0: jest, żeby po prostu też z nimi rozmawiać, żeby słuchać tego, co oni mają do powiedzenia.
1: Akcja będzie trwać do końca września. W całej Polsce konsultacje i warsztaty są zaplanowane także online. Szczegóły na złotywrzesień.pl. Ciąg dalszy sprawy śmiertelnego wypadku z udziałem autobusu komunikacji miejskiej w gdańskiej dzielnicy Stogi. Po tym jak w lutym wysiadająca pasażerka zginęła tam pod kołami pojazdu, inspekcja transportu drogowego skontrolowała firmę PKS Gdańsk i stwierdziła szereg nieprawidłowości. Informacje te uzyskała w ramach interwencji poselskiej Paulina Matysiak. Reporter Radia Z Maciej Bąk dowiedział się, co wykryła itd.
2: Okazało się, że aż 8 autobusów należących do PKS Gdańsk wykonywało przewozy bez ważnych badań technicznych. Były też naruszenia przepisów związane z czasem pracy kierowców. Jeśli zaś chodzi o autobus biorący udział w wypadku na Stogach, to okazało się, że nie działał w nim monitoring, a po zdarzeniu sprawdzono jego stan i puszczono go ponownie na ulicę. Jak przekazuje posłanka Matysiak, główny inspektor transportu drogowego zwrócił się do podwładnych o intensywniejsze kontrole pojazdów komunikacji miejskiej na Pomorzu. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Sprawę lutowego wypadku na Stogach wciąż bada prokuratura. Do tej pory nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. Na koniec sport i nasi siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zrobili kolejny krok w stronę obrony tytułu, ogrywając Łotwę 3-0. O kolejny awans zagrają z Niemcami, a więcej na ten temat opowie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
3: Nasi siatkarze są w formie i pokazali to już kolejny raz na tych mistrzostwach. Ogranie Łotyszy nie sprawiło im żadnych problemów. Było formalnością załatwioną szybko, tak żeby nie tracić sił przed kolejnymi trudniejszymi spotkaniami, mówi nasz libero Maksymilian Graniczny.
4: Myślimy teraz tylko i wyłącznie o kolejnym meczu ćwierćfinałowym, patrzymy w przód i jeśli skupimy się na sobie, na swoim poziomie, to wierzę, że wylądujemy we Włoszech.
3: Tam Polacy mają rozegrać najważniejsze mecze tego turnieju, półfinał i mamy nadzieję finał. Wcześniej jednak trzeba pokonać Niemców.
1: Nasi sąsiedzi sprawili niespodziankę i awansowali po wygranej 3-2 z wicemistrzami świata Bułgarami, a ćwierćfinał Polska-Niemcy już jutro. A w tych wiadomościach Radia Z to już wszystko. Na kolejne zapraszam za niecałą godzinę.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Dzień dobry. Odezwał się głos w słuchawce. Dzień dobry. Właśnie dzwonił do mnie aspirant Noga. Znaleźli torebkę Hani. Gdzie? Na Grzegórzkach. Tam jest takie PRL-owskie osiedle. Tuż przy Wiśle. Kojarzę. Znalazła ją zakonnica. W portfelu były dokumenty, a ona skojarzyła zdjęcie i nazwisko z ogłoszeniem o zaginięciu. Od razu zaniosła torebkę na najbliższy komisariat. Czy w portfelu były pieniądze? Nie. A komórka? Też nie. W dodatku pasek był zerwany. Aspirant Noga powiedział, że to może świadczyć o napaści na tle rabunkowym. Iga zadała jeszcze kilka pytań, pożegnała się i rozłączyła. Wróciła do ściany z notatkami i na przyczepionym magnesem planie miasta zaznaczyła kółkiem teren Grzegórzek przy Wiśle. Obok dopisała torebka. Spojrzała na Igora. Ślady walki? To mógł być rabunek. Może poszła na długi spacer. Jak doszła na Grzegórzki, ktoś podbiegł, próbował jej wyrwać torebkę, zaczęli się szarpać. Może chciała go gonić i wepchnął ją do rzeki. Albo wepchnął ją do rzeki, a torbę jej wyrwał i podrzucił kilka ulic dalej. Może nawet sam zerwał pasek, żeby upozorować napaść na tle rabunkowym. A śladów linii papilarnych oczywiście nie ma, z wyjątkiem tych należących do zakonnicy. Kryminał i true crime mają się dobrze. Dzięki temu każdy średnio rozgarnięty typ wie, jak zatrzeć ślady. Tak, to jest prawdopodobne. To albo próba upozorowania własnego zniknięcia. Przez chwilę stali w milczeniu, przyglądając się zapisanej ścianie. Iga objęła się ramionami. Przypomina mi się taka jedna sprawa. Odezwała się cicho. Rodzina. Matka, ojciec i syn, chyba już nastoletni. Pewnej soboty matka jak zwykle podała obiad. Nastała się przy garach, a oni zaczęli grymasić. Jak wam nie smakuje, to następnym razem sami sobie zróbcie. Iga powiedziała to, wczuwając się w rolę sfrustrowanej kobiety. Rzuciła wszystko i wyszła z domu. Mąż i syn myśleli, że to tylko takie gadanie, że może faktycznie przegięli, a ona się wkurzyła i dlatego wyszła, ale niedługo wróci. Tymczasem godziny mijały, a Magda, tak miała na imię, nie wracała. Panowie myśleli, że może chciała odreagować i wybrała się na zakupy albo do fryzjera. Wieczorem mąż wysłał jej SMS-a. Kochanie, kiedy wrócisz? Nie odpowiedziała, a on uznał, że to foch i że pewnie chce go ukarać, dlatego prześpi się u przyjaciółki. Ale następnego dnia też nie wróciła. Obdzwonił znajomych, potem szpitale. Nie było żadnego wypadku z udziałem kobiety o rysopisie Magdy. W końcu zgłosił zaginięcie na policję. Ustalono, że Magda po wyjściu z domu użyła karty i pobrała kilka tysięcy złotych. Chociaż opuściła dom w pośpiechu, okazało się, że nie ma jej dokumentów. Zniknęła też biżuteria. Mężczyzna przeszedł załamanie nerwowe. Syn miał poważne problemy w szkole. Iga zamilkła, wpatrzona w mrok za oknem. Po chwili odwróciła się do Igora. Kilka miesięcy po zaginięciu żony mężczyzna dostał wezwanie na komendę. Powiedzieli mu, że Magda żyje, że nic jej nie jest i że chce rozwodu. Igor patrzył na swoją partnerkę. Pozwalał jej mówić. Wspominam o tym, podjęła, bo Hanna też była sfrustrowana. Mobbing w pracy, w ogóle ciężka sytuacja w zawodzie, a w domu mąż, który ją kontroluje, decyduje o wszystkim. Wydaje mu się, że ma do tego prawo, bo ma lepszą pracę, lepiej zarabia i nie dostrzega, że ona jest nieszczęśliwa. Sala restauracji pod wiązem rozbrzmiewała coraz swobodniejszymi rozmowami. Kaśka spojrzała na zegarek. Kwadrans po 15. Bolały ją plecy. Chciałaby już się znaleźć w swoim własnym salonie, usiąść na kanapie z kubkiem herbaty. Ale żałobnicy jeszcze nie zamierzali rozejść się do domów. Po rosole i schabowym przyszła pora na kawę i ciasto. Podczas nieco dłużącej się ceremonii pogrzebowej zmarzli, smagani pod muchami lutowego wiatru. Teraz zaś nastąpiło przyjemne rozprężenie. Będą tak siedzieć, dopóki ciocia Władzia nie wymieni wszystkich swoich bóli i dolegliwości.

0: sprawiedliwości, a wujek Staszek nie opowie, jak to było, gdy pracował w polskich zakładach zbożowych, o czym wysłuchiwali podczas każdej rodzinnej imprezy. Nawet gdy już sobie pójdą, Kaśkę czekał jeszcze powrót do podniebia. Jedyne miejsce w ich wiosce, gdzie można było ugościć tych wszystkich ludzi, hotel, do którego zjeżdżano się na konferencje i do spa, było o wiele droższe niż ta knajpa w Racławicach. A jej brat już i tak niechętnie dołożył się do stypy. Kasieńko, my się już zbieramy, bo Heniek musi zażyć swoje lekarstwa. Biedna ta twoja mama. I ty, bidulko. Ciocia Marysia, rywalizująca, od kiedy Kaśka pamiętała, z mamą o to, która upiecze więcej ciast na święta albo czyje dzieci mogą pochwalić się lepszymi ocenami w szkole, objęła ją i pocałowała, zostawiając tłusty ślad karminowej szminki. Kiedy przyjedziesz nas odwiedzić? Ciociu, chętnie, ale nie bardzo mam teraz czas. Nie mogę na tak długo zostawić taty samego. Kiedy pożegnała krewnych, rozejrzała się po sali. Nigdzie nie zauważyła Piotra, a chciała z nim chwilę porozmawiać. Za to ujrzała męża, który najwyraźniej próbował przekonać Martę, żeby dokończyła jeść mięso, zanim poczęstuje się sernikiem. Od kiedy mała została przesadzona do jednej ławki z dziewczynką wegetarianką, nową w klasie, lubiane dotąd obiady stały się wyzwaniem. Ich córka zaczęła buntować się przeciwko jedzeniu świnek, krówek i kurczaczków. Jacek podniósł akurat głowę i ich spojrzenia się spotkały. Uśmiechnęła się do niego. Jak miała nadzieję, wspierająco. Nagły podmuch wiatru uderzył w szyby, a wraz z nim potoczyły się pierwsze krople deszczu. Kaśka spojrzała za okno i wtedy ujrzała Piotra. Stał z papierosem w dłoni. Uniósł głowę, wpatrując się w ciemniejące chmury. Kaśka przeszła do szatni. Wzięła płaszcz i wyszła przed restaurację. Poczęstujesz mnie? Spytała, wkładając kaptur. Spojrzał zdziwiony, ale wyciągnął w jej kierunku paczkę elemów. Myślałam, że rzuciłaś. Rzuciłam. Zaśmiali się oboje. Staniemy tam, żeby nie moknąć? Kaśka wskazała zadaszony taras z boku restauracji, pusty o tej porze roku. Przez chwilę palili w milczeniu. Przypomniało jej się, jak popalali, kiedy chodzili jeszcze do liceum. Zawsze w ukryciu, żeby rodzice się nie zorientowali. Zadzwoniła do mnie pani detektyw w sprawie Hanki. Iga Bagińska. Detektyw? Właściwie przedstawiła się detektywka. Trochę dziwnie to zabrzmiało. Kaśka się uśmiechnęła. Piotr pokręcił z niedowierzaniem głową. Kurwa, te dzisiejsze baby. Chyba im się za bardzo nudzi, skoro mają czas na wymyślanie głupich słów. Detektywka, ja pierdolę. Piotr, syknęła Kaśka. Sorry, siostra, wymknęło mi się. No ale sama słyszysz, jak to brzmi. Te wszystkie... Piotr wydał usta. Architektki, ministry, świstry. Żona kumpla całe życie była psychologiem, a teraz też jej odbiło i nagle jest psycholożką. Psycholożka. Przecież to brzmi jak jakaś pierdolona papuszka. Zarychotał. Piotr, jesteśmy na stypie. Kaśka rozejrzała się w obawie, że ktoś mógł usłyszeć. No wiem, ale totalnie mnie rozwalają te laski, co to się upierają, żeby nagle wymyślać takie słowa. Zresztą, co mnie to obchodzi? Jak taka, co jeździ tirem, chce zostać tirówką, to żeby się nie zdziwiła. Zaśmiał się, ale po chwili spoważniał, widząc minę siostry. No dobra, ale czego chciała ta cała detektyw? Pardon, detektywka? Pytała, czy moglibyśmy się spotkać. To znaczy ze mną i z tobą, bo powiedziałam jej, że tata jest w takim stanie, że nie da rady rozmawiać. Ale skąd ona się w ogóle wzięła? Przecież poszukiwania prowadzi policja. Wynajął ją mąż Hanki. Piotr uniósł brwi. Ominął nas ślub siostruni? Ominęło nas 17 lat jej życia. Przez dłuższą chwilę milczeli, myśląc o przedłużającej się nieobecności najstarszej siostry. Kaśka spojrzała na brata, Trudno jej było odgadnąć, co tak naprawdę czuł. Kiedy Hanka wyjechała z podniebia, Piotr miał 11 lat. Był sporo młodszy od Hanki. Dziwne, że nie przyjechała na pogrzeb mamy, powiedział cicho. Dziwne, że nigdy tu nie przyjechała. Spojrzał na nią, jakby chciał coś powiedzieć, ale najwyraźniej zmienił zdanie. Zgasił papierosa i spojrzał w kierunku rozświetlonych okien pod wiązem. Wracamy?
1: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: Dobra książka na noc.
1: Podniebie. Na 9. piętrze wieżowca na osiedlu podwawelskim przepaliła się żarówka. Świecąc sobie latarką z komórki, Igor otworzył drzwi i wszedł do przedpokoju. Szlak. Wycedził, gdy potknął się o ustawiony w przedpokoju karton. Wymacał włącznik i mały przedpokój zalało światło. No tak, wychodząc rano do pracy, przesunął jedno z pudeł, żeby dostać się do szafki na buty. Spieszył się, więc nie zawracał sobie głowy odkładaniem go na miejsce. Najlepiej jeszcze się wygleb i złam nogę, pomyślał, zdejmując buty i płaszcz w przedpokoju, który był ciasny, nawet gdy nie stały w nim kartony. Myjąc ręce w łazience niewiele większej od przedpokoju, ujrzał w lustrze swoje odbicie. Znowu zszokował go widok zmęczenia wyrytego na twarzy. W mieszkaniu, które wynajmował przez ostatnie 2 lata, nie było w łazience dużego lustra. Igor przycinał trymerem brodę przy małym lusterku i chyba nie było aż tak tego widać, a może po prostu koncentrował się na brodzie i nie myślał o reszcie twarzy. Tutaj wisiało normalne łazienkowe lustro i Igor nie zdążył jeszcze oswoić się z pełniejszym odbiciem. Przeszedł do kuchni, pasującej wielkością do 2 poprzednich pomieszczeń. Włączył czajnik elektryczny. Otworzył drzwi lodówki i przez chwilę zastanawiał się, czy ugotować coś szybkiego. Był jednak zbyt zmęczony, wyjął więc tylko ser żółty i ogórek. Zrobił sobie kanapki. Kiedy zagotowała się woda, włożył do kubka torebkę herbaty i zalał wrzątkiem. Przeszedł z talerzem i kubkiem do pokoju, w którym znajdowało się jeszcze więcej kartonów, ale te stały ustawione równo pod ścianą i na razie nie przeszkadzały. Igor podszedł do okna. Postawił herbatę na parapecie i z talerzem w ręce jadł kolację, patrząc na podświetlone wszystkimi odcieniami żółtego i pomarańczowego prostokąty okien sąsiednich bloków. W sumie nie mógł narzekać. Po 2 latach ciągłych przeprowadzek do wynajmowanych od obcych ludzi, a czasami od znajomych, mieszkań, w końcu zamieszkał we własnym. Małym, prosto urządzonym, ale własnym. Przez chwilę błądził myślami po miejscach, które do tej pory były jego domem. Akademik w czasie studiów w Krakowie. Internat w szkole policji. Ładne mieszkanie w apartamentowcu, w którym mieszkał z byłą już żoną równie krótko, jak krótko trwało ich małżeństwo. Tamto należało do jego żony, więc gdy postanowili zamieszkać razem, wydawało im się, że najprostszym rozwiązaniem będzie to, że on się do niej wprowadzi. Na początku jeszcze pojawiały się w ich rozmowach plany, że może za jakiś czas sprzedadzą to mieszkanie i kupią coś większego. Dosyć szybko jednak zniknęły pośród coraz częstszych sprzeczek, kłótni i wzajemnych pretensji. Po rozwodzie Igor nie dysponował wystarczającą ilością pieniędzy, żeby kupić coś własnego. Jego policyjna pensja nie pozwalała na jakieś wielkie oszczędności. Nie odzyskał też pieniędzy włożonych w mieszkanie byłej żony, w odświeżenie, którego zażyczyła sobie jeszcze przed ślubem, czy wymianę części mebli i remont. Właściwie jedyną rzeczą, która mu została po rozwodzie, oprócz książek, płyt i sprzętu muzycznego, był samochód. Subaru Forester, którym jeździł zresztą do dziś. Igor przełknął ostatni kęs i sięgnął po kubek. Pił herbatę, przypominając sobie kolejne mieszkania, które wynajmował, zanim udało mu się w końcu kupić własne. Wszystkie charakteryzowały się zbiorem wad, z których największą było to, że ich właściciele nie rwali się jakoś bardzo do ulepszania tych mieszkań, a wynajmującemu z kolei nie opłacało się inwestować pieniędzy w nieswoje lokum. Po latach tułaczki 2-pokojowa klitka na osiedlu podwawelskim całkowicie satysfakcjonowała nowego właściciela. Igor dopił herbatę. Zaniósł naczynia do kuchni i pozmywał po kolacji. Potem wrócił do dużego pokoju i się rozejrzał. Pokój był duży tylko z nazwy. Mimo to mieściły się tu niewielka sofa, stolik kawowy i mały kwadratowy stół z 2 krzesłami. Jedną ze ścian zajmowały regały, w tej chwili puste. Igor skrzywił się, patrząc na poukładane jeden na drugim kartony z książkami i płytami. Wprowadził się w ubiegły piątek. Tego samego dnia pojechał do Ikei po najpotrzebniejsze meble, które składał w sobotę. Planował rozpakować kartony w niedzielę po powrocie z agencji, ale ponieważ trafił im się nowy klient, wrócił do domu późno. W tygodniu tym bardziej brakowało czasu. W dodatku po pracy był zmęczony. Teraz jednak pomyślał, że gdyby codziennie rozpakował jeden karton, za dwa tygodnie wszystkie jego rzeczy znalazłyby się na swoim miejscu. Podszedł do sprzętu grającego. W to akurat zainwestował niegdyś sporo kasy, ale wiadomo, na muzyce się nie oszczędza. I przez chwilę przeglądał listę utworów na Spotify. Gdy rozbrzmiały pierwsze dźwięki Sultans of Swing, Dire Straits, Igor otworzył pierwszy karton i zaczął układać książki na regale. Alek spojrzał na wyświetlacz komórki. Dzwoniła Klaudia. Przez chwilę wpatrywał się w jej imię, po czym wyciszył komórkę i odłożył ją na biurko. Wrócił do strony na fejsie, na której przed 5 minutami udostępnił najnowszy post Itaki, poświęcony Hani. Teraz wpatrywał się w komentarze, które posypały się, jakby ludzie nie mieli swojego życia, tylko warowali przy kompie w oczekiwaniu na kolejne sensacje. Potarł twarz dłońmi. Kurwa, wycedził przez zaciśnięte zęby. To się w pale nie mieściło, co niektórzy potrafili wypisywać. Kilka, może kilkanaście osób, które rzeczywiście się przejmowały. Głównie rodzina i znajomi. Trochę zatroskanych krakowian, których deklaracje o modlitwie za odnalezienie Hani były może i miłe, ale nijak nie pomagały w jej odnalezieniu. Reszta to jakaś banda oszołomów. Najwięcej było takich, co to się naoglądali seriali kryminalnych i teraz wymądrzają się w komentarzach. A to, że ciało powinno już wypłynąć, a to, że niekoniecznie, jeśli ktoś obciążył je kamieniami. CSI Wawel, kurwa mać. O, albo jego ulubiony komentator, który chyba nawet nie potrafiłby przeliterować słowa empatia. Co się boicie powiedzieć wprost, pewnie się po prostu utopiła i tyle. Alek czasami się zastanawiał, czy ci debile są złośliwi, czy tylko nietaktowni. Prowadził tę stronę od kilku dni, a już miał dość. Ale obiecał Robertowi. Poza tym, nawet jeśli szanse na dotarcie dzięki Face'owi do informacji, które mogłyby pomóc w poszukiwaniach Hani, były małe, nie powinni rezygnować. Wszystko, co mogło się okazać użyteczne, było ważne. Wylogował się i przeszedł do kuchni. Wyjął z lodówki butelkę piwa kraftowego. Pociągnął kilka łyków. Wrócił do biurka. Otworzył folder ze zdjęciami Hani, które wysłał mu Robert. Kliknął w jedno z nich. Hania stała w ogrodzie zimowym. Przesadzała jakieś zielska. Miała na sobie długą, zwiewną spódnicę i czarną koszulkę na ramionczkach. Uniosła dłoń do twarzy i niechcący rozsmarowała na policzku trochę ziemi. Uniósł aparat i zrobił zdjęcie. Miał ochotę dotknąć tej smugi, a potem delikatnie ją zetrzeć. Ale oczywiście nie ruszył się z miejsca. Stał 2 metry dalej i gapił się tylko. Kiedy Hania podniosła głowę, uśmiechnęła się. Podeszła i nie pytając o pozwolenie, wyjęła z jego dłoni lustrzankę. Kliknęła w podgląd. Znieruchomiała. Spojrzała na niego tak, jakby go przejrzała. Przez chwilę bał się, że każe mu się wynieść. Ale ona tylko się uśmiechnęła. Kazała mu obiecać, że prześle jej to zdjęcie. Podczas następnej wizyty zauważył, że przyczepiła je do tablicy korkowej w swoim ogrodzie zimowym. Robert nigdy nie skomentował tej fotki. Pewnie nawet jej nie zauważył. Mało co zauważał. Kiedy przesłał mu zdjęcia żony do umieszczenia na stronie Zaginęła Hanna Wierzbicka, nie przyszło mu chyba nawet do głowy, że zrobił skan zdjęcia, które Alek zachował na karcie pamięci lustrzanki. Zamyślił się. Przypomniał sobie tamtą imprezę u koleżanki z roku, 9 lat temu. Cały wieczór próbował znaleźć odpowiedni moment, żeby umówić się z Hanią na randkę. Tylko że zbyt długo zbierał się na odwagę. Kiedy w końcu postanowił zagadać, zobaczył, że do Hani podchodzi Robert, tym swoim krokiem gwiazdora. 5 minut później zapisała mu na kartce swój numer telefonu. 2 lata później Robert poprosił Alka, żeby został jego drużbą.
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: zanim zdążysz powiedzieć
1: jeszcze 5 minut.
0: My już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
2: Trzecia. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Donald Trump w telewizji Fox News o Iranie. Prezydent USA powiedział, że musi zdecydować między rozwaleniem całego kraju, dalszymi sankcjami albo zawarciem porozumienia z Teheranem. Nie wykluczył też spotkania z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem w Nowym Jorku. A Iran zapowiada, że nie otworzy cieśniny Ormuz, dopóki nie zostaną spełnione jego warunki, a Stany Zjednoczone nie wypełnią swoich zobowiązań. Według oświadczenia szefa tamtejszego parlamentu, Iran musi zarówno walczyć, jak i negocjować. Przeprowadzony ubiegłej nocy nalot Ukrainy na cele w Rosji był największy w tym roku. Według rosyjskich źródeł wojsko zestrzeliło ponad 1100 ukraińskich dronów. Do celu doleciały maszyny, które zbombardowały podmoskiewską rafinerię naftową. Zakład zaopatruje w paliwo stolicę i okoliczne miejscowości. To drugi raz w ostatnich miesiącach, gdy stołeczna rafineria została zbombardowana. Sąd w Elblągu zajmie się sprawą kradzieży samochodu należącego do rodziny premiera. Prokuratura wysłała właśnie akt oskarżenia dotyczące dwóch mężczyzn zamieszanych w zuchwałą akcję pod domem szefa rządu w Sopocie. Po tym incydencie poleciały głowy w Służbie Ochrony Państwa. Pracę straciło kilka osób na dyrektorskich stanowiskach. O szczegółach Maciej Bąk.
3: Premierowski Lexus został skradziony rok temu we wrześniu. Złodzieje długo się nim nie nacieszyli, bo auto zostało znalezione przez policję kilka godzin później na jednym z parkingów w Gdańsku. Łukasz W. został zatrzymany po paru dniach na lotnisku. W październiku dołączył do niego jego wspólnik Stefan N. Obaj odpowiedzą za kradzież auta rodziny Tusków, a młodszy z mężczyzn ma też zarzuty kradzieży z łamaniem w Elblągu, a także podrabiania tablic rejestracyjnych i używania ich na skradzionych pojazdach. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
2: Łukasz W. na proces czeka w areszcie. Stefan N. będzie odpowiadał z wolnej stopy.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. I już. To jest powtórka programu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. Kłania się Andrzej Stankiewicz. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Robert Kropiwnicki, Koalicja Obywatelska.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Pan Andrzej Szejna, Lewica.
6: Dzień dobry.
4: Pan Witold Tumanowicz, Konfederacja.
7: Dzień dobry.
4: Pani Mirosława Stachowiak-Różecka, Rozwój Plus.
8: Dzień dobry.
4: Pan Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
9: Dzień dobry.
4: Szanowni Państwo, jak słyszeli Państwo w wiadomościach Radia Z, jest organizowany jutro, ja patrzę teraz na stronę prezydent.pl, szczyt biznesowy Polish American Economic Summit. Prezydent przybywa w Stanach Zjednoczonych. Jutro ma występować od godziny 11 na tymże szczycie, a jak ustalili dziennikarze Radia Z i Newsweeka, partnerem Kancelarii Prezydenta przy organizacji tego wydarzenia jest Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych, założona przez byłych menadżerów spółek Skarbu Państwa z czasów rządów PiSu, i ona oferuje taki pakiet, który umożliwia spotkanie z prezydentem, kosztuje 100 tysięcy dolarów. Za 50 lub 25 tysięcy dolarów można zapłacić, żeby liczyć na spotkanie w nieco szerszym gronie. Jak Państwo to komentują? Robert Kropiwnicki.
5: Czy to jest absolutnie podejrzenie korupcji? No bo to znaczy, że jeżeli ktoś płaci za spotkanie z najważniejszym urzędnikiem w państwie, to znaczy, że ma jakiś interes do ugrania, i to jest no, skandaliczne. Uważam, że to jest rzecz, która nigdy nie powinna mieć miejsca, że urzędujący, ktokolwiek, czy poseł, minister, premier, a bardziej prezydent, głowa państwa, spotyka się za pieniądze z jakimiś organizacjami biznesowymi po to, żeby załatwiać jakieś deale. I to jest to naprawdę, moim zdaniem, na pograniczu korupcji, i być może, że to powinno być bardzo mocno wyjaśnione, bo kto bierze te pieniądze i za co? I na co pójdą te pieniądze?
4: Doprecyzujmy, jak słyszeli Państwo w wiadomościach Radia Z, fundacja zapewnia, że nikt takich pakietów nie wykupił, natomiast co łączy fundację z kancelarią prezydenta? Dziennikarze, autorzy tego materiału dysponują mailami skierowanymi do dużych korporacji z adresu Karola Rabendy, to jest minister kancelarii prezydenta, który zaprasza na ten szczyt przedstawicieli rozmaitych firm i zaleca im kontakt taki organizacyjny właśnie z Fundacją Centrum Strategicznego Rozwoju, a zatem przynajmniej co do tego połączenia kancelarii prezydenta, ta fundacja, mamy dowód, mamy jasność, pani Mirosława Stachowiak-Różecka, Rozwój Plus.
6: Jestem przekonana, że to zostanie wyjaśnione i że ostatecznie będzie jednak miało inny wymiar niż ten, który Państwo prezentujecie. Myślę, że to może było coś, tak sobie wyobrażam, jak analogicznego, jak sami wielu z nas uczestniczyło niedawno na Dolnym Śląsku w jednym z pięknych miasteczek w takim spotkaniu, gdzie uczestnicy też płacili za udział w...
4: Ale chodzi Pani o konferencję biznesową taką w Karpaczu,
6: na
4: tak?
6: Na przykład, ale dokładnie. I uczestnicy płacą za to, ale przecież nie płacili za to, żeby się spotkać z premierem Morawieckim, więc może to jest taka logika. Myślę, że tutaj nie ma co gdybać i wymyślać, po prostu poczekajmy na wyjaśnienie.
5: Ale jeżeli minister kancelarii prezydenta
6: Robert,
5: wysyła
6: ale
5: takie
6: to jest,
5: maile...
6: Ale jeśli wysyłam, no myślę, jest, sprawa nowa, jest, świeża, jest, dowiaduje się od pana. Rzeczywiście oczekuję wyjaśnień. Nie chciałabym, żeby prawda pod adresem prezydenta i kancelarii prezydenta były jakieś niesprawiedliwe oszczerstwa. Także warto to wyjaśnić. I nie ma coś na etapie
4: prośbą do kancelarii prezydenta, ministrowie kancelarii prezydenta mają też mój telefon. Jeżeli mi napiszą jakieś wyjaśnienia, to bardzo proszę, bo autorom nie odpowiedzieli na to pytanie. Zresztą jutro będzie ta impreza, więc będzie szansa wrócić do tego tematu. Witold Tumanowicz, Konfederacja.
7: Czy widzę, że chyba tutaj został prezydent wmanewrowany w jakąś sytuację, która, sądzę, mógłby nawet o niej nie wiedzieć. I ja tutaj się zgadzam z tym, że istnieją takie wydarzenia, jak choćby właśnie to forum ekonomiczne w Karpaczu, gdzie uczestnicy płacą za to, żeby tam uczestniczyć, a jednocześnie są tam przecież politycy.
4: No ale przyzna pan, że kwota 100 tysięcy dolarów to nie jest kwota za standardowe uczestnictwo konferencji biznesowej.
7: Dlatego uważam, że tutaj jest rzeczywiście temat do wyjaśnienia, za co dokładnie te pieniądze miały być i dodatkowo, no bo nawet jest mowa o tym, że to jest, tam była sugestia tylko i wyłącznie tego spotkania, a nie bezpośrednia obietnica. Ja mam nadzieję, że kancelaria wytłumaczy to i nie wierzę w to, że prezydent brał pieniądze za spotkania w tego typu rodzaju.
5: Nie wierzycie, nie twierdzimy, że w markę na uroki? No przecież to jest dokładnie ten sam model. On próbuje keszować czy zarabiać na prezydenturze. No to nie jest pierwszy raz. I to po roku.
7: Ale to nie jest oczywiste, jaka jest rola w tym prezydenta. Poza tym prezydent, mam nadzieję, że będzie jeździł na różnego rodzaju wydarzenia, gdzie będą poruszane ważne kwestie.
4: Ja nawiązując do tego,
7: mam nadzieję, że tego nie będzie się odbierać.
4: Pan Robert Kopiński przypomina firmę odzieżową na uroki, której znak towarowy zaostrowany na siostrę pana prezydenta, a operacyjnie to firmą zarządza znajomy rodziny Nawrockich, a prezydent twierdzi, że z tą firmą nie ma nic wspólnego. Ja tylko powiem, że w tej fundacji Centrum Strategii Rozwojowych pojawia się w ważnej roli Marcin Chludziński, który zarząd Prawa i Sprawiedliwości był między innymi prezesem KGHM-u. Jan Filip Libicki, PSL.
8: Ja bym powiedział tak, to jest wysoce niepokojące i z całą pewnością opinia publiczna powinna otrzymać tutaj jakieś wyjaśnienie. Dlaczego? No po pierwsze jest tak, że nawet jeśli pan prezydent jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie te standardy są ciut inne, to powinien się trzymać standardów polskich. No według polskich standardów sytuacja, w której ktoś płaci za jakieś spotkanie z prezydentem, jeśli nie jest on prezydentem emerytowanym, budzi wątpliwości.
4: Chodzi panu o to, że w Stanach Zjednoczonych płaci się za udział w spotkaniach jak na przykład z Donaldem Trumpem.
8: Dokładnie o to mi chodzi. Ale uważam, że jeżeli nawet jest tak, że polski prezydent jedzie do Stanów Zjednoczonych, to powinien przestrzegać bardziej standardów polskich niż standardów amerykańskich. A w Polsce taka rzecz jest niedopuszczalna. I to jest kwestia pierwsza. Po drugie, muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony, bo jeśli jest tak, że prezydent ma swoją kancelarię i Polska ma placówkę dyplomatyczną w Stanach Zjednoczonych, to są podmioty odpowiedzialne za organizację wizyty pana prezydenta.
4: Ale wie pan, jak one się nawzajem traktują.
8: Wiem, że pan Bogdan Klich jest w nomenklaturze pana prezydenta i PiS-u kierownikiem placówki. Wiem, że tak jest. Natomiast uważam, że to są, wrócę jeszcze raz do tego, co powiedziałem, to są podmioty, które powinny odpowiadać za program wizyt polskich polityków najwyższego szczebla, a nie, że pojawia się nagle jakaś prywatna fundacja i nie wiadomo, co się z tym dzieje. Sprawę z całą pewnością trzeba wyjaśnić, bo to się opinii publicznej po prostu należy, cytując Beatę Szydło.
4: Ja tylko przeczytam ze strony tej fundacji taką informację. Centrum Strategii Rozwojowych we współpracy z Kancelarią Prezydenta Rzeczpospolitej organizuje jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych tej jesieni. To jest właśnie ten jutrzejszy Polish American Economic Summit. A zatem ta fundacja sama przedstawia się jako współpracująca z Kancelarią Prezydenta, a mail z Kancelarii Prezydenta od ministra Rependy wskazuje na taką współpracę. Także Andrzej Szejna, Lewica.
9: No cóż, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Wedle prawa polskiego, jeżeli ktoś płaci za spotkanie z urzędującym prezydentem, premierem, posłem i ktoś te pieniądze przyjmuje, jeżeli jeszcze do tego ten prezydent o tym wie, to jest to przestępstwo.
4: No
9: to,
4: panie ministrze, zwróćmy uwagę, powtarzam, fundacja twierdzi, że nikt tego pakietu najdroższego nie wykupił, nie mam informacji, pana, może tańszy
9: pakiet. Mamy taką formułę, jaką nazywa się usiłowanie popełnienia przestępstwa, więc nazywajmy rzeczy po imieniu. To przypomina nam jedną z sytuacji, którą żyjemy już od wielu tygodni, pana Piesiewicza, który przyjął korzyść majątkową za zorganizowanie spotkania i za lobbying dotyczący...
4: Panu te sytuacje przypominają siebie nawzajem? Uważa pan, że są
9: sytuacje, to są sytuacje jeden do jednego.
4: To powinien pan złożyć doniesienie o podejrzeniu pana, popełnienia przestępstwa, no jest pan prawnikiem, adwokatem.
9: Ja rozumiem, proszę pana, po pierwsze sytuacja wpływu, lobbingu, wpływu na proces legislacyjny, na podejmowanie decyzji przez prezydenta, przez parlamentarzystów. To są kwestie kryminogenne i to obserwujemy przy okazji zonda krypto, tak, i całego procesu legislacyjnego. Nie ma takiej możliwości, żeby w sposób legalny ktoś płacił prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej czy pośrednikom za spotkania, podczas których firmy poruszają dla nich ważne interesy gospodarcze lub też rozmawiają o sytuacji, na przykład procesach legislacyjnych w Polsce. To jest absolutne przestępstwo, więc jeżeli ktoś dzisiaj przygotował jakikolwiek pakiet, nie wiem, silver, gold, czy jakikolwiek inny spotkań z prezydentem Karolem Nawrockim, to rzeczywiście powinna się tym zająć prokuratura i powinna tego typu ochrona antykorupcyjna i wokół prezydenta, i też wokół jego doradców zostać, krótko mówiąc, rozpostarta, bo sprawa jest poważna. Nie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, tylko w Polsce.
4: Jesteśmy trochę w Stanach Zjednoczonych jedną nogą. Ja tylko zwracam uwagę, że rok temu, kiedy prezydent był po raz pierwszy po wyborze w Stanach Zjednoczonych, to Zonda organizowała wtedy równolegle z wizytą prezydenta konferencję i wiele wskazuje na to, że wówczas niektórzy współpracownicy prezydenta obiecywali jego udział w tej konferencji i prezydent się tam wówczas nie pojawił. Drodzy Państwo, przechodzimy do drugiego tematu siódmego dnia tygodnia. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, premier straszy zagrożeniem ze strony Kremla, ostrzegając jednocześnie, że działania Rosji wobec Polski wchodzą w nową, bardziej agresywną fazę. Tu zacytuję pana premiera. W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Te potencjalne, możliwe uderzenia będą miały charakter, w cudzysłowie, przypadkowy, tak aby osłabić motywację państw NATO do reakcji. Ja tak obserwuję, drodzy Państwo, że jest przepychanka między stroną rządową, która uważa, że to zagrożenie jest realne, jest duże, a Kancelarią Prezydenta, która uważa, że rząd jest rozetkany i aż tak dużego zagrożenia nie ma. Pani Mirosława Stachowiak-Różecka.
6: Teraz mnie pan pyta, po której stronie jestem. No uważam, że zagrożenie jest i widzi to każdy rozsądny człowiek obserwujący to, co się dzieje jeśli chodzi o o wojnę na Ukrainie i relacje i zachowania, prawda, Rosji. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę i trzeba być przygotowanym na te zagrożenia. Tymczasem my w ostatnim tygodniu obserwowaliśmy coś takiego, że wychodzi, prawda, premier na mównicę, straszy, no bo to było straszenie, to nie była żadna informacja, tylko straszenie Polaków, prawda, podkręcanie. Żadnych spotkań, żadnych informacji, żadnych relacji z innymi siłami politycznymi.
4: A czego pani oczekiwała, bo na przykład obóz władzy...
6: A na koniec się dowiedzieliśmy, że nie było raportu, na który się, prawda, Donald Tusk powoływał, tylko jakaś informacja przekazana ustnie i tak dalej. No, ja bardzo przepraszam. Zagrożenie jest, ja uważam, że jest. Już nie będę tutaj się, prawda, silić na ocenę duże, małe czy jakie. Jest i powinniśmy być do tego przygotowani. A jednym z absolutnych warunków, żeby, prawda, agresor, czyli Rosja, wiedzieli, że my traktujemy sprawę naszego bezpieczeństwa poważnie i że jesteśmy do niej przygotowani, to tym minimum między innymi, tym, co jest istotne, jest pokazanie, że w sprawach ważnych i dotyczących naszego bezpieczeństwa jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać poważnie i nie wykorzystywać tego zagrożenia, nie straszyć do krótkowzrocznych, własnych, partyjnych, politycznych celów.
4: No, szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Boguski odpowiada rządowi, który domaga się, czy koalicji, która domaga się zwołania przez prezydenta Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że nie należy podchodzić w sposób rozedrgany do tego, co się dzieje, więc jeżeli pani mówi o jakiejś współpracy, to może prezydent, który dysponuje tym prawem zwoływania najważniejszego organu dotyczącego bezpieczeństwa, może tą radę powinien zwołać.
6: No dobrze, ale też mamy taką informację, która płynie ze strony Pałacu Prezydenckiego, że jednak informację, tą samą informację, podkreślam, nie raport, przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego powzięli, przyznali, że również zostali zapoznani z informacją, którą, prawda, przywiózł ze Stanów Zjednoczonych pan minister Siemoniak, no i w ich ocenie widocznie, no na razie nie ma takiej potrzeby, to, żeby, pani żeby poseł, zwłaszcza radę, ale to jest proszę, pytanie do nich, panie redaktorze.
4: Ale nie, no. To jest pytanie do was, które ja stawiam. W jakiej my jesteśmy sytuacji? Najpierw premier mówi, otrzymałem w ostatnich godzinach dość precyzyjny raport bezpośrednio.
6: Ale okazało się, że nie ma raportu.
4: Pozwoli mi pani. Od szefa CIA dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. I premier mówi, że sytuacja jest poważna. Potem, skracając historię, okazuje się, że raportu pisanego ani w pliku nie ma, tylko że owym raportem, który jak premier twierdził, usłyszał, otrzymał bezpośrednio od szefa CIA. To jest tak naprawdę raport, który przywiózł, czy ustny raport, ustna informacja, którą koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak przywiózł po spotkaniu z szefem CIA w Stanach Zjednoczonych, ale nawet odkładając tę dyskusję, bo wie pani, nie ma większego znaczenia, czy to jest papier, plik, czy to jest na gębę, naprawdę. Natomiast okazuje się, nie, no nie ma, w tym sensie ważniejsze jest, co tam jest. Pani poseł, no możecie się kłócić o to, czy to jest papier, czy to jest na gębę. Ważniejsze jest, co tam jest. I teraz tak, kiedy okazuje się, że to jednak jest...
7: Łatwiej pominąć istotne informacje.
4: Zgadzam się z panem, ale kiedy okazuje się, że Siemoniak coś przywiózł i mówi to Tuskowi i Siemoniak mówi to ministrowi Bartoszowi Grodeckiemu, szefowi prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, no to obie strony z tej samej wersji wyciągają różne wnioski. To jest jakiś głuchy telefon. Jeżeli po wystąpieniu, po spotkaniu, po tym raporcie Siemoniaka, czy po przekazaniu przez Siemoniaka informacji CIA, Tusk występuje w Sejmie i jak pani mówi, straszy, a obóz prezydenta mówi, nie, no wy jesteście rozedrgani na podstawie tych samych informacji. No to co ja mam zrobić teraz? Jak ludzie
6: właśnie,
4: mają to oceniać?
6: Bo tu jest istotne, czy to był raport, przepraszam, jeśli pan pozwoli, skończę, czy to był raport, czy co tam konkretnie było napisane, no niczego nie można ustalić. Chodzi o, mamy na przykład też w ubiegłym tygodniu taką sytuację, w której minister obrony narodowej, wicepremier, pytany o ten rzekomy raport, przyznaje otwarcie, że nie wie, co w nim jest, nie został z nim zapoznany. No, panie redaktorze, pan atakuje Pałac Prezydencki i opozycję
4: atakuje.
6: W tej chwili, że
4: nie
6: prawda,
4: atakuje, ja pytam.
6: Nie reagują,
4: pani,
6: nie traktują pani, sprawy
4: pani poseł,
6: poważnie.
4: Dobrze, do szerzej zadam
6: ale
4: wam, drodzy
6: to,
4: państwo, to
6: szczerze,
4: pytanie.
6: No to Donald Tusk
4: dobrze, ale ja wam szczerze jako politykom zadam pytanie. Zgadzam się z panią. Szef, premier mówi, że jest raport i że w sumie należy się bać. Minister obrony mówi, że go nie zna. Z drugiej strony, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego mówi, że usłyszał ten raport od Siemoniaka i że przekazał go prezydentowi, a prezydencki minister do spraw międzynarodowych, Przydacz, mówi, że nie ma żadnego raportu. Więc, a finalnie jest tak, że oba ośrodki poznały jakąś wiedzę z CIA i mają kompletnie różną reakcję. Ja nie oczekuję, że będą tłumaczyć się, co tam jest. Ja oczekuję, żeby była spójna reakcja. Rok temu, jak drony wleciały na teren Polski, była współpraca. Dzisiaj nie ma jej zupełnie.
6: No dlatego ja przypominam i upominam i no, mogę powiedzieć, proszę o to, żeby jednak w takich sytuacjach, właśnie żeby nie było takich dyskusji i takich wątpliwości, że my się tu będziemy spierać i nie wiemy właściwie, o co chodzi, jednak następnym razem, zamiast straszyć jakąś informacją, premier no jednak zapoznałby z tym, jakie informacje poznał wszystkie siły polityczne w Sejmie. Ja rozumiem, że nie wszystko może być w formie jawnej, nie wszystko może być informacją publiczną, ale nie dyskutowali tutaj byśmy o tym, kto jest bardziej niepoważny, tylko byśmy rzeczywiście byli zapoznani z tym, co się dzieje i podjęlibyśmy może odpowiednie kroki.
4: Robert Kropiwnicki, Koalicja Obywatelska.
5: Uważam, że jeżeli funkcjonariusze rządowi podejmują informacje o tym, że jest sytuacja poważna i przekazują ją opinii publicznej, to jeżeli prezydent jest zainteresowany, to powinien właśnie wyciągnąć z tego też wnioski i albo zrobić Radę Bezpieczeństwa Narodowego, i to jest jego możliwość tak naprawdę, i wtedy ma wszystkie siły polityczne, to on kształtuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego, to on zaprasza gości i może mieć wtedy pełną informację. A tu prezydent udaje, że nic się nie dzieje, i to jest błąd, bo naprawdę uważam, że w sytuacji, w której jesteśmy, kiedy mamy wojnę narracyjną, fachowo nazywaną wojną kognitywną, czyli wojnę o przekaz tak naprawdę, mamy bardzo mocne natężenie wojny informatycznej, czyli w sferze cyber, i to jest bardzo mocne zderzenie, i mamy szereg ataków przy naszej granicy już bezpośrednio, to sprawa jest naprawdę poważna i dochodzą informacje o tym, że może być eskalowane tak zwane przypadkowe wloty dronów czy innych działań. To, że znajdujemy ruski dron na polskiej plaży uzbrojony, to też nie jest przypadek. I Ruscy będą nas testować, bo najpierw testują nas w ten sposób, że patrzą, jak my reagujemy, a później patrzą, kogo mogą wzmacniać w narracji właśnie tych wszystkich. Ja widziałem takiego posła ostatnio, który wyszedł i mówił, pokój jest najważniejszy, że żadnej wojny i tak dalej. No i komu on służy? Widać, że to jest absolutnie człowiek, który służy ruskiej narracji. I nie boję się tego powiedzieć, że ociera się o zdradę stanu tak naprawdę, jeżeli wychodzi poseł z, co prawda na szczęście, małego ugrupowania, ale jednak z ambicjami.

0: On działa i jest cały czas zmieniany, no bo jesteśmy w sytuacji naprawdę bardzo groźnej. I my tu możemy dywagować w studiu, czy ciut więcej, ciut mniej, a sprawa jest naprawdę bardzo poważna.
1: Dobrze, tylko jest jeszcze jeden element. Analitycy twierdzą, że dopóki Ukraina walczy, to Putin nie ma możliwości przeprowadzenia poważnej operacji przeciwko krajom natowskim. Więc czy państwo są w stanie zdefiniować wspólny interes, na przykład taki jak pomoc Ukrainie? Zwracam się tutaj do Witolda Tumanowicza, bo wy jesteście, mówiąc najbardziej delikatnie mówiąc, ukrainosceptyczni. Czy wy w dzisiejszych realiach jesteście w stanie przyznać, że lepiej pomagać Ukrainie, dopóki ona walczy? Bo premier tak to właśnie przedstawia. Czy wy się z tym zgadzacie, czy się nie zgadzacie?
2: No jak widać, jednak te drony mogą wylatywać jednocześnie, jak Ukraina walczy, więc to nie jest takie oczywiste.
1: Ale nie mogą wejść rosyjskie wojska.
2: Ale to nawet premier powiedział, że nie wejdą i nie ma takiego zagrożenia.
1: No to póki walczy Ukraina.
2: Wcale też nie jest to powiedziane. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, że właśnie to straszenie przez premiera to jest taki, można powiedzieć bardziej brzydko, ale ja powiem delikatnie, tyłochron dla właśnie rządzących, że będą mówić po prostu po tym, jak straszą. Oni doskonale wiedzą, że są nieprzygotowani na obronę, nieprzygotowani, jeśli chodzi o to, jak wygląda bezpieczeństwo, więc będą potem mówić, jak będą się wydarzać różnego rodzaju incydenty, to będą mówić, przecież mówiliśmy. No tak, tylko że nic nie robią w kierunku tego, żeby się
1: przygotowywać. Ale jakby nie mówili, to za pół roku być może miałby pan pretensje,
2: tylko że problem
1: nie
2: polega na tym, ale to ja nie mam pretensji, że nie mówią, ja mam pretensji do tego, że się nie przygotowują, że nie ma żadnych mobilizacji, nawet próbnych mobilizacji, jakiejś choćby jednej brygady, że nie ma schronów. Tak naprawdę ludzie, którzy dostają alertę RCB, nie wiedzą, co z tymi alertami
1: robić. Ja zacytuję premiera, nie jestem
2: jest
1: w stanie, jeśli pan pozwoli, nie jestem w stanie go zweryfikować, ale pan słyszał to na sali sejmowej. Premier powiedział tak, wzmacniamy infrastrukturę wykorzystywaną przez Straż Graniczną i pracowników przejść granicznych. Żołnierze dwóch pułków saperów realizują zadania, dzięki którym wzmocnione będą posterunki, infrastruktura w pobliżu granicy. Zbudowaliśmy 23 schrony z 28 schronów zaplanowanych. To są takie mobilne schrony, które zabezpieczają Straż Graniczną, celników, pracowników na przejściach granicznych, ludzi przebywających w pobliżu przejść granicznych. Premier mówi także o wykorzystywaniu systemów obrony przeciwlotniczej, o budowaniu schronów w okolicach Dorochuska, Zasina, Budomierza, Korczowej, Medyki i Krościenka, o wykorzystywaniu wojsk w okolicy Chełma, Hrubieszowa, Zamościa, Jarosławia, Przemyśla i tak dalej, i tak dalej. Więc
2: no właśnie, to jest jedyne gadanie, to jest jedyne gadanie, bo tak naprawdę wszystko... Nie, to nie jest konkret, ponieważ jakby pan zapytał w tym momencie na ulicy osobę o tym, gdzie miałaby się udać po takim alercie RCB, to nie ma absolutnie pojęcia. Więc cały szereg informacji, który generalnie ostatecznie dezinformuje, dlatego, bo tak naprawdę tych schronów nie ma, więc to jest akurat...
0: Nie o schronach.
2: Tak, wiemy doskonale, że miejsca schronienia wcale nie chronią tak jak schrony i nie mamy tylu miejsc.
1: Dobrze, ale ja panu zadam pytanie,
2: czy pan... A czy była jakakolwiek mobilizacja choćby tej jednej brygady? Czy my się naprawdę do tego przygotowujemy na poważnie? Takie gadanie.
0: Na potrzeby mobilizacji jest postawione w stan gotowości szereg jednostek, które są o których mówił premier.
2: PGZ w Kielcach mówił o tym, że jest gotowy na produkcję masową sprzętu. My słyszymy to już od lat i generalnie tak naprawdę PGZ masowo nie produkuje żadnego sprzętu. To, że po raz kolejny przejawia taką gotowość,
1: Konkretnie pana chcę zapytać o dwie rzeczy.
2: My będziemy naprawdę gotowi do tego, aby produkować tą masową
1: sprzęt. Wy nie byliście, mówiąc delikatnie, miłośnikami KPO.
2: No nie byliśmy. Sejfu też nie.
1: Chodzi o to, że sejf dawał pieniądze dość szybko. Jak widać, my teraz dość szybko.
2: Ale my wydajemy już bardzo dużo pieniędzy na zbrojenie.
1: Dobrze, ale ten sejf jest dobry, czy nie?
2: Na wojsko. No. Uważam, że my w tym momencie tych pieniędzy, które wydajemy źle, nieefektywnie, przepłacamy za sprzęt. Dodatkowo SAFE, cały ten program powodował właśnie to, że te ceny dodatkowo wzrastały. My kupujemy na nie swoich technologiach sprzęt. Często za pośrednictwem polskich firm będziemy kupować sprzęt już z półki, już wyprodukowany z zagranicy. To są sytuacje, w których my tak naprawdę nie przygotowujemy się tak infrastrukturalnie na zagrożenie, że my nie mamy masowej produkcji choćby dronów, nie mamy tutaj na miejscu. Tym się wygrywa w dłuższej perspektywie. To, że kupimy teraz spółki sprzęt gdzieś z zagranicy, nie oznacza, że będziemy mieli na przykład do tego sprzętu amunicję masowo. Na PGZ jest
0: PGZ jest nieprzygotowany
2: do tego, żeby masowo produkować amunicję.
1: Jan Filip Libicki.
3: Ja teraz, tak? Dobrze. Więc ja chciałem powiedzieć tak. Po pierwsze, czy jest zagrożenie, czy go nie ma? No każdy przytomny człowiek, który

0: ogląda media, słyszy o tym, że albo pociąg relacji Kijów-Warszawa 2 kilometry od granicy trafił go dron, albo słyszy o tym, że pociąg, który jechał z Warszawy do Lublina, nagle natrafił na rozmontowane tory. Słyszy o tym, co mówił pan poseł Kropiwnicki, że nagle się dron znajduje na plaży. To nie są rzeczy wydumane, to są rzeczy prawdziwe, więc zagrożenie jest realne. I teraz pytanie jest, czemu kancelaria pana prezydenta to bagatelizuje? Otóż odpowiedź jest następująca. Po stronie opozycji pojawiła się taka narracja, że premier Tusk wykorzystuje to w kontekście wyborów przyszłorocznych, tak? I oni będą w związku z tym robić wszystko, żeby powiedzieć, to jest nieprawda, tak naprawdę Donald Tusk chce wykorzystać efekt flagi i chce, żeby społeczeństwo skonsolidowało się wokół rządu.
1: Nie, może to być jednocześnie prawda i jednocześnie może chcieć wykorzystać to
2: politycznie. Ale zwracam uwagę na tak zwany efekt flagi, czyli poparcie dla rządu, który rządzi w sytuacji kryzysowej w Polsce, nie wystąpiło, na przykład Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę w 2023 roku, półtora roku od wybuchu wojny.
0: Ale oczywiście, że tak, natomiast to nie znaczy, że kancelaria prezydenta na przykład nie uważa, że taki efekt flagi może wystąpić. Oni uważają, że może wystąpić i że premier to robi świadomie. A ja uważam, że premier po prostu realnie ostrzega Polaków przed zagrożeniem. Tyle.
2: Ale premier, nie uważa pan, że trochę przesadza ze słowami? Bo pierwsza jego wypowiedź, taka jeszcze w kwietniu dla Financial Times, to było nie tylko taka zapowiedź, że może dojść do, powiedział tak, że rosyjski atak nie musi być odległą perspektywą. Mówię raczej o miesiącach niż latach. Naprawdę ważne jest, aby wiedzieć, że wszyscy będą traktować zobowiązania NATO równie poważnie jak Polska. I tam zakwestionował wolę Stanów Zjednoczonych do pomocy sojusznikom europejskim.
0: Ja bym powiedział tak, to jest pytanie, jaką wypowiedź weźmiemy, bo jeżeli pan tu zacytował jakąś wcześniejszą wypowiedź, która, jak rozumiem, sugeruje, że miałyby tu wjechać czołgi, wejść wojsko rosyjskie czy coś takiego, to oczywiście wtedy uznałbym to za przesadę, ale jeśli odniesiemy się do ostatniej wypowiedzi premiera, który mówi, że tak naprawdę będziemy mieli do czynienia z incydentami, co do których Federacja Rosyjska będzie mówić, że one są przypadkowe, to z takimi incydentami mamy do czynienia i moim zdaniem lepiej jest nawet w takiej sytuacji trochę przesadzić, niż tego zagrożenia nie doszacować. No, kiedy w kwestii powodzi premier swego czasu powiedział, że nie ma się co za bardzo przejmować. No ja wiem, że to są inne...
2: Prognozy pogody są dla nas łatwiejsze do przewidzenia niż działania Putina.
0: Tylko wtedy się podniósł krzyk, że premier Polaków nie ostrzegł i że tak powiem zaniedbał swoje obowiązki. Ja uważam, że w dużo ważniejszej sprawie powinien nawet przesadzić, ale nie przesadza.
2: Andrzej Szejna, Lewica.
3: Sytuacja jest poważna i straszne jest to, że opozycja, prezydent Karol Nawrocki, Konfederacja stara się tą sytuację lekceważyć dla celów politycznych i takie są fakty. I naprawdę
1: odwrotnie, nie
3: zdumiewa mnie hipokryzja pana posła Tumanowicza i Konfederacji, gdzie słyszę troskę.
2: Zaraz pan odpowie, panie proszę, zaraz pan odpowie. Andrzej Szejna,
3: pozwoli mi zrozumieć. Panie proszę, ja bardzo dobrze zrozumiałem, co pan mówi.
1: Że Donald Tusk lekceważy.
3: Panowie. Państwa hipokryzja to mogłaby góry przenosić.
1: Panowie, czymś i nic nie robić.
2: Andrzej Szejna, zaraz się pan odniesie, panie proszę.
3: Pan poczeka chwilkę. Więc państwo, pan minister Błaszczak kwestionuje artykuł 5 NATO, obraża wyższych stopniem oficerów Wojska Polskiego, mówiąc o tym, że to jest jakiś beton. Konfederacja głosuje przeciwko SAFE, a potem rozdziera szaty, że podobno jesteśmy nieprzygotowani do inwazji rosyjskiej. No, bo pamiętajcie się, bo sytuacja jest naprawdę poważna i to trzeba jasno podkreślić. Rosja może nie tyle zmieniła swoją strategię, ale wzmacnia swoje działania poprzez plany ataku na infrastrukturę krytyczną, również takie jak przejścia graniczne, na akcje sabotażowe już na terytorium NATO. Mamy tego przykłady w Lipsku, w Niemczech, mieliśmy w Rumunii, ale mieliśmy na granicy ukraińsko.
2: Wie pan co, panie ministrze, to jedno pytanie do pana. Czy premier, omawiając o tym bezpieczeństwie, czy trochę go nie ponosi taki temperament polityczny, bo premier jednocześnie mówi tak, że Rosjanie prowadzą te działania dywersyjne w krajach Unii Europejskiej po to, żeby doprowadzić do konkretnego efektu, bo w niektórych dużych krajach są w tym roku wybory. I premier sugeruje, że tak naprawdę Rosjanie próbują takimi aktami dywersji pomóc niektórym ugrupowaniom. No oczywiście mówi o ugrupowaniach prawicowych, które sam uważa za prorosyjskie. Nie uważa pan, że to jest krok za daleko?
3: Plan rosyjski jest nieco szerszy, ale oczywiście to jest jeden z elementów ich działania, to znaczy wpływ na scenę polityczną w krajach członkowskich Unii Europejskiej jest, ponieważ dokładnie słyszeliśmy to przed chwilą. Konfederacja dokładnie i pan Tumanowicz wpisuje się w narrację Kremla, mówiąc, jesteśmy
1: zawsze
3: nieprzygotowani.
1: Jak będziemy krytykować rząd, to będziecie uważali,
3: ale proszę
1: że się
3: pan mówi,
1: Kremla.
3: Pan jednym słowem mówi tak jak Moskwa.
2: Pan zaraz pan odpowie,
3: pan
2: słowo honoru.
3: Pan, jednym,
1: to krytykuje,
3: pan,
1: to
3: zaraz pan, pan Tumanowicz, pan Mentzen i pan Bosak mówią jednym tchem. Jesteśmy nieprzygotowani, a za chwilę mówią w ogóle żadne ryzyko i żadne niebezpieczeństwo nam nie grozi. No to jest po prostu wewnętrznie sprzeczne. I druga sprawa, ale oczywiście, szanowni państwo, poza tą walką polityczną i tymi dyskusjami, w ogóle naprawdę według mnie przerażającymi, podważającymi raport CIA i wystąpienie prezesa Rady Ministrów w Sejmie, który to wyraźnie wskazał, jakie są zagrożenia i jakie są podejmowane przez polski rząd działania zapobiegawcze, również poprzez wzmocnienie naszej odporności na granicy wschodniej. I nie będę wchodził w nasze inwestycje w Tarczę Wschód, program SAN, dwustronne umowy z Wielką Brytanią, Francją, Niemcami, koalicję antybalistyczną, do której przystąpiliśmy teraz po wizycie odważnej premiera Tuska w Kijowie i spotkanie ósemki karpackiej. Powiem tylko...
2: Pan, ale mnoży pan rozmaite podmioty tak polityczne. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest tego rezultat praktyczny.
3: Rezultat tego jest taki, że dzisiaj nie tylko szukamy, ale znajdujemy odpowiedź na nową strategię, ponieważ nie padła dzisiaj jedna ważna informacja. Ponieważ wejście do gry chociażby właśnie nowoczesnych turboodrzutowych dronów Garand 5 powoduje, że na przykład obrona ukraińska jest mniej skuteczna 20-30%. Przechwytywano ich 90%, teraz 60%. To uznaje, że czeka nas ciężka zima, ataki masowe na Ukrainę, które będą rozbijać ich infrastrukturę krytyczną i będą rozbijać również ducha narodu w obronie swojego kraju, co ma doprowadzić do sytuacji krytycznej. Co to oznacza dla naszej obrony również przeciwlotniczej, że musimy wprowadzić też dodatkowe inwestycje i współpracę z Ukrainą po to, aby uzupełnić tą wielowarstwową ochronę, jaką jest Wisła, Narew, Pilica, o tą część, która będzie broniła nas poprzez zmianę taktyki gry rosyjskiej, bo Rosja dzisiaj jaki ma cel? Nie tylko ten, o którym pan mówił, a więc osłabienie ducha poparcia dla Ukrainy w krajach członkowskich NATO i Unii Europejskiej, ale realne przecięcie łańcuchów dostaw do Ukrainy, zarówno pomocy zbrojnej, jak i pomocy humanitarnej. I tego typu akcje, jeśli chodzi o pociąg na granicy polsko-ukraińskiej, który jechał z Kijowa do Warszawy i w którym również przebywali...
2: Tam chyba był atak na lokomotywę.
3: Proszę pana, to był bardzo precyzyjny atak, który pokazywał, jak precyzyjna już dzisiaj jest możliwość uderzenia za pomocą dronów, które stały się już dzisiaj czymś w rodzaju rakiet manewrujących. I najważniejsza rzecz, dzisiaj zmienia to pole gry, ponieważ taki dron kosztuje 100 tysięcy dolarów i nie będziemy przecież strzelać do nich z Patriotów za 27 milionów. To są bardzo ważne rzeczy, o których premier powiedział, i zarzucanie rojami dronów Ukrainy, czy uderzenie na przykład na granicę, na wschodnią flankę NATO, na to musimy się przygotować. A społeczeństwo, o czym państwo mówią, nie jest straszone.
2: Panie ministrze, premier mówi o tych dronach odrzutowych rosyjskich, oczywiście jako nowej broni, która może zmienić sytuację. Mówi też, że rekordowo wielu Ukraińców ginie każdego miesiąca, 27 tysięcy
3: osób. A tych dronów 2800
2: Państwa, użyto. Jedną rzecz zaraz odpowie polemicznie zapewnie pan Witold Tumanowicz, ale chciałbym, żebyśmy też nawiązali do deklaracji Donalda Trumpa, który w swoim serwisie społecznościowym oznajmił, że poczyniono znaczne postępy w sprawie utworzenia amerykańskiej bazy w Polsce. Podkreślił przy tym rolę prezydenta Karola Nawrockiego, ale jednocześnie media amerykańskie informują na przykład NBC o znaczących redukcjach oddziałów amerykańskich w Europie. Amerykanie rozważają wycofanie 25 tysięcy żołnierzy wraz z samolotami, okrętami, sprzętem. Przede wszystkim to będzie obejmować Niemcy, Włochy, Hiszpanię. I pytanie jest takie, czy powinniśmy się cieszyć, nawet jeżeli taka baza powstanie, przede wszystkim, czy państwo w to wierzą. Po drugie, jeżeli jednocześnie nastąpi osłabienie obecności amerykańskiej w Europie, więc polemicznie bardzo proszę pan Witold Tumanowicz, ale też do tego chciałbym, żeby pan
1: nawiązał. Tak. To na pewno oczywiście stała baza amerykańska powinna się tutaj znaleźć. Jest to w naszym interesie, to jest oczywiste. Ja chcę tutaj sprostować, że wcale nie jest tak, że Konfederacja bagatelizuje problem, bagatelizuje zagrożenie. To jest wasza wygodna tutaj narracja. A to, że krytykujemy rząd Donalda Tuska, to wcale nie wpisuje się w narrację Kremla. Zresztą wy zachowujecie się bardzo podobnie. Wy się bardzo podobnie zachowujecie, jak niestety w poprzedniej kadencji Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość także krytykowało was, że wpisujecie się w narrację Kremla, ponieważ krytykujecie ich rządy, więc generalnie tak naprawdę
3: pan zabierał pieniądze polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. Nie ma pan prawa dzisiaj mówić o kolejnym temacie.
2: Panowie, bardzo proszę.
1: Ponieważ ten z kolei plan, ten program SAFE, niestety nie był dobrym programem, ponieważ jednak...
2: Panowie, dobrze, ale to już mamy za sobą...
1: Nie, no naszą propozycją jest to, żeby wydawać te pieniądze obecne.
3: Naszą propozycją jest rozbrojenie polskiej armii.
2: Panowie, bardzo proszę.
1: Rozbroiliście to akurat wy na spółkę.
2: Dobrze, Mirosława Stachowiak-Różecka, pytanie...
1: Chciałem zauważyć jednak... Nie, jest, bo... Tutaj zostało takie powiedziane wystąpienie co do tego, że my nie mamy propozycji. Mamy propozycję, żeby już te pieniądze, duże pieniądze, wydawać dużo bardziej roztropnie i uwolnić polski przemysł prywatny co do tego.
2: Panie pośle, pytam was o to, czy wierzycie, że będą bazy. Zwracam się do pani Mirosławy Stachowiak-Różeckiej. Władysław Kosiniak-Kamysz jest w Stanach Zjednoczonych w tym tygodniu, ale zwracam uwagę, państwo pewnie pamiętają, maj tego roku Departament Wojny ogłasza, że będzie ograniczać obecność amerykańską w Polsce. Chodzi o wstrzymanie tak zwanej rotacji, czyli wycofują część żołnierzy, którzy zazwyczaj byli rotowani i w ich miejsce nie przyjadą nowe. I wtedy Donald Trump odzywa się, pisze, że nie tylko wstrzyma rotację, ale że w sumie przyjedzie do Polski 5 tysięcy żołnierzy, co oznaczałoby zwiększenie tej obecności. Do dzisiaj się to nie stało. Więc pytanie takie, czy jeżeli Trump pisze, że te rozmowy są bardzo zaawansowane, że poczyniono znaczne postępy, to czy pani w to wierzy, że takie bazy, biorąc pod uwagę relacje Trumpa z Kremlem, niedawno tam był jego zięć, jego syn swój drugi ślub sfinansował z pieniędzy kremlowskiego oligarchy. Czy pani wierzy, że taka baza w Polsce powstanie?
4: Kwestia naszego bezpieczeństwa to nie jest kwestia mojej wiary, panie redaktorze. Uważam, że jednak obietnica jest deklaracja, która jest obiecująca. No, starania prezydenta w tej sprawie były oczywiste. Bardzo dobrze. I uważam, że bylibyśmy w tej polityce i w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi skuteczniejsi, gdyby była współpraca pomiędzy ośrodkiem prezydenckim a ośrodkiem rządowym w tej sprawie. Doceniam działania wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, bo tu już słyszę, że pan chce zwrócić mi uwagę. Doceniam, zauważam, ale no, powiedzmy sobie szczerze, Donald Tusk nie ma żadnych relacji. Już nie chcę tutaj przypominać historii związanej z ambasadorami, bo też pan redaktor na pewno zauważył, że był komunikat, że się pan minister Sikorski z Pałacem Prezydenckim w sprawie ambasadorów w końcu porozumiał, po czym się okazało po kilku godzinach, że jednak Donald Tusk...
2: No to jest wersja Kancelarii Prezydenta.
4: Przepraszam, że Donald Tusk to wywrócił i znowu, prawda, sprawa utknęła. I jeszcze jeszcze
2: ale wie pani, nie od ambasadorów zależy to, czy będzie w Polsce amerykańska baza.
4: No ale to też jest istotne w tym całokształcie polityki zagranicznej. No mówiąc krótko, w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, w takiej sytuacji też geopolitycznej i obserwując, co się dzieje, no jednak póki co gwarancją bezpieczeństwa, czy nam się to podoba, czy nie, wierzę w to, że się dozbroimy, że będzie wspaniale, że Europa da radę. Kiedyś może da radę, może nie. Natomiast dziś gwarancją naszego bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone, czy to się komuś podoba, czy nie, więc warto póki co
2: inwestować. A pani ufa Donaldowi Trumpowi?
4: Nie ufam Donaldowi Trumpowi, ale to nie Ameryka to nie tylko Donald Trump, to jest cały jego gabinet, to jest całe to jego zaplecze. To są mechanizmy wypracowane przez lata i uważam, że bylibyśmy bezpieczniejsi i ta polityka byłaby skuteczniejsza i gwarancje byłyby większe, gdybyśmy w relacjach z Ameryką współpracowali, mówili jednym głosem i się wzajemnie wspierali. I jeszcze jedno zdanie, bo obiecał mi pan też ad vocem do poprzedniego wątku. Chcę powiedzieć krótko jeszcze tylko na jedną rzecz państwu zwrócić uwagę. Naprawdę Donald Tusk jest doświadczonym politykiem i świetnie wiedział, że jak wystąpi w takim tonie na mównicy sejmowej, to przewidywał, jakie będą tego efekty i skutki. On zrobił to umyślnie, a ja jednak oczekuję w takiej sytuacji, pozwólcie mi skończyć zdanie, panowie, ja jednak w takiej sytuacji oczekuję, że jednak jak podejmuje takie groźne informacje, to jednak informuje nas o tym, co w związku z tym już zrobił, jakie ma plany, pokazuje nam, co jest za tydzień, za dwa, za miesiąc, za rok. Tymczasem tego się nie doczekaliśmy. A jeśli chodzi o schrony na granicy, no to zobaczyliśmy na zdjęciach, no ja przepraszam bardzo, no ufam, że to rzeczywiście jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwo na przykład naszej Straży Granicznej czy celnikom, ale na razie widzę na obrazku takie zielone worki z piaskiem. No błagam, no bądźmy poważni.
5: Ale to są właśnie bardzo skuteczne stosowane przez wojsko osłony. A dwie rzeczy. Uważam, że jesteśmy bardzo blisko podjęcia tej decyzji przez Amerykanów, że będzie stała baza i mam nadzieję, że na Dolnym Śląsku, w okolicach Wrocławia i za to bardzo mocno trzymam kciuki i liczę na to też, że ta wizyta premiera Kosiniaka w Waszyngtonie przybliży nas do tego, bo rzeczywiście byli przedstawiciele administracji amerykańskiej, wizytowali, to się toczy, to na szczęście nie opiera się...
1: Ale wizytowali tam pańskie okolice na Dolnym Śląsku?
5: Wizytowali różne miejsca.
1: Moje. Pani też, pani poseł też oczywiście.
5: Wizytowali Wrocław. Wizytowali też kilka lokalizacji na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce. Były mocno na wysokim szczeblu również rozmowy w Ministerstwie Obrony Narodowej, więc to nie wisi na szczęście tylko na tych wpisach Donalda Trumpa. I to jest bardzo ważne dla nas, że równocześnie toczą się rozmowy z administracją i toczą się rozmowy, no, jest zaangażowanie też prezydenta, co wspiera w tej sprawie. I oczywiście to jego wola jest zmienna, ale liczymy na to, że to zostanie dowiezione. I naprawdę muszę się do tego odnieść, bo pan poseł Tumanowicz no, absolutnie jedzie ruską narracją. No to jest nieprawdopodobne, no to jak
1: tak
5: pan
1: samo, jak
5: może...
1: PiS mówił o tym, jak
5: pan
1: się
5: może... wpisywać się w tak PiSu. Durną narrację tak, ruską i ja nie wiem, czy naprawdę, jest pan pożytecznym idiotą, czy pan jest pan po prostu...
2: Panowie, mam propozycję. Epitety zaniechania. Zostawcie sobie... na skończoną audycję. Jeżeli chcecie, to my to potem nagramy.
4: To, mówiłam na początku. Dobrze. No, powstrzymajmy się w obliczu takich niebezpieczeństw.
2: Jan Filip Libicki, który rzadko sięga po epitety, bardzo proszę.
0: Dziękuję bardzo. Ja bym chciał powiedzieć tak. No, po pierwsze, ja rozumiem, dlaczego pan redaktor nad tą bazą stawia znak zapytania. Bo Donald Trump zmiennym jest. Donald Trump nauczył nas, że nie jest osobą specjalnie przywiązaną do własnych opinii, prawda? To jest jakby pierwsza rzecz. Ale chcę zwrócić uwagę na inną kwestię. My tak naprawdę będziemy, ja się zgadzam z panem posłem Grobiwnickim, wiedzieli więcej po powrocie premiera Kosiniaka, że ze Stanów Zjednoczonych. Ale jeśli jest tak, że różnimy się w tak wielu rzeczach, a w tej akurat sprawie, czyli tej stałej bazy, i strona rządowa, i strona prezydencka mówi tak, są wielkie szanse na to, żeby ta baza była w Polsce. Ja bym wolał, żeby była nie pod Wrocławiem, tylko w Wielkopolsce, ale to...
2: A ja, żeby była pod Grójcem.
0: Bliższa koszula ciału, to uważam, że możemy z tego wyciągać wniosek, że jesteśmy blisko takiej decyzji i ja się z tego cieszę, ponieważ uważam, że każda obecność zwiększona i stała żołnierzy amerykańskich w Polsce, tak samo jak obecność amerykańskiego kapitału, to jest zwiększenie naszego bezpieczeństwa. Bo ja bym chciał, żeby na przykład, jeśli tu się coś będzie działo, biegali po Kapitolu amerykańscy biznesmeni i mówili swoim kongresmenom: słuchajcie panowie, trzeba w Polsce pomóc, bo tam są nasze pieniądze. Więc chciałbym jeszcze, żeby za żołnierzami przyszły amerykańskie pieniądze.
2: I tak się składa, że rzeczywiście w tych lokalizacjach, które są typowane, jest głównie zachodnia i północna. Polska, pan Andrzej Szejna, Lewica.
3: Tak, spójrzmy na to nieco szerzej, oczywiście przyznając, że jeśli chodzi o umiejscowienie stałej bazy USA w Polsce, wszystkie siły polityczne się zgadzają, jest tylko przeciąganie liny.
2: Grzegorz Braun się nie zgadza.
3: A mówimy o poważnych siłach politycznych, a nie o
2: 10%
3: rusofilach i ruskich, można powiedzieć, plenipotentach w Polsce, jeśli chodzi o narrację. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, spójrzmy nieco szerzej. Stany Zjednoczone dokonują przeglądu swojej obecności w Europie i tego typu wnioski poznamy może w listopadzie, może w grudniu. Pewne jest jedno. Stany Zjednoczone wycofują się w jakimś sensie i swoją obecność w Europie, jasno komunikując swoim sojusznikom, musicie wziąć większą odpowiedzialność za szczególnie obronę konwencjonalną, nie zwijając parasola nuklearnego. To jest pierwsza rzecz. My tą większą odpowiedzialność bierzemy, Polska w szczególności, zwiększając swoje wydatki i inwestując w rodzimy przemysł zbrojeniowy. Jeśli chodzi o obecność, to dla nas ważne jest przede wszystkim to, jakiego rodzaju oczywiście będzie to, będzie stacjonowało wojsko. Nam zależałoby przede wszystkim oczywiście na jakiejś brygadzie pancernej. Czy do tego dojdzie? To zależy oczywiście od tej lokalizacji. Dlaczego ta lokalizacja i stała baza jest ważna? Ona oczywiście była ważna wedle filozofii starcia ewentualnego z Rosją od czasów zimnej wojny. Stacjonowanie wojsk amerykańskich oznacza im większe, tym oznacza większą bezpieczeństwo i ograniczenie możliwości uderzenia nuklearnego w kraj, gdzie żołnierze amerykańscy.
2: No dobrze, ale panie ministrze, ja pana pytam, czy pan wierzy w to, że to zrobi administracja prezydenta, którego syn wziął właśnie pieniądze na ślub.
3: I tu przechodzimy do sytuacji jeszcze jednej. Znaczy, po pierwsze to, że stacjonować będą żołnierze amerykańscy, to wiemy, bo jest ich dzisiaj 9, 10, było nawet 12 tysięcy w szczycie, można być konfliktu, chociaż ten szczyt konfliktu może przed nami na Ukrainie. Tak, wierzę w to, natomiast nie tracę z oczu również faktu, że zmniejszenie obecności żołnierzy amerykańskich, wycofywanie się ze Stanów Zjednoczonych ogólnie wpływa na poziom bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całej Europy, więc to, że my się cieszymy, że jednak dostrzeżone zostało, jak ważna jest wschodnia flanka NATO, rola Polski i stacjonowanie i stała baza w Polsce, to jest jedno. Nasze zabiegi polityczne są umotywowane nową strategią NATO 3.0, która została przedyskutowana w Ankarze. I dla nas to jest wszystko jasne. Natomiast jeżeli pan pyta, czy ja mam stuprocentową pewność, że do tego dojdzie, no moja wiedza podpowiada mi pozytywne rozwiązanie. Kwestia na przykład dotycząca, gdzie ta baza musi być zlokalizowana, my dyskutowaliśmy już kilka albo i więcej miesięcy temu, kiedy przedstawiliśmy konkretne propozycje Stanów
2: Zjednoczonych. Pan minister mówi jako były wiceszef MSZ-u. Mam jeszcze jedno pytanie do państwa. Ono na pierwszy rzut oka jest gospodarcze, ale w sumie będzie dotyczyć każdego z nas. Otóż agencja ratingowa Moody's, jedna z kluczowych agencji, która ocenia kondycję gospodarczą, obniżyła długoterminowy rating Polski o jeden stopień. Ta decyzja wynika z kondycji budżetu, narastającego długu publicznego, słabnącej skuteczności polityki budżetowej, w tym ściągania podatków. W skrócie rzecz ujmując, po pierwsze, pożyczanie pieniędzy przez polski rząd za granicą stanie się o wiele droższe, w związku z tym sytuacja gospodarcza może się pogorszyć. Po drugie, może nawet ważniejsze, to jest obniżka po 24 latach. Robert Kropiwnicki, pan jako były członek rządu w kwestiach gospodarczych, jak pan na to reaguje? To jest dość surowa recenzja waszych rządów.
5: Surowa, ale też trzeba pamiętać, że akurat agencja Fitch miała dla nas najlepszą ocenę, bo to on...
2: Bo jest kilka takich agencji, ja tutaj mówię o Moody's konkretnie. Mówię o Moody's. Ona najdłużej utrzymywała dobrą ocenę, pozostałe agencje już nam obniżyły rating.
5: I one wyrównują mniej więcej, ale...
2: Wyrównują, nie wyrównują.
5: Ważne jest, że mówią o perspektywie stabilnej, że ta zmiana, wcześniej była rekomendacja...
2: Spadliśmy do drugiej ligi, w skrócie rzecz ujmując, ale mamy stabilne notowania, nie spadniemy do
5: trzeciej. To
2: nie jest
5: druga liga. To jest naprawdę cały czas bardzo, bardzo wysoki poziom tej rekomendacji. On nie jest najwyższy. Są kraje, które mają wyższe, ale ta perspektywa stabilna pokazuje, że to jest jednak do opanowania.
2: Po 24 latach, wie pan doskonale, będzie nam trudniej pożyczać pieniądze.
5: I będziemy musieli trochę drożej płacić. Niestety. Czym dla nas... Oczywiście, że mamy 270 miliardów deficytu będziemy mieli w przyszłym roku. I oczywiście około 200 miliardów wydajemy na obronność. Możemy powiedzieć, tniemy obronność i bilansujemy budżet. Ale czy o to nam chodzi? No nie, bo jednak albo będziemy mieli kraj bezpieczny i będziemy wkładali nasz wysiłek finansowy w obronę państwa, bo naprawdę mieliśmy ogromne zaległości, jeżeli chodzi o obronę cywilną, o cały system.
2: Czy pan mówi generalnie przez obronność sytuacja budżetowa jest napięta? Mirosława Stachowiak-Różecka, bardzo proszę.
4: No wiecie państwo, no jak słusznie pan redaktor zauważa, to jest rzeczywiście sprawa po kilku dekadach w ogóle, jakby nagle tracimy tą stabilność. Wszystko tu już zostało powiedziane, natomiast jest oprócz propozycji, bo tu państwo, prawda, tylko taką macie, że albo będziemy cieli wydatki związane z obronnością, albo będziemy, no co mamy zabrać, wydatki związane z socjalem. Nie, no po prostu trzeba lepiej zarządzać, no choćby kwestie szczelności VAT-u. To jest sytuacja, która znowu się pogarsza, prawda? prawda, po sytuacji, po czasie, kiedy prawda, rząd Mateusza Morawieckiego się z tym uporał i poradził, teraz znowu jest z tym problem, no po prostu nie potraficie rządzić.
5: Ale jest odwrotnie, pani poseł, naprawdę jest dużo lepiej niż było.
4: Panie pośle, proszę nie zmyślić.
2: Jan Filip Libicki, bardzo proszę.
0: To są dwa elementy. No, pan powiedział, że po 24 latach agencja Moody's obniżyła ten rating i trzeba sobie powiedzieć, co się, że tak powiem, wydarzyło nie tyle przez ostatnie 24 lata, co się wydarzyło przez ostatnie lata. No, z jednej strony zostały uruchomione duże transfery społeczne, a z drugiej strony pojawiło się zagrożenie rosyjskie, które powoduje, że bardzo mocno rozmrożaliśmy...
2: No, ja odbiję tę piłeczkę. Pierwsze programy socjalne ruszyły na początku rządów PiSu, czyli trwały 7-8 lat, a wojna wybuchła w 22 roku za rządów PiSu, więc także wtedy wydatki na obronność zostały podniesione.
0: No dobrze, ale w związku z zagrożeniem rosyjskim my stale te wydatki rozbudowujemy, więc tak naprawdę stoimy przed wyborem. Czy kwestie społeczne i transfery socjalne.
2: No ale też pieniądze z sejfu dostaliście na zbrojenie.
0: Czy z drugiej strony jest tak, że nie rozbudowujemy polskiej armii? I ja się tu zgadzam z panem posłem Kropiwnickim, że to jest oczywiście niedobrze, że będziemy pożyczać pieniądze drożej, ale w obecnej sytuacji uważam, że i pieniądze z sejfu, i pieniądze nasze budżetowe no, powinny być przekierowywane na obronność.
2: Witold Tumanowicz, Konfederacja.
1: Znaczy... Oczywiście no, stan finansów państwa jest bardzo zły, wzrastający deficyt, ale ja chcę zwrócić uwagę na to, że niejednokrotnie rządzący chwalą się miarą swojego sukcesu tym, ile wydają na jakiś obszar, że ile wydają więcej. Natomiast to nie wystarczy wydawać więcej na jakiś obszar, tylko trzeba wydawać mądrze, trzeba wydawać roztropnie i tak, żeby to było efektywne. No jednak spora część różnych wydatków, czy to w ochronie zdrowia, czy to w zbrojeniach jest wydawana po prostu źle, nieefektywnie, są przepłacone różnego rodzaju tematy i naprawdę to należałoby się zacząć zastanawiać nad tym, jak rzeczywiście wydawać publiczne pieniądze, a nie powodować kolejne zadłużania, czy też tworzenie nowych podatków, jak wy chcecie robić. No jednak musimy się zastanowić nad stroną wydatkową, jak ją ograniczyć w taki sposób, żeby rzeczywiście wydawać efektywnie i wydawać mniej.
2: Andrzej Szejna, Lewica.
3: Tak, na pewno taka zmiana nie jest korzystna, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków dla finansowania wydatków budżetu państwa ze względu na dodatkowe koszty. Natomiast fakt jest rzeczywiście taki, że jesteśmy w nowych okolicznościach. Zwiększyliśmy wydatki na obronność.
2: No, ale w ten sposób mówiąc, no to ten rating w takim razie w kolejnych latach się będzie jeszcze pogorszał. Jeżeli głównym uzasadnieniem waszym jest zbrojenie, ja tego nie krytykuję. Mieliście jednocześnie sejf, pieniądze z sejfu. Tak,
3: tak oczywiście, tylko że ta sytuacja, którą się mierzymy, mówię tutaj o wojnie i konflikcie na Ukrainie, nie widać jej końca. To jest po pierwsze. To wpływa oczywiście na ocenę i sytuację Polski, która jest państwem frontowym poprzez pryzmat inwestorów to również, ale dodam jedną rzecz. Nie znaczy to, że chcę w tym momencie obarczyć odpowiedzialnością za sytuację finansów publicznych państwa prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Ej, trochę pan chce.
3: Ale chcę dodać, że to, co robi prezydent i sposób, w jaki burzy plan finansowy, jakim jest budżet państwa w sposób systematyczny, z premedytacją, wetując lub zapowiadając weta do jakichkolwiek zmian podatkowych, czy to podatek od zysków nadmiarowych korporacji paliwowych, czy podatek, zapowiedź weta wobec podatku cyfrowego, czy kwestie akcyz. W ogóle wszystkie możliwe źródła, które staramy się znaleźć, żeby zrównoważyć wydatki i dochody budżetu państwa, prezydent Nawrocki z premedytacją...
2: Ostatnie zdanie Mirosława Stosowa-Kruzecka.
3: I to jest ważne, dlatego że to też agencje biorą pod uwagę, że jest taki prezydent, który będzie
2: sypał piach, który by rządowi...
4: Chcę powiedzieć, że państwo mieliście przecież gotowe rozwiązania na wszystko. Teraz mówicie, że pan prezydent jest odpowiedzialny, bo wytuje. No ja przypomnę, zarówno pan Kośniak-Kamysz, jak i Donald Tusk mówili, że jeśli chodzi o ceny paliwa w 2021 roku, wystarczy obniżyć VAT. Teraz projekt z obniżeniem VAT-u, między innymi, bo jest kilka projektów, jest na stole i jakoś nie widzę decyzji po stronie
2: rządu. Państwo, rozmawiając, znowu skończyliśmy w kwestiach dotyczących opodatkowania i cen paliw, które rzeczywiście rosną. Rząd przedstawił swój kolejny projekt, prezydent swój kolejny projekt. Znów mam wrażenie, że się nie dogadają. Mirosława Stachowiak-Różecka, Witold Tumanowicz, Jan Filip Libicki, Robert Kowalski, Andrzej Szejna. Dziękuję bardzo.
4: Do usłyszenia.
6: To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Niemcy i CDU pod progiem w wyborach do Parlamentu Krajowego Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Partia kanclerza Friedricha Merca uzyskała, jak wynika ze wstępnych końcowych rezultatów, 4,9% głosów. Nie przekroczyła więc 5% progu wyborczego. Po raz pierwszy w historii RFN-HDC nie dostali się do Landtagu. Wygrała skrajnie prawicowa AfD z wynikiem nieco ponad 38% głosów. Drugie miejsce zajęło SPD z wynikiem na poziomie 35,5%. W parlamencie w Schwerinie znajdzie się też Lewica i Zieloni. Ostateczny wynik zatwierdzony po sprawdzeniu protokołów ewentualnych błędów rachunkowych i ważności głosów nie powinien znacząco odbiegać od wstępnego końcowego rezultatu podanego przez Landową Komisję Wyborczą. Wczoraj zakończyły się wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej i zaskoczenia nie było. Wygrała je partia obozu władzy Jedna Rosja. Jak podała Centralna Komisja Wyborcza, ugrupowanie Dmitrija Miedwiediewa uzyskało ponad 57,5% głosów. A Moskwa zapowiada zaostrzenie ataków na Kijów. Ma to być odpowiedź na falę ukraińskich uderzeń dronami podczas trwających 3 dni wyborów do Dumy Państwowej. Minionej nocy w nalocie na moskiewską rafinerię zginęły 2 osoby. Jak podaje Kreml, w ciągu jednej doby rosyjski system obrony powietrznej zestrzelił prawie 2000 ukraińskich dronów. A prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem. Umówiliśmy się na spotkaniu w Nowym Jorku, poinformował potem ukraiński przywódca. To spotkanie może wiele zmienić, podkreślił Zełenski na Telegramie. To może być kluczowy tydzień dla polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej. Niewykluczone, że zostaną ogłoszone decyzje w sprawie lokalizacji stałej bazy wojskowej w naszym kraju. Wizytę za oceanem rozpoczął prezydent Nawrocki. W połowie tygodnia do Waszyngtonu jedzie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W ostatnich tygodniach przegląd możliwych lokalizacji robiła amerykańska delegacja. W grę mają wchodzić zachodnie Pomorze, Wielkopolska i Dolny Śląsk. Na ten ostatni stawiają goście programu Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z. Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna.
1: Czy ja mam 100% pewność, że do tego dojdzie? Moja wiedza podpowiada mi pozytywne rozwiązanie.
2: Jesteśmy bardzo blisko podjęcia tej decyzji przez Amerykanów, że będzie stała baza i mam nadzieję, że na Dolnym Śląsku, w okolicach Wrocławia. To się toczy. To na szczęście nie opiera się...
3: Ale wizytowali tam pańskie okolice?
2: Wizytowali Wrocław, dowali też kilka lokalizacji na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce. Na wysokim szczeblu również rozmowy w Ministerstwie Obrony Narodowej.
4: Dziś gwarancją naszego bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone, czy to się komuś podoba, czy nie, więc warto póki co
3: inwestować. A pani ufa Donaldowi Trumpowi?
4: Jego... Nie ufam Donaldowi Trumpowi, ale to nie Ameryka, to nie tylko Donald Trump.
0: Dodawali Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej i Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus. Według Szejny Polsce najbardziej zależy na obecności wojsk pancernych. W województwie lubelskim wkrótce mają powstać 3 nowe jednostki wojskowe. Chodzi o powiaty łukowski, opolski i biłgorajski. W Dęblinie z kolei będą serwisowane silniki śmigłowców Apache. Te z kolei będą stacjonować niedaleko lotniska w Świdniku pod Lublinem. Na bezpieczeństwo stawia też sam port, bo zagrożenie ze strony Rosji jest coraz większe. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Lotnisko już wkrótce zyska nowoczesny ośrodek radiowy i wieże kontroli lotów. To ważne nie tylko dla rozwoju ruchu pasażerskiego i cargo, ale przede wszystkim bezpieczeństwa, mówi nam rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
6: Polska musi być przygotowana na pewnego rodzaju konsekwencje wynikające z różnego rodzaju incydentów bądź działań wojennych.
5: To przez lotnisko w Lublinie przechodzi bowiem szlak solidarnościowy do Ukrainy. Port ma pełnić też ważne miejsce w odbudowie Ukrainy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Inwestycje mają być gotowe do 2028 roku. W ręce małopolskiej policji wpadli 2 podejrzani o piątkową kradzież w salonie jubilerskim w Limanowej. Policja zatrzymała w sumie 4 osoby. Udział pozostałej 2 w przestępstwie będzie wyjaśniany. Łupem złodziei padła biżuteria o wartości szacowanej na 600 tysięcy złotych. Więcej o tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
7: 2 złodzieje w biały dzień pojawili się w piątek w jednym z limanowskich centrów handlowych. W salonie jubilerskim jeden z nich poprosił o pokazanie kilku przedmiotów, mówi podinspektor Katarzyna Cisło.
8: W czasie przymierzania złotych tego łańcuszka, sięgnął po całą tackę, po czym wybiegł ze sklepu.
7: Monitoring uchwycił, jak dwaj mężczyźni uciekają białym samochodem. Zatrzymano ich w niedzielę rano w wynajętym mieszkaniu w Krakowie. Było też tam dwoje innych osób. Ich ewentualny udział w tym lub innych przestępstwach będzie wyjaśniany przez policję. Marcin Frydrich, Radio Z.
0: Dziś zatrzymani mają być doprowadzeni do prokuratury w Limanowej. Warszawa wypowiada wojnę reklamozie. Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej, która ma uporządkować chaos reklamowy w stolicy. Co dokładnie zmieni wprowadzenie uchwały? Tym tematem zajął się reporter Radia Z Jan Kielak.
9: W mieście będą mogły pojawiać się reklamy i szyldy tylko na takich nośnikach, na jakie pozwoli uchwała. Pozostałe będą musiały zostać usunięte. Wprowadzimy sprawiedliwe zasady dla przedsiębiorców, mówi Aneta Wardzińska-Siczek, wicedyrektorka Miejskiego Biura Architektury.
10: Taki mały przedsiębiorca nie będzie musiał konkurować o widoczność wielkością swojego nośnika, jeśli reguły będą takie same dla wszystkich.
9: Najbardziej restrykcyjne zasady umieszczania reklam będą obowiązywać w ścisłym centrum i w historycznych częściach miasta. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: Konsultacje potrwają do połowy października. Stołeczny ratusz chce, by uchwała krajobrazowa weszła w życie jeszcze w tym roku. Wzmacnianie i poszerzanie tatrzańskich szlaków, budowa stacjonarnych toalet i zwiększenie liczby nocnych patroli Straży Parkowej. To działania planowane przez Tatrzański Park Narodowy w związku z rosnącą liczbą turystów. Podczas wakacji padł kolejny rekord. Po szlakach wędrowało ponad 2 miliony turystów. Dyrektor parku Szymon Ziobrowski jest jednak przeciwny limitowaniu liczby wpuszczanych osób.
11: Są miejsca, gdzie te limity się wprowadza. Przykładem są Góry Stołowe. Natomiast Tatry są dużo bardziej złożonym i rozbudowanym przestrzennie miejscem. Ja już abstrahuję oczywiście od sensowności tego rozwiązania. No trzeba by faktycznie ogrodzić całe Tatry płotem, a tego przecież nie zrobimy.
12: Są jakieś takie wskaźniki, że przyroda już ma dość takich tłumów?
11: No właśnie przyroda nie pokazuje nam, że ma dość. Populacja kozicy od paru lat jest stabilna. Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie.
0: Z dyrektorem parku rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już.
14: 19 czerwca 2001 roku Andrii zabrał Mirę i Samuela, mówiąc ich matce, że chce pożegnać się ze swoimi dziećmi przed wyjazdem do Kijowa. Następnego dnia dzieci miały wrócić do domu, jednak nie wróciły. Ojciec wywiózł je do Zielonki pod Warszawą, gdzie zatrzymał się u znajomych. Rano powiedział gospodyni, że pozbył się swoich dzieci. Przy ciałach zostawił kartkę, w której winą za to, co zrobił, obarczył rodzinę żony. Nazywam się Kamila Rolak, jestem kryminologiem i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Z jak zbrodnia.

Rankiem 20 czerwca 2001 roku gospodyni domu przy ulicy Poziomkowej w Zielonce znalazła w pokoju na piętrze ciała dwojga dzieci. Mira i jej 3-letni brat Samuel. Gospodarze znali ich rodzinę i już wcześniej przyjmowali ich u siebie. Ich matka Renata miała tego ranka odebrać dzieci w Lublinie. Wyjazdu pod Warszawę nikt z nią nie uzgodnił. Gdy do domu w Zielonce przyjechali policjanci, trzeba było odtworzyć wydarzenia ostatnich kilkunastu godzin. Wyjaśnienie tej zbrodni wymagało jednak poznania wcześniejszej historii całej rodziny, a przede wszystkim małżeństwa, które zaczęło się 6 lat wcześniej w Lublinie. Renata i Andrii pobrali się w 1995 roku. Ona organizowała wystawy, on był malarzem, absolwentem Kijowskiej Akademii. Poznali się najpewniej dzięki sztuce. Przynajmniej właśnie tak wynika z późniejszych relacji o ich wspólnej pracy i wspólnych wystawach. Zamieszkali w Lublinie, urodziła się Mira, a 3 lata później Samuel. Początek tej historii łatwo opowiedzieć w kilku neutralnych zdaniach. Małżeństwo, dzieci, wspólne środowisko zawodowe. One jednak nie pokazują, jak wyglądała codzienność. Renata zeznawała później o zazdrości męża, która przybrała formę śledzenia, kontroli i szczegółowego rozliczania jej z czasu spędzonego poza domem. Andrii miał ograniczać jej pracę zawodową, mimo że dochody rodziny były nieregularne, a on utrzymywał się głównie ze sprzedaży obrazów. Rodzice Renaty od początku nie akceptowali takiego zięcia. Źródła nie pozwalają rzetelnie rozstrzygnąć, czy już wtedy dostrzegali zachowania, które później stały się jawne i czy ich niechęć miała jeszcze inne podłoże. Pewne jest jednak coś innego. W opowieści Andrieja teściowie z czasem urośli do rangi ludzi odpowiedzialnych absolutnie za rozpad jego małżeństwa. I to przesunięcie będzie później bardzo wyraźne, dlatego też Państwu o tym teraz mówię. Bo im więcej on tracił, tym mniej miejsca pozostawiał na pytanie o własny udział w tym, co się wydarzyło. Andrii chciał wyjechać z rodziną do Kijowa. W Polsce coraz trudniej było mu sprzedawać obrazy. A powrót do Ukrainy przedstawiał jako szansę zawodową i finansową. Renata jednak nie chciała wyjeżdżać. W Lublinie miała rodzinę, miała pracę, no i zaplecze, które później umożliwiło jej odejście od męża. Sam spór o przeprowadzkę jeszcze nie był czymś niezwykłym. Znaczenie miał sposób, w jaki strony traktują cudze stanowisko. Bowiem z relacji Renaty wynika, że jej sprzeciw nie był dla męża równorzędnym głosem. Był przeszkodą. W jego wizji przyszłości rodzina miała podążać ślepo, za nim. Odmowa nie uruchamiała negocjacji, tylko natychmiastowy konflikt i agresję. I co ważne, z perspektywy kryminologii istotne tutaj jest rozróżnienie zazdrości jako przeżycia od zazdrości używanej do legitymizowania kontroli. Bo emocja sama w sobie nie odbiera nikomu wolności. Dopiero działania, czyli śledzenie, przesłuchiwanie partnerki, ograniczanie jej pracy, dopiero to tworzy wzorzec, który zwiększa zależność i utrudnia odejście. W takim układzie zapewnienie robię to, bo mi zależy, nie opisuje troski. To jest po prostu uzasadnienie kontroli. Nie ma podstaw, by z samych tych zachowań wyprowadzać jakąkolwiek prognozę przyszłego zabójstwa. W życiu tej rodziny narastały także problemy finansowe i związane z nadużywaniem przez Andrieja substancji psychoaktywnych, co skutkowało dużą niestabilnością emocjonalną. Renata więc wyprowadziła się z dziećmi do swoich rodziców. Pozostała w Lublinie, wróciła do pracy i nie zerwała kontaktów Miry i Samuela z ojcem. Dzieci spotykały się z Andrzejem, tęskniły za nim i były do niego przywiązane. Matka miała zastrzeżenia do praktycznej opieki, bowiem po spotkaniach dzieci bywały głodne albo zaniedbane. Nie mówiły jednak wcześniej o jakiejkolwiek innej przemocy wobec nich. A ten szczegół również ma ogromne znaczenie. Późniejsze pytanie, dlaczego pozwoliła dzieciom zostać z nim na noc, powstaje z wiedzy zdobytej po zbrodni. W
chwili podejmowania decyzji Renata znała ojca swoich dzieci jako człowieka zaborczego wobec niej, ale czułego wobec dzieci. Ocena jej zachowania przez pryzmat skutku byłaby klasycznym błędem i przede wszystkim przeniesieniem uwagi ze sprawcy na osobę oszukaną. Po kilku tygodniach więc Renata zdecydowała, że nie wróci już do tego małżeństwa. Ostateczna rozmowa miała się odbyć około 3 tygodni przed zabójstwem. Wcześniej Andrii powiedział jej, ostrzegając, cytat, będziesz żyła w piekle. I to też jest bardzo istotne, bo z jednej strony możemy to traktować jako wyłącznie wybuch emocji, jednak jej treść dotyczy przyszłości, no i właśnie zachowania tej kontroli, wpływu. Bo skoro partnerka nie podporządkowuje się dobrowolnie, ma żyć w oczekiwaniu na karę. Oczywiście nie każda taka wypowiedź zostanie zrealizowana, jednak połączenie groźby z wcześniejszą kontrolą i eskalacją konfliktu zwiększa jego wagę. Separacja w ogóle bywa momentem szczególnego ryzyka, ponieważ formalnie kończy się przecież relacje, lecz nie zawsze kończy się potrzebę sprawowania władzy. Osoba kontrolująca traci codzienny dostęp do partnera i może szukać bardzo różnych innych narzędzi nacisku. W tej sprawie najskuteczniejszym narzędziem, niestety, okazały się dzieci. 19 czerwca Andrii zadzwonił do Renaty. Powiedział, że zamierza wyjechać do Kijowa i chciałby pożegnać się z dziećmi. Prośba pojawiła się nagle. Pod blokiem Mira i Samuel zareagowali płaczem. Przecież ojciec był dla nich ważny, a perspektywa długiej rozłąki z nim realnie i szczerze ich poruszyła. Renata więc zgodziła się na nocleg. Następnego dnia miała odebrać dzieci z jego pracowni. Andrii jednak nie zawiózł dzieci do pracowni. Skontaktował się ze znajomą z Zielonki i poprosił o nocleg, tłumacząc, że rano musi udać się do konsulatu. W pierwszych depeszach przedstawiano go jako robotnika remontującego dom albo krewnego właścicieli. Późniejsze relacje wskazywały, że był znajomym tej rodziny i gościł tam już dużo wcześniej. Do Zielonki przyjechał po południu. Wieczorem wykąpał dzieci i położył je spać na piętrze. Cały czas zachowywał się spokojnie, rozmawiał z gospodarzami. Nie odnotowano ani awantury, ani zachowania, które skłoniłoby domowników do jakiejkolwiek reakcji. Wieczorem Andrii skontaktował się z Renatą. Wtedy rodzina dowiedziała się, że dzieci jednak są w Zielonce. Telefon natychmiast przejęła matka Renaty. Zarzuciła zięciowi, że porwał Mirę i Samuela. Według jego późniejszych zeznań padły także inne, dotkliwsze słowa. Andrii zresztą wskazywał na tę rozmowę jako moment przełomowy. Miał poczuć beznadzieję, zrozumieć, że zostanie odsunięty od dzieci i dojść do wniosku, że chce już pozostać z nimi na zawsze. I to również jest bardzo ważne, ponieważ sformułowanie typu chciałem zostać z nimi na zawsze pozornie odwołuje się do głębokiej więzi. Jednak w kontekście późniejszego czynu odsłania jednak relację opartą na zawłaszczeniu. Dzieciom bowiem odebrano przecież możliwość istnienia poza potrzebami ojca. No więc nie znamy dokładnej godziny ani chwili powstania zamiaru wykonania czynu. Nie wiemy, co działo się w głowie, nie wiemy, co działo się w pokoju na piętrze przed zabójstwem. Uczciwa rekonstrukcja musi zatrzymać się w tym miejscu, bo możemy, drodzy Państwo, analizować potwierdzone zachowania, ale oczywiście nie mamy prawa dopisywać myśli dzieciom, ojcu, ani wypełniać ciszy jakąś literacką sceną. 20 czerwca, po 7 rano, Andrii zszedł do kuchni. Rozmawiał z gospodarzami, po czym z powrotem wrócił na piętro. Kiedy pojawił się ponownie, zwrócił się do gospodyni i powiedział, że przeprasza, że zabił w tym domu swoje dzieci. Następnie zranił się ostrym narzędziem w ręce. Kobieta, słysząc to, natychmiast pobiegła na górę. Około godziny 9 znalazła ciała Miry i Samuela i natychmiast wezwała policję. Sekcja wykazała uduszenie. Sprawca dodatkowo przeciął dzieciom szyję. I ten drugi element nie jest potrzebny jako makabryczny szczegół. W procesie stał się argumentem właśnie dotyczącym zamiaru.
bowiem sąd uznał, że zastosowanie kolejno dwóch sposobów, które mogłyby spowodować śmierć, przeczy wersji o działaniu nieumyślnym, czyli sugeruje, że od początku chciał zabić swoje dzieci. Przy ciałach leżała kartka obciążająca odpowiedzialnością rodzinę Renaty za to, co zrobił. I to również jest niezwykle interesujące, bo przecież bezpośrednimi ofiarami były dzieci. Natomiast komunikat skierowano do dorosłych. Winę przerzucono na dorosłych. Na rodzinę byłej żony. Andrii nie uciekł. Nawet nie próbował ukrywać ciał. Sam ujawnił czyn. I oczywiście nie oznacza to pełnego przejęcia odpowiedzialności, ani w jakikolwiek sposób neutralizować winę. Jednak z jednej strony media pisały o próbie samobójczej. Drugie media mówiły o tym, że zabójstwo go wcale nie dotknęło. Dlatego zależy mi na tym, abyśmy pozostali w tym zgodni. Ale opisy ran również nie były zgodne. Dlatego najbezpieczniej powiedzieć, że ojciec podjął zachowanie autoagresywne. Nie wiemy, czy chciał sobie zrobić krzywdę, czy miała być to tak zwana pokazówka, czy naprawdę chciał odebrać swoje życie i być tam, gdzie dzieci. Natychmiast prokuratura rejonowa w Wołominie wystąpiła o tymczasowe aresztowanie. Ze względu na obywatelstwo podejrzanego, czynności prowadzono z udziałem tłumacza. Zarządzono także badania psychiatryczne, ponieważ brutalność tych zbrodni oraz relacje o zachowaniu sprawcy rodziły oczywiste pytania o jego aktualny stan psychiczny. Oczywiście, drodzy Państwo, prawo karne nie zna potocznej kategorii człowieka normalnego w cudzysłowie. Biegli nie odpowiadają na pytanie, czy czyn jest niewyobrażalny, ale czy w chwili jego popełniania sprawca mógł rozpoznać znaczenie swojego działania i pokierować swoim postępowaniem, czyli czy rozumiał to, co robi, czy rozumiał, że to jest złe. Sama skrajność przemocy nie stanowi dowodu psychozy. Z drugiej strony, zachowanie uporządkowane przed i po czynie nie wyklucza istotnych zakłóceń psychicznych. Z jednej strony Andrii przecież wykonywał czynności celowe, bo zorganizował wyjazd, zorganizował nocleg, opiekował się dziećmi.

rozstrzygnięciem sądu apelacyjnego. Relacje z procesu przytaczały fragmenty opinii psychiatrycznej. Andrii został opisany jako człowiek egocentryczny, czyli skupiony głównie na sobie. Chwiejny emocjonalnie, skoncentrowany wyłącznie na własnych przeżyciach i silnie zależny od akceptacji. Biegli zwracali uwagę na wybiórczą pamięć, wypielanie treści niewygodnych oraz skłonność do przerzucania odpowiedzialności na kogoś innego. Niestety, nie dysponuję pełną opinią, a to byłoby metodologicznie nieuczciwe, abym dopisywała teraz jakiekolwiek prognozy, bo nie jestem psychologiem. Można natomiast porównać opisane cechy z zachowaniem ujawnionym w tej sprawie. A Andrii konsekwentnie organizował narrację wokół własnej krzywdy. Zresztą na pewno Państwo wiecie, że osoby egocentryczne zazwyczaj nie są winni. Winni są zawsze inni. No właśnie. Małżeństwo rozpadło się, jego zdaniem, z powodu żony i teściów. Kontakt z dziećmi miał zostać mu odebrany. Rozmowa telefoniczna miała doprowadzić go do beznadziei, a kartka pozostawiona przy ciałach przenosiła winę na rodzinę Renaty. Kiedy mówił o żalu, obejmował nim także siebie. I tu jest piękny mechanizm neutralizacji. Czyli sprawca zachowuje wiedzę o własnym działaniu, no wie co zrobił racjonalnie, ale zmienia jego moralne znaczenie. Zaczyna opowiadać o sobie jako o człowieku zmuszonym, sprowokowanym albo pozbawionym innego wyjścia. Dzięki temu przemoc może zostać włączona do obrazu siebie bez pełnego uznania własnej sprawczości. Andrii twierdził również, że nie pamięta momentu zabójstwa. Niepamięć? Nie wiemy, czy autentyczna, czy tylko deklarowana, nie przesądza w żadnym stopniu o poczytalności, bowiem sąd zestawia ją z całym materiałem, również zachowaniem przed czynem, sposobem działania w trakcie czynu, śladami, wypowiedziami po zdarzeniu oraz wiedzą specjalistyczną. W tym przypadku biegli nie stwierdzili całkowitego zniesienia zdolności rozumienia czy samokontroli. Finalnie biegli wykluczyli u Andrieja chorobę psychiczną i ocenili jego inteligencję jako ponadprzeciętną. Jednocześnie stwierdzili znaczne ograniczenie poczytalności w chwili zbrodni. A więc sprawca pozostał winny, ale stopień jego winy wymagał odrębnej oceny przy wymiarze kary. Co do zasady, kodeks karny stanowi, że sąd w takiej sytuacji może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Absolutnie nie nakazuje tego automatycznie. Natomiast sąd pierwszej instancji uznał, że ciężar zbrodni i jej motywacja nie pozwalają z tej możliwości skorzystać. Natomiast sąd apelacyjny po odwołaniu ocenił tę kwestię inaczej. Bowiem proces rozpoczął się przed sądem okręgowym w Warszawie około 1,5 roku po zabójstwach. Oskarżenie przyjęło, że Andrii działał z zemsty na żonie i teściach, a więc z motywacji zasługującej na tzw. szczególne potępienie. W śledztwie przyznał się do winy, a przed sądem zmienił wyjaśnienia. Podważał własną zdolność do zabicia dzieci i powoływał się właśnie na luki pamięciowe, a zarazem powiedział, że skoro miał to zrobić, to widocznie właśnie tak musiało się stać. Relacjonowano również jego słowa o unikaniu wzroku dzieci podczas czynu. I to też jest bardzo ciekawe. Ten ostatni szczegół ma właśnie wyjątkowe znaczenie, ale interpretacyjne, bowiem odwrócenie wzroku może służyć takiemu psychologicznemu oddzieleniu działania od osoby pokrzywdzonej. Bowiem spojrzenie w oczy przywraca tej ofierze podmiotowość i po prostu utrudnia potraktowanie tego dziecka jak narzędzie. Absolutnie nie jest to dowód kliniczny ani samodzielna podstawa wnioskowania o winie. Renata zeznawała bez obecności oskarżonego. Dziadkowie dzieci występowali jako oskarżyciele posiłkowi, choć stan psychiczny utrudniał im osobisty udział. Zresztą nie ma się co dziwić. Zeznawali także gospodarze domu w Zielonce, a sąd dysponował przyznaniem się ze śledztwa, spontaniczną wypowiedzią po zbrodni oraz tą kartką, którą odnaleźli przy ciałach, a także wynikami oględzin i sekcji oraz opiniami biegłych, głównie psychiatrów. Obrona więc eksponowała ograniczoną poczytalność i na tym głównie się opierała i powoływała się na brak dowodów na wcześniejsze planowanie. I znowu, z perspektywy prawa karnego, brak planu powstałego wiele, wiele godzin wcześniej nie wyklucza zamiaru. Przecież może on powstać

w głowie taki plan od razu przed działaniem. Nie muszę go planować tydzień, dzień, określoną ilość godzin. Więc w tej sprawie sposób pozbawienia życia stanowił dla sądu mocny dowód, że skutek był objęty wolą sprawcy. Prokurator zażądał dożywotniego pozbawienia wolności oraz ograniczenia możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. W centrum oskarżenia znalazło się zaufanie dzieci do ojca i całkowita nieadekwatność wybranych ofiar do źródła konfliktu. Przecież to nie był konflikt pomiędzy dziećmi a ojcem. Dzieci tego tatę kochały. Pełnomocniczka rodziny mówiła o potraktowaniu Miry i Samuela jak kart przetargowych. W przekazach procesowych zresztą pojawia się też informacja, że Andrii określił ich śmierć jako, cytuję, wypadek życiowy. A to sformułowanie znowu pasuje do jego wzorca, czyli sprawca przedstawia zbrodnię jako wydarzenie, które spotkało jego, zamiast patrzeć na to jako na skutek własnego działania. Człowieku, zabiłeś własne dzieci. W ostatnim słowie wyraził żal wobec dzieci i siebie. To też jest bardzo ciekawe, bo z takiego kryminologicznego punktu widzenia kolejność ta nie jest najważniejsza. Istotne jest tutaj zrównanie własnej straty z losem ofiar. Niesamowite. On przecież stanął przed perspektywą wieloletniej kary, a Mira i Samuel zostali pozbawieni życia, całej przyszłości. Obrońca miał obowiązek wykorzystać opinię o ograniczonej odpoczytalności. To nie jest aprobata czynu, to jest element procesu. Spór przecież sprowadzał się do pytania, jak dalece stopień winy powinien wpłynąć na tę karę, skoro skutek i motywacja należały do najcięższych. Sąd miał zatem rozstrzygnąć dwie kwestie, których nie należy mieszać. Umyślność zabójstw oraz wymiar sankcji. Na pierwszą odpowiedział jednoznacznie. Drugie rozstrzygnięcie nie przetrwało kontroli odwoławczej. 30 stycznia 2003 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Andrieja na dożywotnie pozbawienie wolności. Myślę, że drodzy Państwo, również odetchnęliście z ulgą. Przyjął, że zabił swoje dzieci z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Pomimo opinii o znacznie ograniczonej poczytalności, sąd nie zastosował nadzwyczajnego złagodzenia kary. W ustnym uzasadnieniu sędzia wskazywał właśnie, że Mira i Samuel kochali ojca, ufali mu i nie mieli wpływu na konflikty, które stały się źródłem jego frustracji. Sposób działania potwierdza zamiar. Po uduszeniu sprawca użył noża, choć według biegłych pierwsze działanie już było śmiertelne. Media opisywały reakcję oskarżonego, że miał zbladnąć, że zasłaniał twarz dłońmi, że płakał podczas rozpraw. I takie obserwacje być może są atrakcyjne dla mediów reportersko. Lecz ich wartość diagnostyczna jest niewielka. Gest nie pozwala odróżnić żalu za ofiarami od lęku przed karą, albo wstydu, albo rozpaczy nad własnym losem. Z perspektywy kryminologii mowa ciała bez kontekstu nie stanowi w żaden sposób wykrywacza prawdy. Sąd nawet zezwolił na publikację pełnych danych tego mężczyzny i wizerunku skazanego, uzasadniając to społecznym oddziaływaniem wyroku. Dlatego jego nazwisko znalazło się w ówczesnych materiałach i pojawia się u nas. Dla zrozumienia sprawy rozpoznawalność sprawcy ma jednak znaczenie drugorzędne. Wyrok był nieprawomocny. Obrona zapowiedziała apelację, koncentrując ją na sposobie uwzględnienia opinii psychiatrycznej. I z jednej strony nie kwestionowała materialnego skutku, ani tego, że oskarżony znajdował się z dziećmi. Kwestionowała karę, która w ocenie obrony nie oddawała zmniejszonego stopnia zawinienia, który przecież cały czas próbowali uzyskać. W listopadzie 2003 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił karę dożywotniego pozbawienia wolności na 25 lat. W relacjach z rozprawy przytaczano uwagę, że sąd nie powinien poddawać się emocjom nawet w sprawie budzącej szczególne oburzenie. Takie zdanie z jednej strony może brzmieć jak chłód wobec ofiar, ale w istocie opisuje podstawowy obowiązek sądu. Emocjonalny ciężar sprawy nie może zastąpić oceny prawnej.
Sąd odwoławczy uznał, że znaczne ograniczenie poczytalności powinno znaleźć wyraźniejsze odzwierciedlenie w wymiarze kary. Moim zdaniem ta różnica pomiędzy dwiema instancjami pokazuje pewnego rodzaju napięcie obecne w tym prawie karnym. Kara odpowiada społecznemu ciężarowi czynu, ale powinna również pozostawać w relacji do indywidualnego stopnia winy. Skutek tutaj był nieodwracalny. Motyw odwetowy, a więc naganny. Ofiary całkowicie bezbronne, a jednocześnie możliwości psychiczne sprawcy w chwili czynu zostały przez biegłych ocenione jako poważnie ograniczone. 25 lat było wówczas samodzielnym rodzajem kary, nieskróconym dożywociem. Wyrok finalnie stał się prawomocny. Niestety, dostępne publicznie źródła nie pozwalają wiarygodnie odtworzyć dalszych losów skazanego i nie ustaliłam, czy opuścił zakład karny. Na tym etapie więc należy zamknąć tę część procesową, ale jak tylko się czegoś dowiem, na pewno przypnę to Państwu w komentarzu. Moim zdaniem najtrudniejszy paradoks tej sprawy polega na tym, że Andrii mógł być do dzieci przywiązany. Mira i Samuel z pewnością byli przywiązani do swojego taty. Ich relacja przed zbrodnią nie została opisana jako pełna jakiejkolwiek przemocy. Właśnie dlatego deklarowana miłość nie wyjaśnia niczego bez pytania o strukturę. Tutaj ewidentnie dzieci zostały potraktowane instrumentalnie. Zamiast być osobnymi bytami, pełniły rolę funkcji. Funkcji, która łączyła mężczyznę z partnerką, która potwierdzała jego rolę rodzinną. A po rozstaniu funkcja ta mogła służyć już wyłącznie do utrzymania wpływu. A kiedy taka funkcja zaczyna stawać się ważniejsza niż ta odrębność malutkiego dziecka, przywiązanie może współistnieć ze skrajną przemocą. Chodzi mi o to, że nawet jeżeli był związany z dziećmi, nawet jeżeli wcześniej był dobrym ojcem, to mógł zdecydować się na taki czyn ze względu na chęć odzyskania kontroli i pozycji w oczach byłej kobiety. Zazwyczaj też jest tak, że po zbrodni wcześniejsze zdarzenia zaczynają układać się w pozornie oczywistą sekwencję. Jednak w rzeczywistości żaden z nich osobno nie zapowiadał zabójstwa. Taka rzetelna analiza ryzyka nie polega na przepowiadaniu przyszłości, lecz właśnie na rozpoznawaniu poszczególnych zachowań, ich konfiguracji, które mogłyby zwiększyć zagrożenie. A tutaj przecież to mieliśmy. Długotrwała kontrola partnerki, śledzenie jej, ograniczanie jej pracy, trudność w akceptacji jej jakiejkolwiek autonomii, przypisywanie teściom odpowiedzialności za rozpad związku, a nawet śmierci. Groźba po zapowiedzi odejścia, eskalacja po okresie separacji i w końcu uzyskanie dzieci pod pretekstem pożegnania. Tutaj takim clue była separacja, bowiem w trakcie separacji taki sprawca kontroli traci codzienny dostęp do osoby, nad którą sprawował wpływ. A ta osoba bardzo często jest osobą, od której on uzależnia poczucie własnej wartości. A jeżeli jego poczucie własnej wartości opierało się na podporządkowywaniu partnerki, a wiemy, że tak było, odejście zostało prawdopodobnie przeżyte jako upokorzenie i prowokowanie. Stąd pojawiła się próba odzyskania władzy. Dzieci stają się w takim konflikcie zarówno łącznikiem, jak i narzędziem nacisku. Dlatego tak ważne, żeby w momentach, kiedy rodzice się rozstają, dbać o emocjonalność dzieci, bo zupełnie nie rozumiem, z jakich powodów, ale naprawdę często dzieje się tak, że przez rozpad związku romantycznego przez długie, długie lata cierpią emocjonalnie dzieci. Zabójstwo dziecka przez rodzica nie tworzy jednej kategorii. W klasycznych ujęciach zazwyczaj są to czyny związane z psychozą, z przemocą narastającą w toku maltretowania. Zresztą na pewno teraz Państwo słyszeliście o toczącym się postępowaniu przeciwko kobiecie, która zabiła trójkę swoich dzieci i również, to podobnie jak w naszym odcinku, sąd decyduje o tym, czy kobieta ta w chwili popełnienia czynu była w stanie, no właśnie, rozpoznać własne działanie.
I właśnie, również w literaturze dotyczącej zabójstw, w literaturze kryminologicznej, istnieje profil sprawcy człowieka, który właśnie odpowiedzialność za rozpad rodziny przypisuje zawsze partnerce i traktuje przemoc, którą wykonuje wobec na przykład kobiety, jako przywrócenie tego porządku. W tym momencie od zbrodni w Zielonce minęło już ćwierć wieku. Natomiast mechanizm, który ujawnił się w tej sprawie, nadal pozostaje aktualny. Dzieci nadal bywają używane w konfliktach separacyjnych. Groźby po odejściu bywają sprowadzane do słów po emocjach, a kontrola przedstawiana jako dowód wyjątkowego uczucia. Zresztą na pewno Państwo kiedyś słyszeliście o "zabiorę ci dzieci". I oczywiście nie wynika to z tego, że każdy spór rodzinny zapowiada przemoc. Nie. Wniosek jest inny. Oceniając zagrożenie, trzeba patrzeć na wzorzec, nie na pojedynczy incydent. Na wzorzec. Bowiem kontrola, naruszanie autonomii, groźby, obwinianie otoczenia, instrumentalne traktowanie i eskalacja po separacji tworzą konfigurację, wymagającą reakcji. I w tym przypadku najtrudniejsza lekcja dotyczy języka miłości. Bo człowiek może szczerze odczuwać przywiązanie, a równocześnie nie uznawać odrębności drugiej osoby. Wtedy więź przestaje chronić, a staje się obszarem, w którym rozgrywana jest gra. Gra o władzę. W aktach spraw karnych motyw zazwyczaj porządkuje sens działania. Pozwala wyjaśnić wybór ofiary i momentu, pomaga odtworzyć relacje między sprawcą a pokrzywdzonym, nie jest jednak siłą, która działa zamiast człowieka. Andrii mówił o rozpadzie małżeństwa, o wpływie teściów, o rozmowach telefonicznych. Każdy z tych elementów mógł nasilać jego frustrację. Żaden jednak nie prowadził nieuchronnie do zabójstwa, bowiem pomiędzy przeżyciem krzywdy a przemocą znajduje się sposób, w jaki człowiek interpretuje sytuację. Jeden człowiek się załamie, drugi będzie płakał, trzeci pójdzie do terapeuty, a czwarty zabije. No i kartka. Kartka jest próbą zneutralizowania własnej odpowiedzialności. Sprawca zabija dzieci i wskazuje innych jako winnych, dzięki czemu może widzieć siebie jako wyłącznie wykonawcę scenariusza, ale napisanego przez rodzinę żony. Jego przemoc staje się w tej narracji odpowiedzią, niemal konsekwencją cudzego postępowania. A wyobraźmy sobie, jak musiała poczuć się babcia i mama tych dzieci, kiedy dowiedziały się nie tylko o zabójstwie, ale także o tym, co jest napisane na kartce. Jak wiele krzywdy musiało im to wyrządzić w głowie na długie, długie lata i prawdopodobnie nigdy już się z tego nie otrząsną. Reasumując, do dziś nie wiemy, kiedy dokładnie powstał zamiar zabójstwa. Podróż do Zielonki, zmiana uzgodnionego miejsca pobytu dzieci i wiarygodny pretekst przedstawiony gospodarzom świadczą o działaniu zorganizowanym. Nie przesądzają jednak, że już pod blokiem, w Lublinie, Andrii planował ich śmierć. Bo ten zamiar mógł pojawić się później. Tak jak wspomniałam, ten brak wielodniowego planu w żaden sposób nie wyklucza umyślności. I nie wiemy również, jak interpretować deklarowaną niepamięć. Skrajne wzburzenie oczywiście może zaburzać zapis i odtwarzanie wspomnień, ale biegli zwracali zarazem uwagę na wybiórcze pamiętanie treści wygodnych dla obrazu własnej osoby. Więc tak naprawdę bez pełnej dokumentacji nie możemy rozstrzygnąć, gdzie dokładnie kończyło się to rzeczywiste zakłócenie pamięci, a gdzie zaczynała się obrona psychologiczna i procesowa. Nie sposób też nadać jednoznacznego sensu zachowaniu autoagresywnemu po ujawnieniu czynu. Z jednej strony zrobienie sobie krzywdy mogło wiązać się z rozpaczą, z lękiem, z poczuciem winy albo na przykład próbą uniknięcia konsekwencji. Ten gest również nie pozwala ustalić intencji. To jest tak jak w przypadku tej Lindsay, która zabiła trójkę swoich dzieci, również wyskoczyła z okna. Podobnie jak płacz na sali sądowej, również niczego nie rozstrzyga. Może być szczery, a może być świetną grą. Najważniejsze pytanie, i po to tu jesteśmy, dotyczy możliwości zapobieżenia zbrodni.
Dziś widzimy kontrolę, śledzenie, groźby, separację, wywożenie dzieci poza uzgodnione miejsce. Renata widziała również ojca, który wcześniej nie stosował wobec nich żadnej przemocy i z którym te dzieci były silnie związane. Nie dysponowała wiedzą późniejszych biegłych ani kartką znalezioną przy ciałach. Więc przypisanie jej odpowiedzialności, a tak się niestety zdarza, byłoby błędem i kolejnym przesunięciem uwagi ze sprawcy na osobę przez niego oszukaną. A tak niestety dzieje się bardzo, bardzo często. W opowieści Andrzeja cała ta historia jest o tym, że marzył, aby z dziećmi pozostać na zawsze i ukarać ludzi, których obwiniał. W rzeczywistości jednak odebrał dzieciom, ich matce, ich babci, absolutnie wszystko. I na tym warto zakończyć, nie na jego poczuciu krzywdy, lecz na ich prawie do życia, którego nie uszanował człowiek obdarzony największym zaufaniem i skupiony głównie na sobie. Nazywam się Kamila Rolak i dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do zapoznania się z poprzednią sprawą dotyczącą Alicji z Grodziska i jej domu, w którym rodzenie dzieci własnego ojca, współżycie z nim, było na porządku dziennym. Zachęcam do subskrypcji kanału, podbijania go. Bądźcie Państwo bezpieczni. Do usłyszenia.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Kancelaria Prezydenta podważa ustalenia Radia Z i Newsweeka w sprawie sprzedaży pakietów na spotkanie z Karolem Nawrockim w USA i nazywa je fake newsami. Jak ustalili dziennikarze Radia Z i Newsweeka, prywatna fundacja organizuje w Nowym Jorku spotkanie dla przedsiębiorców. Na imprezę zapraszała Kancelaria Prezydenta, fundacja natomiast proponowała pakiety sponsorskie. Za 100 tysięcy dolarów kupić można było pakiet platynowy, zakładający wizytę w strefie VIP. Jak te doniesienia komentuje kancelaria, w Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski.
1: Właściwie komentować nie chce ich wcale. Według prezydenckiego ministra Karola Rabendy to fake news. Zdaniem ministra nie było żadnych stref VIP. Organizacją przestrzeni zajmowała się prywatna fundacja i właściwie to kancelaria w tym nie uczestniczyła.
2: Organizacją, jeśli chodzi o organizację przestrzeni, no to tym zajmuje się fundacja. Ona wydała oświadczenie. Z tego co ja wiem, to nie ma takiej żadnej strefy, no bo jakby nie ma dla kogo robić. Wszyscy mają taki sam dostęp.
1: Minister nie chciał też komentować kwestii sprzedaży pakietów. Tu także odesłał do fundacji, mówiąc, że kancelaria nic o sprawie nie wiedziała. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Według fundacji żaden z przedsiębiorców nie kupił pakietu Platinum za 100 tysięcy dolarów i żadna z umów partnerskich nie przewiduje spotkania z prezydentem Nawrockim. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych do końca roku ma być w województwie lubelskim, zapowiada minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. System musi być sprawny, bo Rosja coraz częściej atakuje polsko-ukraińską granicę. Jak mówi szef MSWiA, zostanie też uruchomiona nowa aplikacja.
3: Tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
0: Resort pracuje nad modyfikacją syren w całej Polsce. Montowane są też schrony. Słynne poznańskie zakłady imienia Hipolita Cegielskiego obchodzą 180. urodziny. Ze względu na kłopoty finansowe ta historyczna spółka jest właśnie w fazie łączenia z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, zakład ten będzie serwisował silniki jednych z najważniejszych w polskim wojsku czołgów koreańskiego pochodzenia, czyli K2. Ze szczegółami Adam Kaźmierczak.
4: To Koreańczycy wybrali poznańskie WZ Moty jako zakład do serwisowania silników ich K2, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
5: W sierpniu mieliśmy tutaj dużą wizytę i to taką naprawdę głęboką ze strony koreańskiej. Po tych wszystkich wizytach, studiach, analizie dokumentów, analizie infrastruktury, strona koreańska uznała, że w Poznaniu można to robić.
4: A przekonać ich miała specjalna nowoczesna hamownia do sprawdzania napędów oraz doświadczeni pracownicy. Produkcją spolszczonej wersji K2 będzie natomiast zajmował się zakład Boomer Łabędy w Gliwicach. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Jak poinformował MON, w Polsce jest już ponad 200 czołgów K2, zamówionych jest jeszcze ponad 360 sztuk, z czego 60 będzie już produkowanych w Polsce. Wyjątkowo duże zainteresowanie projektem naukowym Genomika dla Polski. To pierwsze w historii badanie cech genetycznych naszego społeczeństwa ze szczególnym naciskiem na zdrowie. W tym tygodniu próbki od chętnych były pobrane na Uniwersytecie Gdańskim. Profesor Grzegorz Węgrzyn z Wydziału Biologii mówi Radiu Z, że wiedza o polskim genomie powinna być dostępna już od wielu lat.
6: To jest o tyle ważne, że do tej pory nie mieliśmy takich danych i tutaj niestety Polska trochę jest zapóźniona w stosunku do innych, no, wysoko rozwiniętych krajów, gdzie te populacje poszczególne zostały już dosyć dobrze przebadane. U nas tu jest duża luka.
7: Mamy nadzieję, że nic nie znajdą z tych rzeczy, których nie chcemy wiedzieć o sobie. Coś tam zrobić dla dobra nauki, coś tam zrobić dla siebie.
8: Normalnie się chyba sporo płaci za to, a tutaj po prostu można też nieodpłatnie.
7: No to też może być taki argument, że i dlatego pewnie tyle chętnych jest tutaj.
0: Usłyszał od uczestników badania nasz reporter Maciej Bąk. Projekt prowadzi 12 jednostek naukowych. Każda dodatkowo skupia się na jednej dziedzinie. Na przykład Uniwersytet Gdański bada osoby z chorobami rzadkimi. W związku z coraz bardziej jesienną pogodą policja apeluje do kierowców: uważajcie na gęste mgły, bo właśnie o tej porze roku najbardziej utrudniają one jazdę. Ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w mgle droga hamowania się wydłuża, reakcje kierowcy są spowolnione i rośnie ryzyko wpadnięcia w poślizg. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi Radiu Z młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
9: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
0: A początek astronomicznej i kalendarzowej jesieni już pojutrze. W tym roku ma ona być wyjątkowo ciepła, tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Klimatolodzy tłumaczą, że to efekt coraz wyższej temperatury globalnej i napływu powietrza znad Afryki. Gdy zderzy się ono z typowo jesienną masą chłodu, może jednak dojść do intensywnych burz, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
10: Polska jest w takim miejscu, gdzie do tych zderzeń stosunkowo często dochodzi. Wraz ze wzrostem temperatury powietrze najczęściej zawiera w sobie większą ilość wilgoci. Te dwa elementy powodują sytuację, w której tej energii jest naprawdę dużo, no i te zjawiska mogą być dramatyczne.
0: Ekspert dodaje, że woda, która w Polsce wyparuje, może przynieść opady za granicą. Wtedy w związku z wysoką temperaturą wydłuży się okres suszy i zagrożenia pożarowego. Na koniec sport. W Warszawie rusza dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed biało-czerwonymi 4 mecze w Lidze Narodów, które mogą dać odpowiedź na pytania nurtujące kibiców. Między innymi na jakim poziomie jest teraz nasza kadra i w jakim kierunku podąża. Więcej o tym dziennikarz sportowy Radia Z, Krzysztof Wilanowski.
11: Trener Jan Urban, przedstawiając listę powołanych, dał sygnał, że chce odświeżyć reprezentację i jednocześnie zachować jej trzon. Selekcjoner planuje sprawdzić kilku młodych zawodników, ale jak sam podkreśla, to nie znaczy, że wynik nie ma dla niego znaczenia.
12: Zawsze zwycięstwo będzie priorytetem. Nie będzie takiej sytuacji, że eksperymentujemy. Nieważny jest wynik, no nie.
11: Mówił Urban przed jego zespołem. 4 mecze na tym zgrupowaniu. Polacy zagrają ze Szwecją, Rumunią i dwukrotnie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
0: I właśnie z Bośnią i Hercegowiną biało-czerwoni zagrają w najbliższym meczu, to już w piątek, na Stadionie Narodowym w Warszawie. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest 5.30, wiadomości Radia Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk.
3: Małopolska policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób. Stało się to w Bukownie.
2: W związku z tą obławą na domniewanego sprawcę policja prosiła mieszkańców o pozostanie w domach i zachowanie szczególnej ostrożności. Miał strzelać do dwóch mężczyzn wczoraj około 17. 36-latek ma ranę nogi, a 44-latek ręki. Lżej ranny zeznał, że nie znali napastnika, zauważyli go dopiero jak strzelał do nich z lasu.
3: Napastnik przyznał się. Według policji powodem jego zachowania mogła być sprzeczka między mężczyznami. Rosyjski MON zapowiada nasilenie ataków rakietowych na Kijów. Twierdzi, że odparł zmasowany ukraiński atak na Moskwę. Ukraińcy twierdzą, że uderzyli w rafinerię w stolicy Rosji.
2: Rosyjskie Ministerstwo Obrony oskarża Ukraińców o ataki na obiekty cywilne i o próbę zerwania demokratycznych wyborów do Dumy Państwowej. Rosja ostrzeliwała terytorium Ukrainy przez cały weekend. Są zabici i ranni.
3: W Szczecinie saperzy będą dziś usuwać niewybuch z II wojny. Akcja zacznie się około 10:00. Będą utrudnienia w ruchu.
2: 250-kilogramowa bomba lotnicza została znaleziona w piątek w lesie w pobliżu węzła Kijewo i ulicy Szosa Stargardzka. Zanim saperzy zaczną swoje działania, policja zamknie okolice dla ruchu. Utrudnienia mogą potrwać około pół godziny.
3: Drogi gwiazd prowadzą do Gdyni. Zaczyna się tu dziś 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.
2: O Złote Lwy powalczy 16 produkcji. Program jest bardzo różnorodny, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
4: Widzimy, że twórcy pracują i historią, i tematami dnia współczesnego, ale też wybrzmią lęki o naszą przyszłość, o to, co za rogiem. Co więcej, historie podane w różny sposób stylistycznie, czyli filmy wyrazistsze, filmy dramaty, filmy odwołujące się do kina gatunkowego, czy filmy, w których odnajdą też Państwo taki bardzo specyficzny, powiedziałabym, młody humor.
2: Uroczyste otwarcie festiwalu o 19:00 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Na początek widzowie obejrzą film Jana Holoubka Dziki, Dziki Wschód. W Radiu Z będziemy relacjonować festiwalowe wydarzenia.
3: Najbliższe wiadomości o 6:00, a na politycznej scenie 2:00 po 8:00 wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak. Zapraszamy w imieniu Bogdana Rymanowskiego.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Ochłodziło się dzisiaj w Polsce po ładnych dniach w sobotę, w piątek. Dzisiaj maksymalnie 16 stopni. Więcej nie będzie.
7: Ja może podsumuję to takim jednym zdaniem. Tak. A daj pan spokój.
6: Ale też chmury będą ładne. Fajny jesienny deszcz dzisiaj.
7: Jak
6: możliwy.
7: Ładne chmury, co ty opowiadasz, Kamil?
6: Praktycznie w całym kraju dzisiaj pokropi.
7: Czy możesz dać mi adres twojego lekarza, bo chciałbym taką samą receptę?
5: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: Dzień dobry, o poranku. Witamy was, moi drodzy, poniedziałek. Znowu jesteśmy razem. Poniedziałek, 21 dzień września.
1: Dzisiaj jest Światowy Dzień Kapsla.
0: Kopsnik kapsla kiedyś się mówiło, prawda?
1: A grałeś kiedyś w Wyścig Pokoju, że kredą na asfalcie malowało się trasę?
0: Aha.
1: Pstrykałeś tego kapsla, w środku pisałeś zawodnika, na przykład Zenon Jaskuła.
0: Tak.
1: No i fantastyczna zabawa.
0: No i to by wiele tłumaczyło, dlaczego jesteś taki, jaki jesteś, jeżeli miałeś takie dzieciństwo, mój drogi. My mieliśmy normalne zabawki, wiesz?
1: Kruszaliśmy na asfalcie, z mrówkami byliśmy na ty.
0: Rozumiem. Coś jeszcze chcesz powiedzieć?
1: Nie, zapraszam słuchaczy do wspólnej zabawy.
0: Rozumiem.
1: 321-321-321 to jest numer do naszego studia, na ogólnopolską centralkę porannego wstawanka.
0: Czy rozumiem, że twoim najlepszym kolegą był osiedlowy Burek, tak?
1: Mhm.
0: Dzwońcie do nas. Dzień dobry. Radio Z i
2: już. Reklama. W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
3: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dzień dobry bardzo, witamy, nowy tydzień, nowy dzień, poniedziałek. Kochani, fantastycznie, że jesteście z nami. Od rana nasze linie otwarte. 321-321-321. Kto się dodzwonił?
1: Siemano, ja śpię już od 5 rano. Moja kobieta zawsze nażarła wczoraj patoli, że nie idzie spać.
2: Cieszymy się, że słuchacz zadzwonił do nas z tak szczerą refleksją, ale chyba nie wiem, czy chcieliśmy ją usłyszeć na antenie.
0: Na szczęście to radio, więc nie czuć.
2: Dokładnie. To rozumiem, że skoro była fasola, to teraz są małe fasolki.
0: Wieczorem na zgodę proponuję puścić sobie Szreka. Tam Szrek i Fiona, oni lubią takie klimaty.
2: Dokładnie. Wszystkiego dobrego. Nic ludzkie.

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
10: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
11: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Po reklamie.
12: Zbliża się szósta, jest poniedziałek, to 21 września. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
13: AfD bierze kolejny land w Berlinie, wygrywa lewica, wyniki wyborów w Niemczech.
14: Głosowanie w Rosji łatwe do przewidzenia. Partia Putina z większością w Dumie.
13: Piłkarska jesień zaczyna się teraz od zgrupowania biało-czerwonych w Warszawie.
12: Szósta.
13: Kolejny land wybiera alternatywę dla Niemiec. Po wygranej w kraju związkowym Saksonii-Anhalt przed 2 tygodniami skrajnie prawicowa AfD wygrywa wybory w Mecklenburg i Pomorzu Przednim.
14: Ma niewielką przewagę nad socjaldemokratami z SPD.
13: Niemieckie wybory relacjonuje w Radiu Z nasz reporter Jan Kielak. Janek, dlaczego mimo wygranej niewielkie są szanse na przejęcie władzy przez AfD w Mecklenburgii?
15: To ze względu na kordon, jaki wokół AfD utworzyły partie głównego nurtu na czele z CDU kanclerza Friedricha Merza. Ugrupowania odrzucają możliwość wejścia w koalicję ze skrajną prawicą, nawet na poziomie landowym. To tylko nas wzmacnia, grzmiała wczoraj liderka AfD, Alice Weidel. Im dłużej ta bariera jest utrzymywana, tym stajemy się silniejsi. Ona zniszczy CDU. W Mecklenburgii CDU uzyskała około 5% głosów, co kanclerz Merz wprost nazywa katastrofą. Berlin, Jan Kielak, Radio Z.
14: W stolicy Niemiec też były wczoraj wybory. Tutaj wygrała lewica przed CDU. AfD była trzecia.
13: Władzę wybierała też Rosja. Pierwszy raz od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. W Moskwie było to głosowanie pośród huku spadających dronów.
14: Niespodzianki nie ma. Wygrywa putinowska partia Jedna Rosja, zdobywając 57,5% głosów. Do Dumy, niższej izby rosyjskiego parlamentu, wejdą też inne partie lojalne wobec Kremla.
13: Reporter Radia Z Marcin Friedrich przynosi do studia te wyniki. Dzień dobry. A będzie jakaś opozycja?
0: Ta została wycięta, zanim jeszcze doszło do wyborów. W sierpniu Sąd Najwyższy zakazał udziału w wyborach liberalnej partii Jabłoko, ostatniej legalnie działającej w Rosji partii opozycyjnej. Zarzucono jej m.in. finansowanie z zagranicy. Tak naprawdę chodziło jednak o to, że zdobywała sporą popularność i miała szansę na przekroczenie 5-procentowego progu. Wybory zorganizowano też pod lufami karabinów w okupowanych częściach Ukrainy. Ta dokonała wczoraj największego od początku wojny ataku dronowego na Moskwę. Trafiona została m.in. rafineria ropy naftowej.
14: Ministerstwo Obrony Rosji już zapowiada odwet, czyli nasilenie ataków za pomocą dronów i rakiet.
13: Kancelaria Prezydenta komentuje ustalenia Radia Z i Newsweeka w sprawie sprzedaży pakietów na spotkanie z Karolem Nawrockim w Stanach Zjednoczonych. Jak ustaliliśmy, prywatna fundacja organizuje w Nowym Jorku spotkanie z głową państwa dla przedsiębiorców.
14: Na imprezę zapraszała również Kancelaria Prezydenta. Fundacja natomiast proponowała pakiety sponsorskie. Za 100 tysięcy dolarów kupić można było pakiet platynowy z wizytą w strefie VIP.
13: W Nowym Jorku jest reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, jak do tych ustaleń odnosi się Kancelaria Prezydenta?
16: Właściwie komentować nie chcę ich wcale. Według prezydenckiego ministra Karola Rabendy to fake news. Zdaniem ministra nie było żadnych stref VIP. Organizacją przestrzeni zajmowała się prywatna fundacja i właściwie to kancelaria w tym nie uczestniczyła.
17: Organizacją, jeśli chodzi o organizację przestrzeni, no to tym zajmuje się fundacja. Ona wydała oświadczenie. Z tego co ja wiem, to nie ma takiej żadnej strefy, no bo jakby nie ma dla kogo robić. Wszyscy mają taki sam dostęp.
16: Minister nie chciał też komentować kwestii sprzedaży pakietów. Tu także odesłał do fundacji, mówiąc, że kancelaria nic o sprawie nie wiedziała. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
14: Według fundacji żaden z przedsiębiorców nie kupił pakietu Platinum za 100 tysięcy dolarów i żadna z umów partnerskich nie przewiduje spotkania z prezydentem.
13: Biało-czerwoni wracają do gry. Dzisiaj w Warszawie rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry.
14: Będzie trwało dłużej niż zwykle, bo ponad 2 tygodnie.
13: Ze szczegółami teraz Krzysztof Awilanowski z redakcji sportowej Radia Z. No to jak wygląda rozkład jazdy naszych piłkarzy?
18: Do 18 mają stawić się w hotelu w Warszawie. Dzisiaj treningu nie będzie, pierwsze zajęcia dopiero jutro i zacznie się misja Liga Narodów. Traktujemy te rozgrywki poważnie, mówi selekcjoner Jan Urban. Jednocześnie zapowiada, że szanse dostaną też młodzi zawodnicy.
19: Zobaczymy, jak oni wykorzystają swoją szansę. Natomiast wynik nie może być na drugim planie.
18: Polacy na tym zgrupowaniu rozegrają aż 4 mecze.
14: Ten najbliższy w piątek z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Później biało-czerwoni jadą do Szwecji, gramy z Rumunią u siebie i znów z Bośnią, ale już w delegacji.
13: Wiadomości sportowe u nas za godzinę, za pół godziny, 7:30. Krótka piłka do gościa Radia Z, u Bogdana Rymanowskiego, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: A ja lubię pana Krzysztofa, zawsze przychodzi i mówi dzień dobry.
22: Pan Bosak?
21: Tak.
22: No tacy najgorsi to tak.
21: Kulturalny młody człowiek.
22: Tacy sąsiedzi najgorsi. A dzień dobry mówił.
21: Dzień dobry. 17 stopni, słuchajcie, na południu najcieplej. Generalnie w ogóle dzisiaj dużo chmur. Wszędzie będzie kropić deszcz, z tego co widzę.
22: No, 2 dni do jesieni.
21: Nie.
20: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
22: No tak, a to znasz? Złap mnie za rękę.
21: Ze strony.

0: Powolutku, czekajcie, powolutku, wszystko się ułoży, z poniedziałek, nie spieszmy się tak bardzo.
1: No, to już no. 21 września i słuchajcie, jeżeli chodzi o jakieś pocieszenie,
0: tak,
1: to inni mają gorzej, no. Bogaci mają gorzej,
0: o.
1: Bo taka Victoria Beckham, czyli żona Beckhama, piłkarza, jest na minusie, jej marka z ciuchami zaliczyła 1,7 miliona funtów straty.
0: No, niby przykro, ale z drugiej strony
1: no,
0: cieszy,
1: no
0: prawda?
1: Właśnie mówię, na złotówki to razy ponad 5,5, nie?
0: To tym bardziej niby przykro, ale jednak no. cieszy.
1: No.
0: Ale powiem wam szczerze, ja też mógłbym mieć swoją markę modową, naprawdę. Ja miałbym taką markę modową, taką serię bym wprowadził ciuchów dla tych, którzy bardzo wcześnie wstają rano po ciemku.
1: O, tak. A jaka by to była kolekcja, Kamilu?
0: Na przykład kolekcja poranna, czyli dwa buty, każdy inny.
1: Dzisiaj rzeczywiście.
0: Naprawdę.
1: Kamil ma lewy trampek bordowy, a prawy trampek czarny. Ale wiesz, że jak wrzucisz to na Instagram, to zaraz wszystko będzie trend i wszyscy tak będą chodzili ubrani.
0: Nie wiem, jak słyszę trend, to chcę iść do dermatologa.

0: Takiej muzyczki dzisiaj poproszę więcej.
1: O tak.
0: Takiej na spokojnie Big Mountain Baby I Love Your Way.
1: Tam było fajne, że ała, ała, ała, czyli jakiś dwumetrowiec zahaczył o gzyms w tej piosence.
0: Albo nadepnął na klocki, które dziecko też tak może być wieczorem na podłodze.
1: Mówili, że poprosisz takiej radosnej muzyki więcej, to ja mam propozycję fajną, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu.
0: Tak.
1: I w związku z tym chciałbym, żebyśmy teraz zaprezentowali bardzo zaraźliwy śmiech.
0: Bardzo proszę. Czy jest ktoś, kto się śmieje? A jest coś takiego, że śmiech jest zaraźliwy.
1: Aha, bo jest joga śmiechu nawet, że można, wiecie, zaczynasz się śmiać sztucznie, a potem nagle cała Polska jest zagotowana. Jest coś takiego.
0: No i właśnie, kochani, jeżeli macie ochotę pochwalić się swoim śmiechem, nawet najbardziej nie...
1: Tak. Pamiętajcie, że początek jest trudny. Zawsze jak człowiek zaczyna się śmiać, na początku to jest dziwnie, ale dajcie sobie 15 sekund, a potem będzie już leciało samo.
0: Dzwońcie do nas, śmiejmy się, kochani. Numer do nas 321-321-321. Pochwalcie się swoim śmiechem.
1: Tak, co to był za dźwięk? Przepraszam, kto też tak się śmiał?
0: No śmiał się ktoś, no słuchacze nasi, no.
1: A, okej.
0: Zadzwonili i się śmieją.
1: To już, tak? Dobra. No to proszę dzwonić i prezentować swój piękny śmiech.
0: 321-321. 321.
1: Ale czekaj, Marek, fajny śmiech, a nie głupkowaty.
0: A, przepraszam.
1: No.
2: Jo,
1: o, właśnie taki.
2: Jo.

0: morning, hello.
1: Kamil gada po angielsku, po amerykańsku, bo to była piosenka z Nowym Jorkiem w tytule.
0: A właśnie, że nie, gadam, a właśnie, a nie masz racji, aha, zero punktów siadaj, dziękuję. Gadam po amerykańsku, no bo te bazy mają, mamy poznać decyzję, gdzie będą amerykańskie bazy w Polsce.
1: Mówi się o Wielkopolsce, mówi się o Dolnym Śląsku, czyli to będzie Szczecin.
0: Gdzie będą, to powiemy za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 6.30. Radio Z
2: i już. Reklama. Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy.

0: Eno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Ty plus

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
3: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
2: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
4: Też możecie wygrać.
2: Wielki finał 28 września.
5: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
2: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
6: Po reklamie.
7: Punktualnie godzina 6.30, wiadomości w poniedziałek prezentują w Radiu Z Paula Michalik, Michał Adamiuk. Ale dużo słów powiedziałem.
8: Decyzja o stałej amerykańskiej bazie w Polsce być może już w tym tygodniu. Najbardziej prawdopodobne lokalizacje są na zachodzie kraju, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce albo w Lubuskiem.
9: W tej sprawie polski minister obrony spotka się pojutrze z szefem Pentagonu. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce może też być jednym z tematów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA podczas zgromadzenia ogólnego ONZ, mówi poseł Andrzej Szejna z Lewicy.
10: Pamiętajmy, że rola prezydenta Karola Nawrockiego to jest robienie dobrej atmosfery politycznej i doprowadzanie do decyzji politycznej. Rola rządu, którą realizujemy na co dzień. Rola prezydenta przynieść ostateczną decyzję, a naszą rolą jest już dzisiaj mieć dopracowane szczegóły.
9: Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma potrwać do końca roku. Niewykluczone, że Amerykanie ograniczą swoją obecność wojskową we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech.
8: Polski MSZ stanowczo potępia przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji, bo i w tych regionach zorganizowano je bez zgody odpowiednio władz Republiki Mołdawii oraz Gruzji. Resort dyplomacji podkreśla, że te w cudzysłowie wybory były nielegalne i urągają wszelkim standardom prawa międzynarodowego i demokracji i nie wywołują skutków prawnych.
9: Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. To pierwsze wybory parlamentarne od pełnoskalowego ataku Rosji. Wyniki z góry znane. Wygrała putinowska partia Jedna Rosja.
8: Ed Sheeran zabiera głos o sytuacji w Gazie. Jest katastrofalna i nie do usprawiedliwienia, mówi piosenkarz. Tymi słowami zaczął swój sobotni koncert po tym, jak wokół jego trasy narosły kontrowersje. Jak wiecie z Radia Z, artyści występujący jako support wycofali się. Zrobili to w geście solidarności z raperem Macklemorem, usuniętym z trasy za propalestyńskie uwagi ze sceny.
9: Sheeran na sobotnim koncercie przepraszał widzów, wyznał we łzach, że musiał podejmować trudne decyzje, popełnia błędy i jest mu niezmiernie przykro. Publiczność zareagowała okrzykami aprobaty.
8: Rekordowa liczba Nowozelandczyków poszła do wyborów. Głosowali w plebiscycie na ptaka roku. Wygrał skrajnie zagrożony wyginięciem skalnik czarny.
9: To niewielki ptak żyje na wyspach Chatham, 800 km na wschód od Wyspy Południowej. W latach 80. ubiegłego wieku pozostało ich zaledwie kilka, w tym jedna samica. Teraz populacja skalnika czarnego liczy około 350 ptaków.
8: Wiadomości sportowe, nasz kolorowy ptak ma
11: ranny ptaszek. Dzień dobry.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Legia Warszawa wciąż jedyną niepokonaną drużyną w piłkarskiej ekstraklasie. Wojskowi pokonali w hicie 9. kolejki w Białymstoku Jagiellonię 3-1 i wskoczyli na pozycję wicelidera. Dla gospodarzy to trzecia porażka w ostatnich 4 meczach. Szkoleniowiec Jagi Adrian Siemieniec cieszy się, że teraz zaczyna się przerwa reprezentacyjna i będzie mógł spokojnie potrenować ze swoimi zawodnikami.
14: Jakieś trudniejsze chwile są za nami w tym ostatnim okresie. Teraz przerwa przed nami, żeby nie fizycznie, psychicznie te głowy nam trochę się oczyściły i żeby się zabrać do pracy.
13: Festiwal strzelecki urządził sobie Lech Poznań, rozbił Radomiaka 5-1. W pozostałych spotkaniach Piast Gliwice przegrał z Pogonią Szczecin 1-2. Zagłębie Lubin Wisła Płock tu 2-0 dla nawciarzy. Powrót Oskara Pietuszewskiego. Pomocnik FC Porto dostał kilka minut w wygranym przez jego FC Porto szlagierze z Benfiką Lizbona 3-1. To jego debiut w tym sezonie po problemach zdrowotnych. W ekipie Smoków po 90 minut rozegrali Jan Bednarek i Jakub Kiwior. W ekipie gości z ławki rezerwowych nie podniósł się Jakub Kamiński. Na koniec koszykówka. Dziki Warszawa nie wystąpią w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W finale eliminacji przegrali z niemieckim Rasta Wechta 82-93.
12: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Dziki Warszawa, fajna nazwa drużyny.
7: Dokładnie. Dziki Warszawa.
6: Dziki Warszawa nie wystąpią, bo robią buchtowanie, dlatego pewnie robią.
11: Słuchajcie, dzisiaj w całej Polsce nadeszło ochłodzenie maksymalnie 17 stopni, w Kielcach tylko 13 i uwaga, wszędzie deszczowo,
6: tak.
11: Czasami słońce, ale uwaga, uwaga, no. Teraz powiem coś takiego, że normalnie uwaga, uwaga.
6: Dajesz.
11: A nie, czas mi się skończył.
6: No, ej!
2: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
11: Powiedz, w Tatrach 10 centymetrów śniegu.
6: Dzisiaj. Potrzebne to było.
11: No właśnie mówię, no.

0: No powiem ci, że były momenty, by prawie ci się udało trafić w dźwięk.
1: Ja uważam, że powinni zamiast tej wokalistki zatrudnić co najmniej mnie.
0: Damiano Dawid, Zombie Lady, za 20 minut będzie godzina 7. Pamiętajcie, że po godzinie 7, o 7.50 około, jak zawsze dzwonimy w bardzo ważnych sprawach dla Polaków.
1: W piątek dzwoniliśmy z bardzo istotnym pytaniem. Co tam, jak tam?
2: Dzień dobry, witam.
3: Chcielibyśmy zapytać, co tam w ogóle, jak tam?
2: Po japońsku, jako tako.
0: No. I to są konkrety, moi drodzy. Kolejna odsłona naszej zabawy jest pani na głośno mówiącym po godzinie 7. O czym dzisiaj? Michał Kępa, Wojciech Fiodorczuk.
1: Dzień dobry.
4: Cześć, kochani moi. Pogoda. Najważniejsza sprawa dla każdego Polaka i najważniejsza dla promocji Polski.
3: Dlatego dzwonimy do IMGW i proponujemy nasze rozwiązania.
1: Okej, IMGW to jest
0: To ci, co od pogody są.
5: Radio Z i reklama.
6: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
19: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
19: Aflofarm.
15: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
0: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
19: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
2: A nosek?
19: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactiv. Przyklejamy plasterek Aromactiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
2: Całą noc?
19: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
2: Dobranoc, nosku.
19: Dobranoc, skarbie.
12: Aromactiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.

0: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Za 9 minut będzie godzina 7. Dzisiaj jest poniedziałek, 21 dzień września. Dzisiaj jest Dzień Uśmiechu.
1: Tak, i z tej okazji dzwonicie do Radia Z pod 321-321-321 i zarażacie swoim oryginalnym śmiechem, a ponieważ mamy na pokładzie pana komika. Dzień dobry, panie komiku.
2: Dzień dobry.
1: To pan Bartek będzie oceniał. Dokładnie. Teraz, bo to są wielkie mistrzostwa w śmiechach, chichach.
0: Śmiechach, chichach, ładne.
1: W Radiu Z. To. No, kandydat numer jeden, bardzo proszę.
3: Witam, Mariusz ze Szczecina z tej strony. To mój śmiech.
0: Dziękujemy pięknie. To był kandydat numer jeden. Panie komiku, coś jakiś
2: komentarz?
0: Wydaje
2: się, że to jest taki śmiech, że on przez okno widzi, że żona wraca do domu i to nie do końca było śmieszne.
0: Okej, okay, dobrze. To teraz będzie kandydat numer dwa. Prosimy.
4: Witam. Ja chciałbym zaprezentować śmiech ala Włodzimierz Czarzasty.
0: Pan Czarzasty się tak nie śmieje.
2: Nie wiem, a czemu tak?
5: To nie widziałeś go wieczorem.
0: Być może.
1: Jeszcze jeden kandydat, uwaga.
6: Witam serdecznie, Jarek z tej strony. Jak już dziś Dzień Uśmiechu? Wszyscy się śmiejmy od ucha do ucha. Pozdrawiam.
1: No i teraz wielkie emocje. Kto wygrał? Kandydat numer jeden, kandydat numer dwa.
2: Ja poproszę dogrywkę, poproszę jeszcze jednego kandydata.
0: Dobra.
1: Bardzo proszę, uwaga.
7: Witam, witam. Mój śmiech to...
0: No i co robisz?
7: Giorgio.
2: Cztery. I proszę sobie kapnąć coś w zawiasy drzwi.

0: Radio Z w poniedziałek rano, dzisiaj 21 września.
1: Wszyscy mówią o wyborczym trzęsieniu w Niemczech. Teraz uwaga, powtórzmy niemiecki. Plötzlich höre ich ein Geräusch. Das Geräusch war in ihrem Zimmer.
2: Czy to jest w laskotek na płotek?
1: Nie, to było takie zdanie. Nagle słyszę hałas. Hałas był w swojej piwnicy.
0: O, uczysz się niemieckiego. No i ostatnia lekcja. Za chwilkę więcej o wyborach w Niemczech w wiadomościach Radio Z punktualnie o 7. Radio Z i
3: już. Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
4: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
3: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
4: Piotr Kędzierski, zapraszam.
5: Reklama.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.

0: Oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. W szawicach głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Po reklamie.
8: Dzień dobry bardzo, to już prawie siódma, jest poniedziałek, 21 września. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
9: Dystrybutor grozy straszy nie tylko w Polsce, rekordowe ceny paliw w Europie.
10: Niemcy skrajnie w prawo i w lewo, wyniki wyborów w kolejnych landach.
9: A u nas do lekarzy puka jesień, jest jednak sposób, żeby nie chorować.
8: Siódma.
9: Ceny paliw sięgają szczytów nie tylko w Polsce. Europejskie rządy wprowadzają lub przedłużają pakiety osłonowe dla kierowców.
10: Wszyscy patrzą na Bliski Wschód, bo to tam leży główne źródło podwyżek.
9: Reporter Radia Z Marcin Friedrich trzyma rękę na pulsie.
11: Można tak powiedzieć.
9: Strach pytać, ale kiedy możemy się spodziewać 10 zł przy cenie diesla?
11: Analitycy rynku nie przewidują tego jeszcze w tym tygodniu. Według biura Reflex średnia cena oleju napędowego wyniesie w tym tygodniu 9 zł i 10 groszy. Powyżej 10 zł zapłacimy jednak za granicą. W Niemczech diesel kosztuje 2,43 euro.
12: Oh my God, don't remind
11: me. O mój Boże, nie przypominaj mi. Jest bardzo źle. Zamykam oczy, staram się nie jeździć za dużo.
12: I'm trying not to drive so much.
11: Niemcy od października obniżą podatek energetyczny i pracują nad wprowadzeniem limitu cen. Francja do końca roku przedłuża pomoc sektorową, czyli dopłaty do paliw dla firm budowlanych, rolników i rybaków. We Francji 11% stacji zgłasza już jednak problemy z brakiem paliwa.
10: Saudyjczycy zapowiadają, że w ciągu kilku dni uruchomią ponownie uszkodzony ropociąg Wschód-Zachód, na razie z połową mocy. To jego zamknięcie wywindowało ceny ropy w ostatnich tygodniach.
9: Coraz wyraźniejsza perspektywa na amerykańską bazę w Polsce. W tym tygodniu mają rozstrzygnąć się losy stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju.
10: W Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać o tym z Donaldem Trumpem. W środę minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz będzie rozmawiał z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
9: W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, szczegóły są ustalane, ale czy stała obecność amerykańskich żołnierzy jest już pewna?
13: Tak, polecenie utworzenia takiej bazy w Polsce popłynęło z samej góry i Donald Trump w tej kwestii zdania zmieniać nie zamierza. Prezydent Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem jutro podczas oficjalnej kolacji rozpoczynającej sesję ONZ mają rozmawiać o szczegółach tej obecności. Pytanie, gdzie baza miałaby powstać? W grze są trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Tu szczegóły najprawdopodobniej w środę, już po rozmowach technicznych w Waszyngtonie. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
9: Radykalne partie wygrywają wybory w dwóch niemieckich krajach związkowych. skrajnie prawicowa AfD zdobywa najwięcej głosów w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, a skrajnie lewicowa Die Linke w Berlinie. I właśnie w stolicy Niemiec jest reporter Radia Z Jan Kielak, z którym
11: dzień
9: teraz się łączymy. Dzień dobry, Janku. Jakie komentarze w niemieckich mediach po takich wynikach?
1: No, media zwracają uwagę przede wszystkim na słabe wyniki CDU kanclerza Friedricha Merca. Partia Chadeków w Berlinie przegrała z Die Linke, a w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim zdobyła niecałe 5% głosów. CDU jest już tylko cieniem samej siebie, pisze Süddeutsche Zeitung. To historyczne upokorzenie opisuje Tagesspiel. Triumfuje za to AfD, jej liderka Alice Weidel.
5: Kanclerza Friedricha Merca z naszej perspektywy nie da się już utrzymać. I to dobrze, drodzy przyjaciele.
1: Sam kanclerz Merz wyniki w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim nazywa katastrofą, ale nie zamierza ustępować ze stanowiska. Berlin, Jan Kielak, Radio Z.
10: Żadna z partii nie zdobyła w wyborach landowych samodzielnej większości. O tym, kto będzie rządził w obu krajach związkowych, rozstrzygną rozmowy koalicyjne.
9: W przychodniach już jesień, coraz więcej pacjentów z infekcjami.
10: Na grypę i COVID chorują głównie dzieci, a lekarze przypominają, że to najlepszy czas, żeby się zaszczepić. Tym bardziej, że w aptekach są już nowe szczepionki.
9: Warto też cały czas o siebie dbać, radzi lekarka rodzinna z Lublina Marzena Boguń-Hajkowska. Pytanie jak? Zadał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
7: Jakieś takie domowe sposoby, które są sprawdzone i państwo rzeczywiście jako lekarze je polecają.
14: Spożywanie czosnku, na przykład picie soku malinowego na wzmocnienie odporności.
7: Które objawy wskazują na to, że już to jest ten czas, że trzeba przyjść do lekarza i zwrócić się po odpowiednią konsultację.
14: Przede wszystkim, jeżeli długo utrzymuje się gorączka, powyżej 3-4 dni, kaszel taki, który nie ustępuje po leczeniu środkami przeciwkaszlowymi, bóle w klatce piersiowej.
10: Najskuteczniejszą ochroną jest szczepionka, darmowa dla dzieci, seniorów i kobiet w ciąży. Przed zastrzykiem trzeba skonsultować się z lekarzem.
9: Tatry też żegnają już lato. Było rekordowe w lipcu i sierpniu. Po górach wędrowały ponad 2 miliony turystów.
10: Dlatego Tatrzański Park Narodowy planuje teraz wzmocnienie i poszerzenie szlaków, budowę stacjonarnych toalet i zwiększenie nocnych patroli Straży Parkowej.
9: Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski jest jednak przeciwny limitowaniu liczby osób wpuszczanych na teren parku.
15: Są miejsca, gdzie te limity się wprowadza. Przykładem są góry stołowe. Natomiast no, Tatry są dużo bardziej złożonym i rozbudowanym przestrzennie miejscem. Ja już abstrahuję oczywiście od sensowności tego rozwiązania. No, trzeba by faktycznie ogrodzić całe Tatry płotem, a tego przecież nie zrobimy.
9: Najbardziej zatłoczone miejsca w Tatrach to droga do Morskiego Kaszlak w Dolinie Kościeliskiej i rejon Kasprowego Wierchu, na który turyści tłumami wjeżdżają kolejką.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
17: W wiadomościach było o przeziębieniu. Mój syn miał kaszel, zapytałem go, czy to przeziębienie. On mówi, nie kaszel palacza.
18: Ile ma lat?
17: 11.
18: O, to już pali?
17: To się zaczyna. Od 10. Ale jest na dobrej drodze. Chcę rzucić. Deszczowo dzisiaj w całym kraju. Będzie, 17.
18: Będzie dym, na czym mgła?
17: Będzie.
16: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
0: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
18: Zdrówka życzymy na jesień.
17: Tak jest. Wszystkim państwu. Ubierajcie się, bo dzisiaj chłodno. 15 stopni w centrum, a na południowym wschodzie 14.
18: I wieje tak, że głowę urywa.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

Vivale Call of Duty, tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Bubble Tea, Cueva Nafide i Dario Zawiałow. Czy wiecie, co to jest Bubble Tea?
1: Ja wiem, bo ja kiedyś piłem za szybko gorącą herbatę i mi wyskoczył bubble water.
0: Nie,
2: to są takie... samo co matcha.
0: Znaczy, to jest taki wielkomiejski wymysł, że się pije herbatę z takimi kulkami.
2: To jest takie coś, że jak nie wiesz, co to jest, to jesteś passé.
0: A, okej.
1: Okay. To mówię ci, że mi to wyskoczyło jak za szybko.
0: Dobra, to może jakiś konkret, co, a nie o bubble tea. Pozwolicie?
2: Prawo, kategoria, wylosuje, mówcie stop. Prawo budowlane.
0: Proszę bardzo.
2: Jest zmiana, słuchajcie, prawa, bo bloki, które są teraz budowane, to od dzisiaj muszą mieć przegrodę od sąsiada, czyli balkon ma być bez prześwitów i otworów. Takie
0: przegroda.
2: Jest nowe prawo.
0: To mi laryngolo kiedyś powiedział, że mam krzywą przegrodę.
2: To nie tak,
0: żeby nie łamał, bo nie ma sensu w tym biegu już.
2: Kamil, nie taka przegroda. To jest taka ta pomiędzy balkonami, rozumiesz? Żeby nie było jak w ośrodku wypoczynkowym, tylko teraz musi być porządna po prostu bariera, nie?
0: To już nie będzie balkon, słuchajcie, to będzie, nie wiem, loggia, taras, chłodnia w jednym.
2: Tarcza wschód. No.
1: Z drugiej strony takie przegrody miały swój urok, nie? Żona patrzyła na balkon od sąsiada i mówiła: o, widzisz, ty to przynajmniej myjesz nogi.

0: To taka idealna piosenka do nauki gry na gitarze. Marisa, będzie pięknie.
1: Co durę w drugie dur.
0: No, dziękuję tak bardzo. No właśnie. Tak. Stajecie z Radiem Z. Słuchajcie, bardzo ważne pytanie. Kto przejmie władzę po Putinie?
1: No przecież nie. A co, umarł?
0: Nie, jeszcze nie.
1: A, szkoda.
0: Nie będzie żył wiecznie. Bo on rządzi Rosją od 2 dekad, nie?
1: Aha.
0: I teraz uwaga.
1: Mhm.
0: Washington Post, amerykański dziennik, wskazuje 2 kandydatów.
1: O.
0: Pierwszy to jest premier Michał Miszustin. A drugi to wojskowy Aleksiej Dziumin, były ochroniarz Putina.
1: Okej. Okay. No. Znaczy, ja pierwszy słyszę, że w Rosji mają premiera. Że jak się Putin dowie, że tam jest premier, to się wkurzy strasznie.
0: Proszę mu nie mówcie. Ale mnie bardziej niepokoi, że następcą Putina może zostać jego ochroniarz.
1: A.
0: Wyobraź sobie, że będzie rządził Rosją w okularach przeciwsłonecznych i ze słuchawką w uchu, wiesz.
1: Tak jak były kibic trochę,
2: no,
1: nie? Tak.
2: I będzie stał na bramce przed salą obrad i mówił do ministrów: o nie, pan nie wejdzie.
1: Albo na ustawki będzie chodził.
2: Nie wolno w kapturze.

0: Dua Lipa o poranku w Radiu Z, 24 po 7 z nami w studiu, jak zwykle o tej porze Bogdan Rymanowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Bogdan, gdybyśmy cię poprosili, żebyś zaprezentował swój śmiech tak na zawołanie, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Śmiechu.
1: Tak na zawołanie?
2: Na zawołanie.
0: No, jak się śmiesz, nie?
2: Pięknie. Ładna, nie bardzo. Super, super. Autentycznie było, naprawdę.
0: No, no, a ciekawe, jak, tak, się śmieje, jak się śmieje twój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Bosak. Możemy cię prosić o taki challenge, żebyś powiedział panu Krzysztofowi, że dzisiaj jest Dzień Orderu Uśmiechu.
1: Ale mi uświadomiliście, no, że ja kompletnie nie kojarzę, żeby on jakoś głośno się śmiał.
0: No właśnie.
2: Wsobnie się cieszy pan Bosak.
0: Może
2: zwykle
0: dzisiaj.
1: Kurczę, to rzeczywiście to jest dobry pomysł.
2: Światowy jakoś Dzień Orderu Uśmiechu,
1: no,
2: dzisiaj
1: dobrze,
2: jest.
1: Ale ja muszę mu opowiedzieć jakiś dowcip. Macie jakiś w zanadrzu?
0: Bartek. Przecież Bartek zna wszystkie kawały świata.
3: Bartek,
1: dawaj.
3: Przerywa mi coś. No.
2: Dobra, chodzę o lekarzu, że przychodzi tam baba do lekarza. Zawsze były takie dowcipy, prawda?
3: A może przychodzi lekarz do baby?
2: No i przychodzi lekarz do baby.
3: I co na to? A baba na NFZ-cie.
1: No. Okej, dobra.
0: No, to mamy to. Dobra. Umówienie 8:02. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, Bogdan Rymanowski. Zapraszamy.
1: Zapraszam.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O! Już za

0: z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Wygenerowano z AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Po reklamie.
3: Na zegarach 7.30, wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
4: Skuteczna obława w Małopolsce. Policja zatrzymała 52-latka, który strzelał do dwóch mężczyzn w Bukownie. W akcji brali udział także antyterroryści.
5: Ranni to 36-latek i 44-latek. Obu zabrano do szpitala. Starszy był w stanie zagrażającym życiu. Młodszy powiedział policji, że nie znali napastnika. Zauważyli go dopiero jak strzelał do nich z lasu.
4: Zatrzymany przyznał się do postrzelenia dwóch mężczyzn. Według śledczych powodem jego zachowania mogła być sprzeczka. Iran grozi atakami na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie, jeśli USA wznowią działania militarne przeciwko Teheranowi. Irańskie dowództwo twierdzi, że Stany Zjednoczone planują ataki.
5: Prezydent Trump powiedział wczoraj stacji Fox News, że jest w trybie decyzyjnym i że ma do wyboru trzy opcje: czy i kiedy rozwalić cały kraj, pozwolić im gnić gospodarczo, czy zdecydować się na zawarcie porozumienia. Powiedział, że nie wyklucza spotkania z prezydentem Iranu w Nowym Jorku. Waszyngton i Teheran uzgodniły w czerwcu tymczasowe zawieszenie broni, ale porozumienie nie doprowadziło do zakończenia konfliktu.
4: Ostrzegamy pasażerów pociągów w aglomeracji łódzkiej. Dziś i jutro z rozkładu znika 17 połączeń. Wycofane z ruchu są najnowsze w taborze pociągi marki ELF 3.0 przez powtarzające się problemy techniczne.
5: To m.in. awarie systemów sterowania drzwiami. Producent bydgoska PESA ma usunąć wszystkie usterki i jak najszybciej przywrócić sprawność pojazdów.
4: Przewoźnik zachęca pasażerów do wyszukiwania połączeń alternatywnych. Informuje jednocześnie, że 39 pozostałych pociągów w taborze ma działać bez zakłóceń. Nestor polskich rajdowców, 96-letni Sobiesław Zasada, wystartował w rajdzie w Argentynie. Legendarny kierowca i biznesmen wraca na trasę Gran Premio Argentino Historico, który wygrał prawie 60 lat temu.
5: Podczas uroczystego startu Sobiesław Zasada przyznał, że była to jedna z najważniejszych imprez w jego życiu. Moje zwycięstwo wywołało sensację nie tylko w świecie sportu, powiedział. Pokonał wtedy ponad 300 rywali. Argentyńskie media nazwały go El Polaco Volador, czyli latający Polak.
4: Także dziś o nim piszą. Według La Nación, jednego z ważniejszych dzienników, powrót do Argentyny polskiej legendy jest specjalną atrakcją tego wyścigu.
5: A więcej wiadomości sportowych w Radiu Z już teraz od Mateusza Ligenzy.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Obrońcy tytułu w mistrzowskiej formie, piłkarze Lecha Poznań, rozbili Radomiaka 5-1 w 9. kolejce Ekstraklasy. To ich 6. wygrana w tym sezonie. Kolejorz jest 3. w tabeli z 3 punktami straty do prowadzącego Górnika Zabrze, ale ma wciąż do rozegrania zaległe spotkanie. Obie ekipy rozdziela Legia Warszawa, która pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1. Co było kluczem do zwycięstwa, zdradza trener Legii Marek Papszon.
8: Zespołowość, charakter, praca w obronie. Graliśmy na trudnym terenie, ustawiliśmy sobie mecz, naturalne było, że będziemy się bronili. Jesteśmy już dzisiaj na takim poziomie, że umiemy wygrywać takie mecze i to bardzo cieszy.
7: Teraz w Ekstraklasie 2 tygodnie przerwy, bo startuje zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Powtarzalny jak Remco Evenepoel, belgijski kolarz po raz 4 z rzędu został mistrzem świata w jeździe indywidualnej na czas. Michał Kwiatkowski zajął w Montrealu 23 miejsce. Jej powietrzna wysokość, Anna Twardoszcz, wygrała dzień po dniu oba konkursy letnich Grand Prix w skokach narciarskich w rumuńskim Rasnowie. Po swoim historycznym sukcesie Polka wskoczyła na 3 miejsce w klasyfikacji generalnej całego cyklu. Wczoraj w zmaganiach skoczków drugi był Paweł Wąsek, który musiał uznać wyższość jedynie Amerykanina Jasona Kolbiego.
3: Pogoda teraz będzie?
9: Tak.
3: Będzie śmiało. Deszczowo w całym kraju.
9: Deszczowo.
3: Dzisiaj
9: chłodno.
3: 16-17 stopni.
9: A w ogóle 7.50 dzwonimy do IMGW, żeby poprawili trochę prognozy pogody.
3: Tak, załatwimy to spokojnie. Najchłodniej na południowym wschodzie. Wiecie ile? Kto zgadnie?
9: Mhm. No, mniej niż dycha obstawiam. 12.
3: No, oszaleliście? 14, powoli.
6: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
9: Ale w Tatrach dzisiaj 10 no centymetrów właśnie białego puchu.
3: Ale to nie jest południowy wschód Tatry.
9: Jak to nie?
3: Nie, to południe.
9: A obróć sobie mapę, patrz.

0: doskonałe jest ten numer. Uwielbiam. Cranberries, Dreams, to jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z za 19.08.
1: I teraz uwaga, świeżutki news Radia Z i Newsweeka. Za osobiste spotkanie z panem prezydentem Nawrockim podczas jego wizyty w USA podobno trzeba zapłacić 100 tysięcy dolarów.
0: Żartujesz.
1: Płacasz na fundację, czyli taki zestaw platinum z osobistym spotkaniem w cztery oczy z Karolem Nawrockim za 100 tysięcy dolarów.
0: Wkręcasz nas.
1: Nie no, takie są najświeższy news Radia Z i Newsweeka. No.
0: Ale czekajcie, czyli co, płacisz 100 tysięcy złotych, 100 tysięcy dolarów,
1: dolarów
0: i możesz powiedzieć do prezydenta: no hejka, siemasz batyr, naprawdę?
1: No nikt nie widzi, więc chyba możesz.
0: Wow.
2: No albo lepiej, wiesz, zamykają się drzwi, rozglądasz się i mówisz: to co, po snusie, mordo? Radio Z
3: i już. Reklama.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Po reklamie.

0: To jest fragment po krówce Mariochlejce. Albo po polizaniu zimnego trzepaka.
1: Artemas, ten artysta, to by na żywo w studiu się pojawił. Panie Artemas, która godzina?
0: Za 12:08.
2: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
1: No właśnie, zawsze o tej porze, słuchajcie, dzwonimy, wydzwaniamy. Bardzo ważne numery w bardzo ważnych, istotnych dla Polaków sprawach.
3: Widzieliście prognozy pogody? Oszalała ta pogoda.
1: Dzisiaj w Tatrach 10 centymetrów śniegu.
4: No i co? I teraz jak żyć? Co zrobić, żeby było lepiej? Jakieś propozycje, chłopaki?
3: Mamy propozycję. Dzwonimy właśnie teraz do IMGW.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: IMGW, słucham.
6: Dzień dobry, witamy serdecznie. Z tej strony Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk.
3: Dzień dobry.
6: Jest pani
3: dzień
6: na głośno dobry. Mówiącym. Proszę pani, dzwonimy, bo państwo się zajmujecie, jak rozumiem, prognozami pogody, prawda?
5: Też.
7: My jesteśmy tutaj w kwestii tej promocji Polski, która nie za bardzo nam wychodzi w tych reklamach. I tutaj chcielibyśmy państwa wykorzystać troszeczkę możliwości, bo turyści najczęściej przyjeżdżają, to no, zerkają przede wszystkim na prognozę pogody. No i ta prognoza na listopad, grudzień to nie za ciekawa u państwa wygląda. Czy to można by było w tej sprawie jakoś troszeczkę podreperować tę prognozę?
5: To znaczy ja powiem tak. Jeżeli tutaj domyślam się, że państwu chodzi o to, żeby ta prognoza lepiej wyglądała niż to, co państwo macie do tej pory.
6: Dokładnie,
5: natomiast ja tutaj mówię, że my nic z tym nie możemy zrobić, bo my nie możemy przedstawić czegoś, czego nie widzimy, tak?
6: Ale
5: na
6: to
5: tych
6: właśnie
5: naszych
6: dlatego...
5: urządzeniach pomiarowych.
6: No, no.
5: I teraz ja to zawsze mówię, że jak ktoś chce mieć lepszą pogodę, to trzeba pójść i się pomodlić tam do tego najwyższego.
6: No to my się pójdziemy pomodlić, jak będzie trzeba. Tylko wie pani, to chodziło o to, żeby na przykład, nie wiem, no skoro to i tak jest takie w miarę nie do końca sprawdzone, no to żeby tak delikatnie zawyżyć te temperatury. No jak jest tam w prognozie, wam wychodzi 12, to by się napisało 15, prawda? I już ktoś może do Polski.
5: No to nic się, to ja od razu mówię, to już nikt się pod tym nie podpisze.
7: A czy jest taka opcja, żeby zrobić dwie wersje na zagranicę właśnie i jedną na Polskę i tym właśnie turystom przedstawiać troszkę zawyżone, troszkę zmodyfikowane, korzystniejsze?
5: No niestety nie, dlatego że my jesteśmy też w tych organizacjach zrzeszeni, tych służb meteorologicznych.
7: Czyli
5: zarówno
7: i pozostaje nam tylko możliwość taka, żeby będzie deszcz, ale łagodny, albo przyjemny, albo bardziej to określenie już
5: nie, wystarczy napisać, że przelotne.
7: Aha,
5: albo możliwe.
6: Ale przelotne to wie pani się tak
5: albo
6: kojarzy.
5: Słownik języka polskiego ma dużo różnych określeń, więc
7: czyli
5: ja myślę, że tutaj nie będzie problemu.
6: Super, to super, bardzo pani dziękujemy, napiszemy i będziemy tutaj walczyli o słońce.
7: Dziękuję. Bardzo.
6: Dzięki, wszystkiego dobrego.
2: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
3: Czyli możliwy deszcz, tak? Słowo możliwy używamy.
4: No tak. Przelotny.
1: Mi się tak czasem wydawało, bo jak meteorolodzy mówią zachmurzenie duże i umiarkowane. Tak. Co to znaczy?
3: Przelotne pady deszczu, miejscami.
1: No, czyli nie wiedzą.
4: Wiedzą, że będzie nie do końca dobrze.

0: George Ezra, Green Green Grass.
1: Co to robi?
0: Ezra. Nie.
1: To nie jest czasownik.
0: To jest nazwisko.
1: Nazwisko
0: się nie śmiejemy, panowie.
1: Bez sensu.
0: Trochę kultury.
1: Z czego się nie śmiejemy?
0: Balejasz.
1: Śmiejemy się z nazwiska. Marek, tylko z twojego.
0: Słuchajcie, za chwilkę będzie gość Radia Z. Tak. Gościem Bogdana będzie Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu. I uświadomiliśmy sobie, że nie wiemy, jak się śmieje na głos pan Krzysztof Bosak.
1: A dzisiaj jest dzień orderu uśmiechu. W związku z tym Bogdan nam obiecał, Rymanowski, że opowie panu wicemarszałkowi dowcip i cała Polska usłyszy, jak pan Krzysztof Bosak się śmieje.
0: Może być to cichy śmiech, warto zrobić głośniej radio.
1: 8:02, gość Radia Z, a wcześniej wiadomości. Radio Z i już.
2: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. To dopiero pierwsza wiadomość. Reszta już wkrótce.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Po reklamie.
1: Panie i panowie, zbliża się 8, jest poniedziałek, 21 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
16: Trump i Zełenski twarzą w twarz o zakończeniu wojny. To może być przełomowe spotkanie.
17: Alert w okolicach Szczecina. Saperzy pochylą się nad ogromną bombą lotniczą.
16: A gościem Radia Z jest wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.
1: Ósma.
16: Będzie kolejna próba zakończenia wojny na Ukrainie na zapleczu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W cztery oczy mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski.
17: Według prezydenta Ukrainy spotkanie może wiele zmienić i nawet jeśli nie zakończy wojny, to może sprawić, że, jak się wyraził, dojdzie do poważnej deeskalacji.
16: W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radio Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, na czym ta deeskalacja miałaby polegać?
18: Wołodymyr Zełenski mówi o zabezpieczeniu sektora energetycznego i dostaw żywności, czyli powraca do pomysłu Donalda Trumpa, żeby Ukraina i Rosja podpisały porozumienie w sprawie zawieszenia broni przynajmniej na tym polu. Na razie jednak i Rosja, i Ukraina ostrzeliwują się nawzajem. Ukraina niszczy rosyjskie rafinerie, Rosja strzela w elektrownie i stacje transformatorowe. Do spotkania na linii Trump-Zełenski ma dojść we wtorek tu w Nowym Jorku. Władimira Putina z oczywistych powodów nie będzie. Rosję reprezentować będzie szef dyplomacji Siergiej Ławrow. Nowy Jork. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
17: Wczoraj Ukraina przeprowadziła największy od początku wojny atak na Moskwę. Spłonęła m.in. rafineria.
16: Na wrogie ruchy Rosji szykują się państwa bałtyckie. Liczą się z prowokacjami i aktami dywersji.
17: Na części granicy z Estonią rosyjska służba bezpieczeństwa wprowadziła coś na kształt godziny policyjnej. Po zmroku nie można poruszać się w pasie przygranicznym ani samochodem, ani pieszo.
16: Te doniesienia zbiera i weryfikuje reporter Radia Z Marcin Friedrich.
19: Jestem.
16: Takie zarządzenie to znak, że Rosjanie coś szykują?
19: FSB tłumaczy to chęcią zapobiegania naruszeniom prawa i przeciwdziałaniu nielegalnej imigracji. Część komentatorów twierdzi, że w ten sposób Rosja chce uniemożliwić ucieczki przed spodziewaną kolejną mobilizacją. Państwa bałtyckie ostrzegają jednak przed możliwą eskalacją wrogich działań ze strony Rosji. Prezydent Łotwy w weekendowym wywiadzie dla brytyjskiego Guardiana wykluczył konwencjonalny atak, ale ostrzega przed dywersją, cyberatakami, incydentami z dronami. Rosyjskie drony w ostatnich dniach dwukrotnie naruszały przestrzeń powietrzną Litwy. Jeden z nich został zestrzelony, a drugi przeleciał nad jej terytorium i spadł do Morza Bałtyckiego przy polskim wybrzeżu. Oba miały niewielkie głowice bojowe.
17: Eksperci ostrzegają, że Rosja może chcieć przetestować NATO, w jaki sposób sojusz odpowie na wrogie działania wobec któregoś z członków.
16: Duża akcja saperów w okolicach Szczecina. Będą wyciągać ćwierćtonową bombę lotniczą z czasów II wojny. Niewybuch został znaleziony w lesie w pobliżu węzła Kijewo oraz szosy stargardzkiej.
17: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców czterech powiatów, by nie zbliżali się do tego rejonu. Akcja zacznie się o 10:00. Spodziewane są tymczasowe utrudnienia na autostradzie A6 i Krajowej 10.
16: 7:40 to czas najważniejszej rozmowy poranka. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
1: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, prezes Ruchu Narodowego, poseł Konfederacji. Witam, dzień dobry.
20: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Zaczynamy od krótkiej piłki. Pytanie jest następujące. Czy należy zlikwidować 13. i 14. emeryturę? Tak czy nie?
20: Jeżeli stan finansów nadal będzie tak opłakany, to będzie trzeba niestety to rozważać.
1: Zapraszam państwa również do udziału w naszej sondzie. Wystarczy wejść na radioz.pl. Mówi pan podobnie jak pański kolega Sławomir Mencen, który chciałby zlikwidować 13. i 14. emeryturę, zlikwidować babciowe i wprowadzić kryterium dochodowe do 800+. Konfederacja chce ciąć wydatki socjalne?
20: Chcemy odpowiedzialnej polityki budżetowej. Jesteśmy od tego szalenie dalecy. Mamy rekordowe deficyty, rekordowe rosnące zadłużenie, przychody podatkowe nieodpowiadające założeniom przyjętym przez rząd polityki budżetowej, spadające ratingi, przekraczanie progów konstytucyjnych, ukrywanie tego przed społeczeństwem i kombinowanie w prawodawstwie czy w regulacjach, żeby tego nie wykazać. Coraz dalej rozjeżdżające się zadłużenie publiczne w relacji do PKB, pomiędzy definicją unijną i krajową. I to wszystko ma jedną wspólną nazwę – kryzys finansów publicznych. I teraz to, czy my znajdziemy pomysł na równoważenie budżetu w jednym miejscu czy w drugim, to jest trochę wtórne wobec faktu, że musimy sobie uświadomić, że ta dyskusja nas nie ominie,
1: okay, ale
20: i że nie da się dłużej licytować na to, kto komu co rozda.
1: Ale konkretne pytanie, czy likwidacja 13. i 14. emerytury, likwidacja babciowego i wprowadzenie kryterium dochodowego do 800+, to jest oficjalny program Konfederacji.
20: Nie, to są propozycje Sławomira Mencena, które powinny być bardzo wyraźnie dyskutowane.
1: Pan się pod tym podpisuje?
20: Nie zupełnie. Ja jestem po konsultacji z ekonomistami, którzy przedstawiają różne propozycje równoważenia budżetu. Uważam, że jeżeli będziemy zmuszeni, a moim zdaniem będziemy zmuszeni do tego, żeby zacząć oszczędzać, ponieważ nie można wiecznie jechać na rekordowych deficytach, to powinniśmy ciąć wszędzie porówno, a nie tylko w jednym miejscu. Więc powinniśmy przejrzeć wszystkie dziedziny życia państwowego i we wszystkich zastosować oszczędności, a nie na przykład tylko ciąć na polityce społecznej, a na wszystkich pozostałych.
1: To gdzie jeszcze ciąć poza polityką społeczną?
20: Rozkradanie publicznych pieniędzy, marnotrawstwo, nieprzemyślane wydatki mamy w każdej dziedzinie. Jeszcze raz to chcę podkreślić, w każdej. I trzeba każdą po kolei przejrzeć, a zacząć trzeba od wprowadzenia daleko idącego rygoru transparentności wydatków publicznych. W tej chwili rygor transparentności jest realizowany pozornie. To znaczy przez publikowane, jeżeli dobrze pamiętam, w kwietniu lub maju roku następnego, sprawozdania za rok poprzedni. To jest musztarda po biedzie. Moim zdaniem raportowanie o wydatkach musi być w czasie rzeczywistym, w każdej państwowej instytucji i musi być dostępne dla każdego, za wyjątkiem oczywiście wydatków objętych ustawą o ochronie informacji.
0: A jaką konkretnie rzecz rząd powinien zrobić po tym, jak agencja Moody's po raz pierwszy od 24 lat obniżyła rating Polski? Co konkretnego
20: zdaniem,
0: w tym momencie?
20: Premier powinien zlecić ministrowi finansów przygotowanie poważnej narady zamkniętej dla mediów, poważnej narady w sprawie stanu finansów publicznych i perspektyw tego, co dalej. Zaprosić opozycję na pilne konsultacje do kancelarii premiera i uruchomić jakiś stały, odbywający się co kwartał format konsultacji z udziałem przedstawicieli nowo stworzonej Rady Fiskalnej, która jest w tej chwili na marginesie tej całej debaty.
0: Ale dlaczego rząd miałby zapraszać opozycję?
20: Dlatego, że to opozycja prawdopodobnie, niezależnie która jej część, w następnym rządzie będzie odpowiadać za finanse publiczne. I brak jakiejkolwiek wspólnej strategii, po pierwsze, nakręca spiralę licytacji na to, kto jeszcze rozda pieniądze, których nie ma. Po drugie, uniemożliwia jakąkolwiek rozsądną kontynuację w polityce budżetowej, co jest źródłem tego nieszczęścia, w jakim jesteśmy.
0: Poseł Mencen mówi, że to, co zrobiła Konfederacja w Krakowie, to wstyd, żenada i frajerstwo. To jest wstyd partii Mencena, czy także Ruchu Narodowego?
20: Ja myślę, że to są nasze wewnętrzne sprawy, wnioski z tego zostaną.
0: Nie są wasze wewnętrzne, dlatego że ludzie patrzą, widzą i widzą, że rzeczywiście jest kompromitacja, bo nie zebraliście podpisów dla waszego kandydata.
20: Został
0: kto za to odpowiada? Czy partia pana Mencena, czy także pańska?
20: Panie redaktorze, w każdych wyborach zawsze jest powołany sztab i za dopięcie wszystkich procedur i dopilnowania odpowiada sztab. W sztabie byli też nasi ludzie. Uważam, że przerzucenie się odpowiedzialności jest zupełnie niepoważne. Z tej sytuacji trzeba wyciągnąć wnioski i to się ma nigdy więcej nie powtórzyć. I tutaj mamy stanowisko bardzo jasne. Natomiast sytuacja, w której okazuje się, że można mieć ponad 50% podpisów zebranych i tak to jest za mało, jest nieco zaskakująca. Uważam, że te terminy powinny też zostać wydłużone. Nie powinno być tak, że 3 tygodnie przed wyborami kandydaci mogą wydać już setki tysięcy na kampanię, a ciągle nie wiadomo, czy są zarejestrowani.
0: Ale jakoś Platforma, czy Koalicja, czy też PiS nie miały problemu z podpisami, tylko Konfederacja ma.
20: Nie zwracam uwagę, panie redaktorze, w tej chwili na problemy z podpisami. Zwracam uwagę na problem znacznie pozostający bardziej w cieniu, a mianowicie na finansowe regulacje kampanii wyborczych.
0: Dobrze.
20: Można wydawać pieniądze na kampanię, nie będąc zarejestrowanym kandydatem. To jest dosyć dziwne.
0: Kogo poprze Konfederacja w Krakowie?
20: Nie musimy nikogo popierać. Nasi wyborcy, myślę, że są rozsądni, obserwują sobie kandydatów, wyciągają wnioski. Jeżeli będzie decyzja, żeby któregoś z kandydatów poprzeć, uważam, że ona powinna zapaść na poziomie naszych struktur w Krakowie. Ja nie mieszkam w Krakowie, żeby w tej chwili powiedzieć, kto najlepiej zna się na problemach Krakowa. Uważam, że przesadne wtykanie nosa przez polityków szczebla ogólnopolskiego w lokalne kampanie, upartyjnianie ich, politizowanie nie jest dobrym zwyczajem.
0: Sam pan był na otwarciu kampanii pana Bartosza Bocheńczaka.
20: Bo oczywiście zawsze jest tak, że w polityce wspiera się swoich ludzi. Natomiast jest różnica pomiędzy wspieraniem swoich ludzi, a pomiędzy mówieniem mieszkańcom Krakowa, kogo mają sobie
0: dobrze
20: wybrać.
0: Rosja wprowadziła, słyszeliśmy to w wiadomościach, ograniczenia na granicy z Estonią. Do 26 września obowiązuje tam zakaz przemieszczania się po zmroku, poza miejscowościami. Szpitale w północno-zachodniej Rosji zostały nakaz z kolei przygotowania około 20 tysięcy łóżek dla rannych żołnierzy. Pana zdaniem szykuje się atak na Estonię albo jakaś grubsza prowokacja?
20: Od wielu lat się spekuluje, że Rosja może przeprowadzić jakieś prowokacyjne operacje, zaczepne działania na tym kierunku, więc to jest możliwe. To jest brane pod uwagę w planowaniu obronnym państw NATO. No i to jest obecnie brane coraz bardziej pod uwagę w debacie. Moim zdaniem Rosja celowo wysyła te sygnały, żeby wywołać efekt psychologiczny przestraszenia państw europejskich, społeczeństw europejskich. Czyli to mogą być realne przygotowania do rozpoczęcia jakiejś kolejnej operacji, jakiegoś aktu wojny hybrydowej. To może być też operacja psychologiczna polegająca na uruchomieniu dyskusji na ten temat, w której właśnie bierzemy udział.
0: A Polsce grozi jakaś inwazja ze strony Rosji? Bardzo poważny atak, czy to są strachy na lachy?
20: Moim zdaniem nie grozi tego rodzaju inwazja, jakiej Rosja dokonała na Ukrainę. Natomiast faktem jest, że już jesteśmy przedmiotem operacji dywersyjno-sabotażowych, prób infiltracji agentów naturalnych. Otwarte granice i zalew ludności cudzoziemskiej w dużej mierze rosyjskojęzycznej komplikuje sytuację kontrwywiadowczą, dlatego że bardzo trudno jest kontrolować idącą w miliony populację ludzi, którzy są podatni na potencjalny werbunek, ponieważ mówią w tym samym języku i czytają w tym samym języku.
0: Pan by wydalił tych ludzi z Polski?
20: Służby. Zależy których. Pytanie
0: to
20: o kogo
0: konkretne
20: panu
0: pytanie.
20: Tych, którzy mają jakiekolwiek...
0: Ukraińców, Białorusinów?
20: Tych, którzy mają jakąkolwiek historię przestępczą w pierwszej kolejności, a Polska wpuszczała zarówno z Gruzji, z Ukrainy, z Mołdawii ludzi z wyrokami za zabójstwa.
0: No już są wydalani na przykład przestępcy z Gruzji.
20: Panie redaktorze,
0: są komunikaty MSW.
20: większość rządząca odrzuciła naszą propozycję poprawki, żeby badać historię kryminalną tych, którym się wydaje wizy, i Polska do dziś tego nie bada, wydając wizy. To jest absurd, który musi zostać natychmiast zakończony i moim zdaniem jesteśmy jedyną formacją, która o tym mówi, jak również która mówi o tym, żeby zatrzymać wydawanie wiz obywatelom państw, które nie przyjmują z powrotem swoich obywateli, czy z którymi nie mamy zawartych umów o readmisji.
0: Trzy krótkie piłki. Aneks WSI powinien pozostać tajny, tak czy nie?
20: Nie wiem, co w nim jest, ale moim zdaniem większość powinna zostać ujawniona.
0: AfD to potężne zagrożenie dla Polski, tak czy nie? Krótko.
20: To daleka przesada.
0: Wolałbym Ociepę niż Chorałę, tak czy nie?
20: PiS miał prawo do wicemarszałka.
0: Czyli wolałbym Ociepę.
20: Głosowałem na Marcina Ociepę, ale to nie jest kwestia sympatii personalnych. Uważam, że największy klub wchodzący z własnej listy powinien mieć prawo do wicemarszałka.
0: Koledzy z poranka prosili mnie, żebym pana zapytał, jak często pan się śmieje i czy pan mógłby zaprezentować swój śmiech.
20: Panie redaktorze, jeżeli pan powie coś zabawnego, to się będziemy śmiali. Pyta pan o bardzo poważne i trudne sprawy, dlatego staram się zachować powagę. Natomiast życzę wszystkim dobrego dnia i dobrego humoru przez cały dzień.
0: To zapraszam państwa oczywiście do internetu. Tam sprzedam jakiś dowcip na temat Konfederacji naszemu gościowi.
20: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
16: Nie można wiecznie jechać na rekordowych deficytach. Powinniśmy ciąć porówno, mówi w Radiu Z Krzysztof Bosak.
17: Raportowanie o wydatkach musi być w czasie rzeczywistym i dostępne dla wszystkich, uważa polityk Konfederacji.
16: Przerzucanie się odpowiedzialnością jest niepoważne, mówi o niezarejestrowaniu kandydata Konfederacji na prezydenta Krakowa.
17: Moim zdaniem nie grozi nam inwazja tego rodzaju, jaką Rosja dokonała na Ukrainę, ocenia wicemarszałek Sejmu.
16: Rozmowa trwa, polecamy na radioz.pl.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
21: Słyszeliście, pan Bosak już tam się lekko uśmiechał. Już tam drgnęło.
1: Ale zaraz na radioz.pl w części internetowej będzie dowcip i na pewno go usłyszycie.
21: Włączajcie, słuchajcie, a to jest 13 po 8.

0: Panie i panowie, na Radio ZPL Bogdan Rymanowski, część internetowa rozmowy z panem wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem.
1: Dokładnie, dzisiaj jest Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Bogdan Rymanowski próbuje rozbawić pana Krzysztofa, ma paść dowcip. Nasz wydawca monitoruje sytuację. Padł ten dowcip już, czy jeszcze nie?
2: Nie ma dowcipu.
0: Tak, to czekamy. Ale słuchacze też dzwonią po 321-321-321 i proponują dowcip, który rozśmieszy pana Krzysztofa Bosaka. Dzień dobry.
3: Tu Jacek Kowal, dowcip dla pana Bosaka. Jakie miasto lubią foki?
0: No dobre.
1: Bardzo dobre.
0: Jak Bogdanowi się nie uda, to my spróbujemy.
1: Dobra.
0: Tak jest.
1: Nie znałem tego.
4: Ale o co chodziło?
1: Z tym ełkiem.
4: No.
1: No, że ełk, ełk.
4: No,
1: no że ełk, ełk. Tak foka mówi. Ełk, ełk, ełk. Tak foki, tak
4: jaka foka?
1: No, taka foka nadmorska.
0: No, foka, taka foka, ok, no. Taka foka, no.

0: Słuchajcie, mamy to padł dowcip w rozmowie internetowej Bogdana Romanowskiego z Krzysztofem Bosakiem.
1: Tak, i za chwilkę wiadomości Radia Z, później prognoza pogody, potem zagramy wam dwa kawałki i uwaga, cała Polska usłyszy, jak śmieje się wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
0: Czy się śmieje? Czy się go udało rozbawić? To jest najważniejsze pytanie.
2: Staniemy na uszach, zobaczymy.
1: Czy to, jeszcze Krzysztof, czy już Krzysio? Zobaczymy. Radio Z
3: i już. Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.

0: Snów. Twoja definicja dobrego snu.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny!
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok. Po reklamie.
6: 8.30 jest.
7: Tak, dokładnie.
6: Teraz będą wiadomości.
7: Aha.
6: Paula Michalik.
7: I Michał Adamiak.
6: Dokładnie.
8: Szef Konfederacji w Radiu Z o planie na finansowy kryzys w Polsce. Dyskusja o finansach publicznych nas nie ominie.
9: Według Krzysztofa Bosaka premier powinien zlecić ministrowi finansów zorganizowanie narady z opozycją. W Konfederacji pojawił się pomysł na likwidację 13 i 14 emerytury babciowego i programu 800+.
10: To są propozycje Sławomira Mentzena, które powinny być bardzo wyraźnie dyskutowane.
7: Pan się pod tym podpisuje?
10: Nie zupełnie. Ja jestem po konsultacji z ekonomistami, którzy przedstawiają różne propozycje równoważenia budżetu. Uważam, że jeżeli będziemy zmuszeni, a moim zdaniem będziemy zmuszeni do tego, żeby zacząć oszczędzać, to powinniśmy ciąć wszędzie porówno, a nie tylko w jednym miejscu.
9: Mówi Bosak w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Zdaniem wicemarszałka Sejmu w najbliższym czasie będziemy zmuszeni do oszczędzania.
8: Niemiecka prasa obarcza kanclerza odpowiedzialnością za porażki jego partii we wczorajszych wyborach regionalnych w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim oraz Berlinie. Część komentatorów uważa, że Friedrich Merz powinien ustąpić ze stanowiska.
9: Według tygodnika Der Spiegel wyniki ujawniły skalę zaniepokojenia i gniewu w części Niemiec. Süddeutsche Zeitung pisze z kolei, że ze względu na sytuację międzynarodową dobrze, że wybory do lokalnych parlamentów w Niemczech wreszcie się skończyły, bo teraz politycy mają możliwość reformowania Niemiec, żeby bardziej uodpornić je na kryzysy.
8: Włoski rząd szykuje limity liczby cudzoziemców w szkolnych klasach. W projekcie ustawy jest też zakaz noszenia w szkole muzułmańskich nakryć, które zasłaniają twarz.
9: Premier Giorgia Meloni ogłasza, że rząd chce, by rodzice imigranckich uczniów, którzy mają poważne problemy z integracją w szkole, mieli obowiązek nauki języka włoskiego. Stwierdziła też, że do szkoły trzeba chodzić z odsłoniętą twarzą, a we Włoszech nikt w imię prawdziwej lub rzekomej tradycji nie może decydować o tym, że młoda kobieta ma się zakrywać.
8: Według oficjalnych statystyk Włochami nie jest prawie 12% uczniów w tamtejszych szkołach.
9: Polski premier zachęca do głosowania na portret Marii Skłodowskiej-Curie na banknocie o nominale 20 euro. Swoje zdanie można w tej sprawie jeszcze wyrazić tylko dziś. Decyzję Europejski Bank Centralny podejmie pod koniec roku.
8: Głosować można w sprawie motywu, jaki pojawi się na wspólnej europejskiej walucie. Jeśli wygra motyw kulturalny, na banknocie znajdzie się wizerunek polskiej noblistki.
9: Jeśli przyrodniczy, zamiast naukowczyni pojawi się żołna, bardzo kolorowy ptak, który przypomina gatunki tropikalne, ale żyje w Europie, w tym także w Polsce.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: To pozdrawiamy nasze żołny. No. Moja żołna to Marzena, twoja?
6: Moja żołna to Anna.
7: Bartek?
11: Moja żona Zofia.
7: Kochani, przyszło ochłodzenie. Dzisiaj w całej Polsce co to? 15, 16, najcieplej 17 na zachodzie. Wszędzie deszczowo, a burzowo nawet też widzę na Mazurach i na Suwalszczyźnie.
0: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
6: Witamy kochani o poranku. Jest poniedziałek, 21 dzień września.
7: Dzień doberek.
6: Teraz Dawid Kwiatkowski.

0: Alvaro Soler, El Mismo Sol. Wyobraźcie sobie dwóch panów w garniturach, siedzących w studiu Radia Z w bardzo poważnym miejscu i nagle jeden próbuje opowiedzieć dowcip.
1: Tak, i bo chcemy sprawdzić, jak pan Krzysztof Bosak się tak naprawdę śmieje, bo nikt tego nie słyszał. Bogdan Rymanowski opowiedział wicemarszałkowi dowcip.
2: Rozmawiają dwaj zwolennicy Konfederacji. Jeden mówi tak: w końcu będziemy mieli całkowicie wolny rynek, żadnych podatków, żadnych urzędów, żadnych regulacji i państwa w państwie. Sam będę decydował o wszystkim. A drugi na to: pięknie, a co zrobisz, jak złamiesz nogę i nie będzie ani jednej państwowej karetki, ani szpitala na NFZ? Na to ten drugi odpowiada: to proste. Wtedy wejdę na wolny rynek i ogłoszę zbiórkę na Wykopie albo Facebooku. I śmieszy to pana kompletnie.
3: Nie, myślałem, że będzie jakiś zabawniejszy element na koniec, ale nie było.
1: No faktycznie taki długi ten dowcip trochę. A ja bym Bogdana wziął ze sobą na trasę.
0: Naprawdę, jest doskonały, naprawdę. To jest urodzony talent.
1: Słuchajcie, nie poddawajmy się. Słuchacze proponują dowcip dla pana Bosaka, tak, z Konfederacji.
0: Tak jest.
1: 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Dzień dobry.
4: Trzy rekiny spotkały się na środku oceanu. Pierwszy mówi, że nie może się zanurzyć, bo zjadł tego generała i boli go żołądek od tych żelaz wszystkich, które nosił na sobie. Drugi mówi, że jest mu niedobrze, bo zjadł Francuza i od tych perfumów po prostu boli go żołądek. A trzeci mówi, że też nie może się zanurzyć, bo zjadł polskiego polityka i taki miał pusty łeb, że teraz nie chce go ściągnąć na dno.
0: Dziękujemy. Panie marszałku, co pan na to?
3: Nie, myślałem, że będzie jakiś zabawniejszy element na koniec, ale nie było.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny!
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Po reklamie.
3: Radio Z i już.
4: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.

0: My tu gadu gadu, a tymczasem odliczamy, słuchajcie, do 36. urodzin Radia Z. Przed nami finałowy tydzień naszej zabawy.
1: I teraz uwaga, bo dzisiaj można wygrać 600 tysięcy złotych, a dokładnie za tydzień, 28 września, 1 000 000 złotych do wygrania w Radiu Z.
2: No, trzeba normalnie wysłać SMS o treści Radio Z na 7353, 369 z VAT-em, więc ja wiem, ani nie pół chleba.
1: Ale czekaj, a regulamin gdzie jest?
2: Regulamin na www.radioz.pl.
0: A wiecie, że do 9, jak wyślecie SMS-a, drodzy słuchacze, to każdego pomnożymy razy 16 tysięcy. 16 tysięcy szans, między innymi na 1 000 000 złotych. Hasło Radio Z pod 7353. Nie czekajcie, grajcie.
1: Radio Z 7353.

0: Tańczę po motylach? Dobrze słyszałem, tak?
1: Prima tak. Ballerina.
0: A co, że tańczę po motylach, że co?
2: No, że taka lekka jest, że po motylkach można hop, hop, hop, hop, hop.
0: A motylkom się nic nie stanie?
2: Nie, bo jak jesteś wystarczająco lekki, to nie.
1: A może to motylki w brzuchu?
0: A może, albo jakieś substancje motylki, że po motylkach tańczę.
1: Nowa piosenka Margaret Prima Ballerina. Uwaga, słuchajcie, to jest techniczna nowinka. Polacy opracowali nowy, ręczny, niezwykle kompaktowy granatnik przeciwpancerny RPG-25 dzięcioł.
0: Brzmi dobrze.
1: No, groźnie.
0: Ale patrzcie, to są właśnie Polacy. Dajcie Polakom kartkę ołówek, a wynajdą wszystko. Zmontują od razu, wszystko.
1: Jak zaczarowany ołówek, co nie? Pamiętacie tę bajkę? Tak. Chcieliście mieć taki ołówek?
0: No jasne.
2: No pewnie. Ja miałem taki, ale mi pies zjadł.
0: Ale dobra, ten granatnik mały, no. To naprawdę jest taki mały?
2: Malutki, zmieści się na każdej komendzie.

0: kochani, dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu, właściwie Orderu Uśmiechu i dlatego cała Polska dzisiaj próbuje rozbawić tego, którego śmiechu chyba jeszcze nie słyszeliśmy.
1: Czyli wicemarszałka Sejmu z Konfederacji, pana Krzysztofa Bosaka. Oto kolejny żart od słuchaczy dla wicemarszałka.
2: A to może pana Krzysztofa rozśmieszy, bo czy pan Krzysztof wie, jak się nazywa pan Janusz, ten, który kiedyś był w partii razem z panem Krzysztofem? Jak się nazywa ten pan Janusz po dwóch zwycięstwach z rzędu? Pan Korwin-Win.
0: Janusz po dwóch zwycięstwach z rzędu Korwin-Win.
1: Co na to win-win? Co na to wicemarszałek?
3: Nie, myślałem, że będzie jakiś zabawniejszy element, ale nie było.
4: Musimy próbować dalej, tak, nie poddamy się.
1: Cała Polska rozśmiesza Krzysztofa Bosaka. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Jutro od rana próbujemy znowu.
5: Radio Z i już. Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
6: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
7: 2 lata mijają od powodzi. Jak się żyje w Oazach teraz?
8: Nie chcę wspominać, bo ta woda rwała wszystko.
9: Płakałam. Okropnie było.
10: Nie widać jakiejś poprawy, takiej szczególnej.
9: Ale już coraz piękniej jest, już będzie dobrze.
6: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
11: Przemek Taranek, Radio Z.
12: Grażyna Wiatr, Radio Z.
6: Słuchaj już za chwilę.
13: Reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
16: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
19: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
20: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
19: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
21: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
22: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
23: Słuchaj, Marian.
24: No?
23: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
24: Ta.
23: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
24: No i co, Barbara, i co?
23: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
24: Ta Mariolka to jest naprawdę...
25: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
26: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
27: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
23: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
27: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
0: najniższe ceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Po reklamie.
5: To już prawie dziewiąta, jest poniedziałek, 21 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
7: Ciąć porówno pomysł wicemarszałka Bosaka na ratowanie budżetu.
11: Ranny w szpitalu, napastnik w rękach policji. Nowe fakty po ataku w Małopolsce.
7: M Obywatel, tyle że europejski. Polska zaczyna testy portfela tożsamości.
5: 9.
7: Wicemarszałek Sejmu z Konfederacji chce narady z opozycją w sprawie finansów państwa. Krzysztof Bosak w Radiu Z przekonuje, że wydatki powinny być raportowane na bieżąco.
11: I że premier powinien zlecić ministrowi finansów zorganizowanie spotkania wszystkich sił politycznych w tej sprawie.
7: Bogdan Rymanowski prosto po rozmowie z Bosakiem.
28: Tak jest.
7: A jaki Konfederacja ma pomysł na ratowanie budżetu?
28: Wicemarszałek mówi wprost, jeśli stan finansów nadal będzie tak opłakany, to będzie trzeba niestety rozważyć likwidację 13 i 14 emerytury, bo nie da się dłużej licytować na to, co kto komu rozda.
29: Powinniśmy przejrzeć wszystkie dziedziny życia państwowego i we wszystkich zastosować oszczędności, a nie na przykład tylko ciąć na polityce społecznej.
28: Zdaniem Bosaka będziemy zmuszeni do tego, aby zacząć oszczędzać, ponieważ nie można wiecznie jechać na rekordowych deficytach. Co likwidować? Powinniśmy ciąć wszędzie porówno, a nie tylko w jednym miejscu, odpowiada gość Radia Z.
7: Nowe wiadomości w sprawie strzałów w Małopolsce z Radia Z. Wiecie, że dwaj mężczyźni wczoraj po południu zostali postrzeleni w Bukownie koło Olkusza. Ogień otworzył jeden z mieszkańców tej gminy.
11: Jeden z rannych w ciężkim stanie został zabrany do szpitala. Policjanci jeszcze wczoraj wieczorem zatrzymali sprawcę.
7: Łączymy się z reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem. Przemek, co się udało ustalić policjantom do tej pory?
30: 52-letni sprawca, który wyszedł z lasu i zaczął strzelać do dwóch mężczyzn, został zatrzymany około godziny 20 pod miejscowym sklepem. Był pijany. Policjanci znaleźli już broń, z której strzelał, powiedział mi Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji.
31: Był to pistolet czarnoprochowy. Ten pistolet został zabezpieczony do badań.
30: Nie wiadomo, jaki był motyw działania.
31: To będziemy ustalać. Bukowno nie jest dużą miejscowością. Wszyscy byli mieszkańcami tej miejscowości. Wcale nie jest wykluczone, że te osoby się mogą znać.
30: Chociaż jeden z postrzelonych wczoraj mówił policjantom, że nie zna sprawcy. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
11: Jeden z mężczyzn został postrzelony w udo, a drugi w rękę. Jego stan nadal jest ciężki, ponieważ stracił dużo krwi.
7: Małe pocieszenie dla kierowców. Za granicą tankuje się jeszcze drożej. We Francji i Niemczech litr benzyny i diesla grubo powyżej równowartości 10 zł.
11: Rząd w Berlinie wprowadza więc dla kierowców ulgi. Czy coś dadzą? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
32: W Niemczech oczywiście każda pomoc się przyda, bo ceny paliw z dnia na dzień mocno szybują tu w górę. Jak mówią nam kierowcy, na jednej ze stacji benzynowych w Berlinie takich cen nie widzieli tu od dawna.
33: Closing my eyes.
32: Po prostu zamykam oczy, nie patrzę na ceny i nie przyciskam tak mocno gazu. Ja z kolei mam skuter. Nie kosztuje mnie to tak bardzo, ale współczuję innym kierowcom. A dzięki uldze Niemcy na litrze mogą zaoszczędzić nawet 75 groszy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
11: Według ekspertów 10 zł za litr w Polsce może być kwestią czasu.
7: Polska zaczyna testy europejskiego portfela tożsamości. To taki odpowiednik naszego M-Obywatela.
11: Na razie testują go firmy i organizacje, które w swojej działalności muszą potwierdzać tożsamość klientów albo weryfikować dane i uprawnienia.
7: Polska będzie gotowa do wprowadzenia portfela za 3 miesiące, zapowiada minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
11: A co nam to da?
34: Jeżeli w innych państwach Europy dogonią Polskę, to będziemy mogli z naszym elektronicznym dowodem podróżować za granicę i na ten dowód też wracać. No ale do tego trzeba też innych państw, które będą w tym pakiecie, bo Polska już to może robić. Z Polski na elektroniczny dowód można wyjechać, ale z innych państw nie. Więc będąc pierwsi, kibicuję innym w Europie, żeby też to mogli robić.
7: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze europejskie państwa zaczną korzystać z elektronicznego dowodu tożsamości w przyszłym roku.
35: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
36: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
5: Deszcz.
6: W całym kraju dzisiaj możliwe. Mhm. 17 na zachodzie, 14 na południu, na północy też 17.
5: Dobrze, no, że, tak. Dobrze, że dawkowałeś tę informację.
8: No, dokładnie. Człowiek mógł otrząsnąć się, nie? Zanim usłyszy, że wiatr jeszcze do tego. Cześć, dzień dobry.
6: Cześć, Michał Adamski. Cześć, dzień dobry.
8: Ale patrzcie, jak ta jesień się zaczęła. Słuchajcie, wczoraj byłem w kościele z rodziną, nie? Aha. Jak wchodziliśmy do kościoła, było lato. Wychodzimy jesień. No serio. No,
5: długo tam siedziałeś.
6: Długie nabożeństwo było. Uspowiedzi byłeś tyle.
36: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
5: A o czym było wczoraj kazanie?
6: No, dokładnie.
5: Nie, no bo byłem właśnie w konfesjonale, nie? I tutaj już nie mogę wam powiedzieć,
6: bo jest tajemnica. Chciałbyś to naprawilnej, co?
5: No, tajemnica.

0: Bo jesteś ty.
1: Jestem. Krzysztof Krawczyk w Radiu Z. Przy poniedziałku w pracy jedno mam pytanie. No jak tam zdrówko? Mnie plecy bolą, bo przyniosłem dzisiaj w plecaku ekstra kasę dla słuchaczy Radia Z, ale spokojnie, plecy rozchodzę. Do urodzin się zagoi, tak jest, odliczamy już do 36 urodzin Radia Z. Słuchajcie uważnie, bo z tej okazji mnóstwo niespodzianek. Michał Adamski, cześć, witajcie. Jest 15,5 minuty po 9. No to co, bierzemy się do roboty, nie?

0: Na w Radiu Z. Praca pracą, ale jeśli gracie w milionowej żądzy pieniądza w Radiu Z, telefon trzeba mieć przy sobie. Dzisiaj, przez cały dzień, za godzinę powiem dlaczego, miejcie telefon przy sobie, no bo nie każdy ma tyle szczęścia, co Jerzy.
1: Ja przez przypadek odebrałem ten telefon, dlatego że byłem na drugim krańcu działki i przechodziłem przez dom i usłyszałem telefon i zobaczyłem jakiś numer nieznany. Odebrałem.
0: I bardzo dobrze. Jurek odebrał, Jurek wygrał 20 tysięcy złotych, a dzisiaj w walizkach między innymi 60 tysięcy, a nawet 600 tysięcy złotych. Ale pamiętajcie, że wysyłając Radio Z pod 7353 dodatkowo wchodzi też do gry o milion złotych w finale na urodziny Radia Z. I teraz odpalam mega bonus. 21 tysięcy razy. Jeden SMS, 369 zwat, 21 tysięcy szans na finał. Grajcie. Radio Z 7353. Radio Z
2: i już. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i

0: Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
3: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
2: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Po reklamie.
8: Cześć, tu Przona, Radio Z, muzyka numer 1.

królowa pop, bo to królewski poniedziałek deszczowy i wietrzny. Madonna w Radiu Z. Zgadnijcie, którą ludzką bajkę najbardziej lubią psy. Za chwilę powiem, ale wcześniej posłuchajmy jeszcze nowości, no bo przyszli z tym do radia pod koniec lata, a do środy, do jesieni, to nowość. Chłopaki. Kuba i Kuba w Radiu Z. Chyba.

0: jest już wrzesień, zaraz zaczną się w szkołach, przedszkolach te wszystkie apele, przedstawienia. I nie jeden facet też się popłacze. Kuba i Kuba w Radiu Z. A teraz proszę, łapa do góry. Czyj pies lubi oglądać bajki? Tak myślałem, dziękuję. Każdy pies ponoć lubi i zbadano nawet, którą bajkę oglądają psy najczęściej, najchętniej, i jest to bajka Blue. Australijska bajka o rodzinie psów. W bajce tata, pies, mama, pies i szczeniaczki. Psy oglądają, ogonkiem machają, cieszą się. Nie śledzą fabuły podobno, ale cieszą się, jak oglądają obrazki. Ja sobie myślę, że to już czas na specjalny kanał dla psów jest. Nazwijmy go Buda TV, żeby było im łatwiej trafić. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
17: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
16: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja.
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
20: Słuchaj, Marian.
21: No?
20: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
21: Ta.
20: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
21: No i co, Barbara, i co?
20: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
21: Ta Mariolka to jest naprawdę...
22: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
23: Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer jeden.

może życie być piękne w poniedziałek. Mamy na to sposoby, słuchajcie Radia Z. Ace of Base. A kiedy wszystko już tak ściszyć, to słychać, jak zasuwa zegar u szefa w gabinecie. Pamiętajcie, tylko do godziny 10, 21 tysięcy szans w grze o dzisiaj nawet 600 tysięcy złotych za jednego SMS-a. Radio Z pod 7353.

0: Schulz, Kida, All We Got w Radiu Z, niecałe 5 minut do 10. Zmiana idzie z butelkami teraz na chillu, bez pośpiechu, o nowych zasadach kaucyjnych. Za chwilę w wiadomościach ekonomicznych w Radiu Z. Radio Z.
1: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Więcej na razie nie powiem. Szczegóły już wkrótce.
2: Reklama. Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
5: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a siedmiodniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
14: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactif Rolon.
15: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactif Rolon. Przyjaciel małych nosków.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
18: Mariolka?
17: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
18: Ten z funkcją aktywnego mycia?
17: No ten! Sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
19: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
0: To już prawie 10:00. Przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk na miejscu. Słuchamy.
21: Oczekiwania kontra rzeczywistość. Wicemarszałek Bosak o amerykańskiej bazie w Polsce.
22: Dziecko zginęło pod kołami pociągu. Wypadek koło Gdańska i utrudnienia na kolei.
21: Bez pośpiechu z bonami za butelki z kaucją. O nowych zasadach w wiadomościach ekonomicznych.
0: Dziesiąta.
21: Wicemarszałek Sejmu z dystansem do amerykańskiej bazy w Polsce. Krzysztof Bosak z Konfederacji przestrzega w Radiu Z przed przykładaniem zbyt wielkiej wagi do planów stałej obecności US Army.
22: W tym tygodniu o bazie mają w Stanach rozmawiać Nawrocki z Trumpem oraz Kosiniak-Kamysz z szefem Pentagonu.
21: Reporter Radia Z Marcin Friedrich z tym tematem w wiadomościach. Jest. Dlaczego zdaniem Bosaka możemy się rozczarować?
1: Chodzi o rodzaj ewentualnych wojsk, które przyjadą do Polski. Wicemarszałek Bosak przypomniał, że rotacja do Polski ciężkiej brygady pancernej została wstrzymana, a baza, o której powstaniu mówi się ostatnio, nie musi oznaczać sprowadzenia do Polski wojsk w klasycznym rozumieniu.
3: Ludziom się to może kojarzyć z dużymi oddziałami wojska, z dużą ilością broni. Natomiast z tego, co ja słyszę z rozmów nieoficjalnych, mowa jest o jakimś dowództwie związanym z cyberbezpieczeństwem.
1: A to, jak mówi, mogłoby rozczarować wyborców. Krzysztof Bosak dodaje też, że informacje na ten temat nie są oficjalnie przekazywane ze strony rządu, nawet członkom Sejmowej Komisji Obrony.
22: Szybką decyzję w sprawie lokalizacji bazy zapowiadał w zeszłym tygodniu Donald Trump.
21: Więcej wojska będzie na wschodzie Polski. W województwie lubelskim powstaną 3 nowe jednostki. Mowa o okolicach Łukowa, Opola Lubelskiego i Biłgoraja.
22: W Dęblinie z kolei będą serwisowane silniki śmigłowców Apache stacjonujących niedaleko lotniska w Świdniku pod Lublinem.
21: Port lotniczy też pracuje nad poprawieniem swojego bezpieczeństwa. O tym więcej wie reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
18: Lotnisko już wkrótce zyska nowoczesny ośrodek radiowy i wieże kontroli lotów. To ważne nie tylko dla rozwoju ruchu pasażerskiego i cargo, ale przede wszystkim bezpieczeństwa, mówi nam rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadej.
23: Polska musi być przygotowana na pewnego rodzaju konsekwencje wynikające z różnego rodzaju incydentów bądź działań wojennych.
18: To przez lotnisko w Lublinie przechodzi bowiem szlak solidarnościowy do Ukrainy. Port ma pełnić też ważne miejsce w odbudowie Ukrainy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
22: Inwestycje mają być gotowe do 2028 roku.
21: Pociąg potrącił dziecko w miejscowości Pszczółki, niedaleko Gdańska. Dziewczynka nie przeżyła wypadku.
22: Stało się to po 8 rano, ale do tej pory wstrzymany jest ruch na torach między Tczewem a Pszczółkami. Wypadek był poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami.
21: Zaczyna się duża akcja saperów w okolicach Szczecina. Muszą wyciągnąć ćwierćtonową bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Niewybuch został znaleziony w lesie w pobliżu węzła Kijewo oraz szosy stargardzkiej.
22: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców 4 powiatów, by nie zbliżali się do tej okolicy. Spodziewane są tymczasowe utrudnienia na autostradzie A6 i Krajowej 10.
21: Restart piłkarskiej kadry Jana Urbana. Biało-czerwoni zaczynają dziś w Warszawie zgrupowanie przed jesiennymi meczami w Lidze Narodów Dywizji B. Mateusz Ligenza na bieżąco z tym, co dzieje się w reprezentacji.
24: Zgadza się.
21: Ledwie zaczynają, a trener ma już problemy do rozwiązania.
24: Kluczowi piłkarze w układance wysypali mu się w ostatniej chwili. Więzadła krzyżowe w kolejnie zerwał Kamil Grabara. Bramkarz Juventusu miał być nową jedynką między słupkami, bo wielbłądy w Bolonii popełnia ostatnio Łukasz Skorupski. Choć Urban wciąż może liczyć na Roberta Lewandowskiego, potrzebny był mu inny dobry strzelec. Debiutu miał doczekać się Adrian Benedyczak. W tureckiej ekstraklasie strzelił w tym sezonie 4 gole, ale w weekend złamał nadgarstek i zostaje w klubie. Kolejnym pechowcem okazał się Filip Rózga. Młody pomocnik również boryka się z pewnymi problemami i zabraknie go na zgrupowaniu.
22: Reprezentacje czekają 4 mecze. Najbliższy w ten piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
21: A w Radiu Z wiadomości ekonomiczne z nami już Iwona Kutyna.
22: Zapraszam.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Nowe zasady dla kaucji. Duże sieci handlowe zaczynają wydłużać terminy na wykorzystanie bonów wydawanych za zwrot opakowań. Jak pisze portal spożywczy.pl, od dzisiaj ich ważność z 30 do 120 dni zwiększa Biedronka. Lidl od października z 30 do 100. Nad ujednoliceniem terminów zastanawia się resort klimatu. Zmiana w opłatach dla kierowców. Od dzisiaj auta z przyczepą nie będą musiały korzystać z systemu e-toll. Konta rozliczeniowe użytkowników wykorzystywane do opłacenia przejazdów będą zamykane. Użytkownicy w ciągu 6 miesięcy mogą zawnioskować o zwrot niewykorzystanych środków. Od kilkunastu do ponad 30 zł trzeba zapłacić u producenta za doniczkę chryzantem. Zestawienie przygotował portal strefabiznesu.pl. Pierwsze oferty pokazują spore różnice cenowe, wpływają na nie m.in. koszty energii. I jeszcze wynagrodzenie. Według najnowszych danych GUS-u w sierpniu wzrosło rok do roku o 5,6%, wniosło 9259 zł brutto w ciągu miesiąca, natomiast spadło o 2,6%.
0: Czyli wynagrodzenie urosło, tak? A temperatura spada. No, coś idzie prawie dobrze, ale jednak coś nie tak. Dzisiaj uwaga, bo spada także deszcz. Nawet przy okazji burzy może spaść jakiś grad. Do tego wiatr mocno dmucha. A w Tatrach, w Beskidach, może spaść śnieg.
25: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów
4: Oto Moto.
0: Ale skoro pensje rosną, to my też dołóżmy. Mówiłem, że odliczamy do urodzin. No, odliczamy i to z wielką kasą w tle. Kasą dla was. Słuchajcie. No, a gramy numer do odliczania najlepszy to Europe. Tu Radio Z, Michał Adamski. Cześć, witajcie ponownie.

piosenka, która nawiązuje do angielskiej kołysanki Rockabye Baby. Clean Bandit Anne-Marie w Radiu Z. Zostaw to, córeczko, nie dotykaj tego, synku, to nie nasze. Też tak mówicie, macie, tak? Słuchajcie, jeden rodzic albo dwójka rodziców zagapili się w zamku w Czersku. Dziewięciolatka znalazła monetę z 1624 roku. Srebrny półtorak pruski księcia Jerzego Wilhelma. Archeolodzy, słuchajcie, kustosze, ekipy sprzątające. Nikt tego do tej pory nie widział. A od 1600 roku leżało, dziewięciolatka znalazła, no. A pieniędzy z pierwszej komunii znaleźć nie może, no.

0: Wilson i Juliet w Radiu Z. 36. urodziny Radia Z. Już niedługo mamy z tej okazji niespodzianki. Odliczamy i dokładamy. Właśnie startujemy. 5, 4, 3, 2, 1. Od teraz możecie zagrać o szybką kasę. Szybki 1000 zł, bo 36 lat ma się tylko raz. Wystarczy wysłać SMS kasa pod 7353. Kasa pod 7353 i grasz 3 razy. W finale urodzinowym 28 września o 1 000 000 zł, w finale dzisiejszym o 600 tysięcy i dodatkowy ekstra 1000 zł za chwilę. Tylko do godziny 11. SMS za 3,69 z VAT. O treści kasa pod 7353. Radio Z i już.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To

0: także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart, ale ją wolę sotę. Może wytłumaczę.

0: Last Boy. Za 20 minut będzie godzina 11. No i za chwilę będzie październik, nie? Za chwilę nowy rok akademicki. Okazuje się, że najbardziej oblegana była medycyna. W tym roku, słuchajcie, nad 50 osób na jedno miejsce, a najmniej oblegane są seminaria. W Łodzi właśnie czytam, do seminarium w tym roku przyjęto tylko 4 mężczyzn. Bardzo mało powołań, bardzo mało. Słuchajcie, nawet Jan Urban powołał więcej. Radio Z
1: i już. Reklama. Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
12: to you. Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Zobacz, Stasiu, soku.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Castorama! Teoria
19: i praktyka.
18: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
19: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

To musi być miłość. Roxette w Radiu Z, a ja przypominam, że tylko do godziny 11. Tylko słowo kasa wysłane SMS-em pod 7353 gra o 600 tysięcy w finale dzisiaj Rządzy Pieniądza i dodatkowy 1000 zł już za chwilę. Tylko 11 minut do godziny 11. Zagrać teraz opłaca się najbardziej. Słowo kasa pod 7353.

0: ta melodia. Gram ją zawsze w samochodzie, na kierownicy, palcami. Razem z To Flo. Razem z Radiem Z. Za 5 minut 11. Srebrny, platynowy, złoty lew, a do tego jeszcze złoty pazur do wygrania na festiwalu filmowym w Gdyni. Festiwal rusza, o czym więcej w wiadomościach Radia Z o 11. Radio Z
1: i już. Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
2: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
1: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
2: Piotr Kędzierski, zapraszam.
3: Reklama.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
11: A nosek?
10: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
11: Całą noc?
10: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
11: Dobranoc, nosku.
10: Dobranoc, skarbie.
12: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
17: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: Da wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Po reklamie.
9: Dochodzi godzina 11:00, czas na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna na miejscu. Słuchamy.
10: Nie żyje mężczyzna postrzelony koło Olkusza w Małopolsce. Alarm i ewakuacja, reakcji instytucji wobec zagrożenia. Święto polskiego kina, rusza festiwal filmowy w Gdyni.
9: Jedenasta.
10: Nie żyje jeden z dwóch mężczyzn postrzelonych wczoraj w Bukownie koło Olkusza. Zmarł w szpitalu. Informację potwierdziła Radio Z Policja. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem, który jest przed Komendą Wojewódzką Małopolskiej Policji. W jakim stanie jest drugi ranny?
11: Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. On został postrzelony w nogę. Ten, który dzisiaj zmarł, miał dużo poważniejsze obrażenia, powiedziała mi Katarzyna Cisło, rzeczniczka Małopolskiej Policji.
12: Miał ranę postrzałową przedramienia. Tutaj mówimy o bardzo dużej utracie krwi.
11: Niestety lekarzom nie udało się go uratować. Sprawca został zatrzymany około godziny 20 pod miejscowym sklepem. Był pijany. Później policjanci znaleźli czarnoprochowy pistolet, z którego strzelał. Nie wiadomo na razie, dlaczego to zrobił. Kraków, Przemek Taranek, Radio.
10: Teraz sprawca będzie odpowiadał za zabójstwo, a nie za usiłowanie zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Dramatyczny wypadek pod Gostyniem w Wielkopolsce. Kierowca trafił do szpitala po zderzeniu z sarną, która wpadła do środka samochodu. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
13: Około godziny 6 rano 52-letni kierowca Volkswagena, jadąc drogą wojewódzką przecinającą pola, uderzył w przebiegającą sarnę. Zwierzę odbiło się od jego pojazdu i wpadło na nadjeżdżające z naprzeciwka BMW, mówi Monika Curyk z gostyńskiej policji.
14: Zwierzę wpadło przez przednią szybę do wnętrza samochodu, a kierujący BMW dachował. 20-letni kierujący BMW z licznymi obrażeniami został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Poznaniu.
13: Mężczyzna jest pod opieką lekarzy. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
10: Obwodnica Gostynia jest zablokowana. Po ostatnim zagrożeniu i alarmie nie wszystkie instytucje na wschodzie kraju zareagowały prawidłowo. Urzędnicy pracowali, a niektóre szkoły nie sprowadziły uczniów do bezpiecznych miejsc. W konsekwencji wiele dzieci mocno się wystraszyło, informują nas rodzice. Co na to samorządy? Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
15: To była pierwsza tego typu ewakuacja w dzień i w czasie lekcji. Każda szkoła jest inna. Najważniejsze, żeby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, mówi mi wiceprezydent Lublina do spraw edukacji Mariusz Banach.
16: Dla nas zadaniem na czas ewakuacji jest troska o to, żeby te dzieci przeżyły, a o ich kondycję psychiczną będziemy się troszczyli później.
15: Jak dodaje prezydent, 90% szkół zareagowało jednak prawidłowo. Ze wszystkimi dyrektorami prowadzone są cały czas rozmowy. Kontynuowane będą też szkolenia dla samych uczniów. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
10: Także MSWiA potwierdziło Radio Z, że większość instytucji zareagowała prawidłowo. Protest pracowników branży motoryzacyjnej w Niemczech. Domagają się ochrony miejsc pracy i fabryk. To reakcja na pogłębiający się kryzys w przemyśle motoryzacyjnym. W piątek Volkswagen obniżył prognozy finansowe koncernu. Jego pracownicy, ale także zatrudnieni w Mercedesie, BMW, Audi czy Porsche biorą udział w ponad 280 demonstracjach w całym kraju. Związkowcy wzywają rząd kanclerza Merca do obniżenia kosztów energii i ochrony krajowej produkcji. Czerwony dywan, gwiazdy kina, najważniejsze premiery roku i widzowie. W Gdyni rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O najważniejszą nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji. Jakie o tym Lucyna Płużyczka?
8: To zarówno debiuty, jak i obrazy znanych twórców, dramaty, filmy historyczne, science fiction i biopiki. Festiwal otworzy Dziki, Dziki Wschód Jana Holubka. W programie jest też polski kandydat do Oscara, czyli Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego oraz Nasza Rewolucja, historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów. Pojawią się również biografie Violetty Villas i Jana Borysewicza, a także mocne wizje przyszłości, jak Czas, który nie nadszedł Julii Rogowskiej i Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej. Ta edycja będzie wyjątkowa, bo Gdynia świętuje setne urodziny. Przygotowano więc wiele wydarzeń specjalnych.
10: Jury konkursu głównego będzie przewodniczył Krzysztof Zanussi. Wielkim nieobecnym jest lalka Macieja Kowalskiego z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską, której producent nie zgłosił do konkursu.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Ktoś tu nie zna zasad savoir-vivre. Zdecydowanie lepiej spóźnić się niż przyjść za wcześnie, bo można gospodarzy zastać nieprzygotowanych, postawić w niezręcznej sytuacji. Jeszcze nie jesteśmy gotowi na jesień, na deszcz, na wiatr, na chłód. Do widzenia jesień. Zapraszamy w środę. 4 minuty po 11, Michał Adamski. Cześć ponownie, tutaj Radio Z. Słyszycie na pewno, że muzyka numer 1 dzisiaj w radiu buduje specjalne napięcie. No bo co chwilę odpalamy nowe urodzinowe fajerwerki. Słuchajcie Radia Z. Pierwszy Ekstra 1000. Już niebawem. A teraz gramy Survivor. Tu Radio Z.

0: Tina Turner w Radiu Z. W poniedziałek, 21 września, 15,5 minuty po 11. Dzisiaj jest Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. W skrócie KAS. Pozdrawiamy, nie zaczepiamy, wiadomo, ale słuchajcie Radia Z, w tym KAS za chwilę pokażemy wam, że można z ludźmi o pieniądzach i jest naprawdę miło. Radio Z. Bądźcie przy telefonie, za chwilę dzwonię z ekstra kasą.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Cry for You. September w Radiu Z. Mam nadzieję, że zaraz usłyszymy jakieś łzy radości. To jest właśnie ten czas przedurodzinowy, kiedy mamy dla was dodatkowe prezenty. No i ekstra 1000 w żądzy pieniądza, mam nadzieję, będzie za chwilę. Czyli dzwonimy. Numer jest wylosowany. Czekamy, tak jak w przypadku finału, 5 sygnałów. Czyli to jest ten telefon, który trzeba odebrać już w ciągu dnia. 1000 złotych ekstra czeka.
1: Tu skrytka numeru 7.
0: Wiecie, co to oznacza? Że no niestety nie dodzwoniliśmy się. 1000 złotych nie przepada. Nie. Dokładamy go i w kolejnej ekstra rundzie damy więcej. Pamiętajcie, gramy dzisiaj o 600 tysięcy złotych SMS-em Radio Z pod 7353 za 369 z VAT. No jak mówię, że trzeba być przy telefonie, to trzeba być naprawdę, no. Radio Z
2: i już. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
5: wygenerowano z AI.

0: 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
1: Carrefour, że mnie najlepszy jest.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Po reklamie.

0: The Pointer Sisters w Radiu Z, podekscytowane jakby szły po premię, ale taką premię nie mało. 60 tysięcy złotych na przykład, a? No wiecie, ile to jest 60 tysięcy złotych?
1: No po prostu to jest kosmiczna suma dla mnie, więc ja jeszcze się nie cieszę, no bo wiesz co, naprawdę uwierzyć trudno.
0: Ale Ewa z Lublina zobaczyła swoje wygrane 60 tysięcy złotych i uwierzyła. Zróbmy tak, słuchajcie, wyślijcie Radio Z pod 7353 za 369 z VAT, a ja pomnożę każdego jednego SMS-a teraz 16 tysięcy razy. Grasz z 16 tysięcy razy większą wiarą wygraną. Dzisiaj nawet 600 tysięcy złotych, albo między innymi 60 w walizkach, ale tylko do godziny 12. Zagraj o 600 tysięcy. Teraz hasło Radio Z wyślij pod 7353. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
15: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
14: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
15: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
14: Aflofarm.
16: Castorama!
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
18: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie.

600 tysięcy złotych. Wiem, robi wrażenie i jeszcze przez 8 minut 16 tysięcy razy. Mnożę każdego SMS-a. Większa szansa na finał. Rządzę pieniądza. 16 tysięcy szans za 3,69. Tylko do 12. Radio Z pod 7353.

0: i pozamiatał. Jak Artur Rojek w piosence Mira Fiori zaśpiewał jabłkowe ciasto i w moment człowiek zgłodniał, nie? Tu Radio Z w porze lunchu. Ale jeszcze zanim odejdziecie do socjalnego u siebie w pracy, posłuchajcie wiadomości Radia Z o 12. To za moment. Radio Z i już.
1: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Co, kiedy, jak? Tego jeszcze nie zdradzę, ale już wkrótce.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
15: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
18: Mariolka?
17: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
18: Ten z funkcją aktywnego mycia?
17: No ten! Sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
19: Kup w Media Expert. Inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
22: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Po reklamie.
0: Tu Radio Z. W poniedziałek dochodzi godzina 12. Na wiadomości zaprasza Iwona Kutyna.
1: Biegli przed sądem proces Sebastiana M. w sprawie śmiertelnego wypadku na A1. Skrajna prawica wygrywa, wyborcza klęska niemieckich chadeków. Olsztyński zamek do remontu, renowacja ma być imponująca. Proces Sebastiana M. oskarżonego w sprawie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 3 lata temu zbliża się do końca. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim trwa najprawdopodobniej jedna z ostatnich rozpraw. Jest tam również reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: Sebastian M. w sądzie pojawił się dziś z dwoma nowymi obrońcami. Obaj na co dzień pracują w niemieckich kancelariach prawnych. Jeden z tych obrońców musiał jednak już na samym początku opuścić salę rozpraw, gdy okazało się, że są prawne przeszkody i nie może bronić oskarżonego. W sądzie trwa przesłuchanie trzech biegłych, którzy przygotowywali opinię w sprawie wypadku. Obrońca Sebastiana M., mecenas Hebda, zapowiedziała, że ma do biegłych co najmniej kilkadziesiąt pytań. Jeden z biegłych zdążył już opowiedzieć, że zajmuje się wypadkami drogowymi od ćwierć wieku i nigdy do tej pory nie spotkał się z prędkościami, które pojawiają się w tej sprawie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Zdaniem prokuratury Sebastian M. miał pędzić autostradą ponad 300 km na godzinę. Spowodował wypadek, w którym zginęły trzy osoby. Gdańska policja zatrzymała mężczyznę poszukiwanego za włamanie do sklepu jubilerskiego w Niemczech. Wystawiony był za nim europejski nakaz aresztowania. Według śledczych mężczyzna był kierowcą, który prowadził auto złodziei. Teraz zostanie przekazany stronie niemieckiej. Skrajna prawica rośnie w siłę, słabnie rządząca Chadecja Alternatywa dla Niemiec wygrała wczorajsze wybory w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. W Berlinie zajęła trzecie miejsce, ale i tak poprawiła swój wynik z poprzednich wyborów. Coraz trudniejsza jest sytuacja CDU kanclerza Friedricha Merca. O szczegółach z Berlina reporter Radia Z Jan Kielak.
4: Wstępne wyniki wskazują, że CDU nie przekroczyła 5% progu i nie wejdzie do parlamentu landowego w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. To pierwsza taka sytuacja w powojennej historii Niemiec. Drugie miejsce CDU zajęła w Berlinie, ale przegrała tam ze skrajnie lewicową Die Linke i bardzo możliwe, że nie wejdzie do landowego rządu. Liderka Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel mówi wprost, kanclerza Merca nie da się utrzymać przy władzy, jednak lider Hadecji nie zamierza ustępować ze stanowiska. Berlin, Jan Kielak, Radio Z.
1: Żadna z partii nie uzyskała samodzielnej większości. O tym, kto będzie rządził w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i Berlinie, zdecydują rozmowy koalicyjne. Dwie firmy zgłosiły się do przetargu na wielki remont zamku w Olsztynie. Zabytek został zamknięty tydzień temu na 3 lata. Zarządzające nim Muzeum Warmii i Mazur na przywrócenie obiektu do czasów świetności ma 50 milionów złotych. A co się zmienia, o tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
18: Podczas remontu w różnych częściach zamku będzie pracowało kilka ekip konserwatorskich naraz. Wymiana instalacji i podłóg to jedna rzecz, druga to prace pozwalające udostępnić do zwiedzania przestrzenie, do których do tej pory mogli zajrzeć tylko nieliczni. To m.in. dawna zbrojownia, skarbiec czy poddasze. Zamek Kapituły Warmińskiej będzie też po remoncie miał przebudowaną recepcję i zaplecze do obsługi zwiedzających. Wykonawca będzie musiał zdążyć z pracami do 2029 roku.
1: Na zamku w Olsztynie mieszkał Mikołaj Koparnik, który był administratorem Kapituły Warmińskiej. Już jutro polscy siatkarze zmierzą się z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Reprezentacje zagrają w Sofii, a więcej o tym spotkaniu dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
24: Ten mecz ma nie tylko wprowadzić naszych siatkarzy do strefy medalowej, ale także przybliżyć do nadrzędnego celu, po który przybyli. Mowa oczywiście o zapewnieniu sobie kwalifikacji na Igrzyska w Los Angeles. Ten bilet trafi tylko do złotych medalistów. Jak na obrońców tytułu przystało, Polacy będą faworytem starcia z Niemcami. Nasz libero Maksymilian Granie zapewnia, że forma sprzyja.
25: Mimo, że ten turniej już dosyć długo trwa, to byliśmy bardzo dobrze przed nim przygotowani, czujemy się dobrze.
24: Niemcy z kolei w 1/8 finału po tiebreaku ograli Bułgarię, z którą jedyną wpadkę na Mistrzostwach Europy zaliczyli biało-czerwoni.
1: Mecz z Niemcami jutro o 18:00. Wiadomości kulturalne. Już teraz moje dla Was Paula Michalik.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Dziki, dziki wschód na otwarcie festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Produkcja w reżyserii Jana Holoubka razem z 15 innymi powalczy o nagrodę główną festiwalu Złote Lwy. Tematyka poruszana przez twórców jest bardzo szeroka, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
28: Znowu pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy, zarówno tematycznie, jak i stylistycznie.
27: Jury konkursu głównego przewodniczy Krzysztof Zanussi. Festiwal potrwa do soboty, a od jutra wiadomości kulturalne Radia Z prosto z Gdyni. Sombr, headlinerem Openera 2027. To globalny fenomen. Artysta, który swoim ogromnym talentem, determinacją i charyzmą w zawrotnym tempie utorował sobie drogę na szczyt. Wystąpi 1 lipca na Orange Main Stage. A to nie koniec świetnych wieści. Ostatniego dnia na festiwalowej scenie głównej zobaczycie Ray. Autorka hitu Where is my husband zgarnęła już 7 Brit Awards i ma 4 nominacje do Grammy. Opener w Gdyni zacznie się 30 czerwca i potrwa do 3 lipca.
3: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Patrzcie, już 5 po 12 i po godzinie 12 i w poniedziałek człowiek zaczyna patrzeć jakoś tak bardziej pozytywnie, nie? O pogodzie mówię. Teraz widzę, że chmur owszem jest dużo, ale deszczu jest mniej niż jest chmur. Szybkie przelotne opady dzisiaj w programie i one możliwe są w całym kraju, ale uwaga, bo może też zagrzmieć. Możliwy nawet grad. W górach śnieg.
3: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
5: Radio Z i już.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: No i już 6 po 12. Jeszcze bardziej pozytywnie widzę. Michał Adamski. Cześć ponownie.

Shawn Mendes i Camila Cabello w Radiu Z. Señorita. A czy ja dobrze słyszałem? Tak, wszyscy dobrze słyszeliśmy w wiadomościach kulturalnych Radia Z. Paula mówiła i ja z chęcią potwierdzam to muzycznie. Niesamowita rewolucjonistka wręcz w muzyce pop, nagradzana, przebojowa i odważna Ray wystąpi w Polsce na openerze tak samo jak ten facet, którego charyzma waży 1000 razy więcej niż on sam. Chudzinka jeden. Gramy Ray za chwilę, a to Somber w Radiu Z.

0: Może w Polsce się znajdzie mąż Ray w Radiu Z, w Polsce na Openerze 3 lipca, a za tydzień 36. urodziny Radia Z. Już świętujemy prezentami dla Was. Każdy, kto dołączy do gry o urodzinowy milion za tydzień, dołącza też o 600 tysięcy złotych w dzisiejszym finale i gra też o ekstra urodzinowy dodatek pieniężny dzisiaj. Miałem 1000 przed godziną, nikt nie odebrał? No to teraz mam 2000. Wysyłajcie SMS kasa pod 7353 do godziny 13, a wejdziecie do 3 losowań. O 1000 złotych za tydzień w urodziny, o 600 tysięcy dzisiaj po południu i o 2000 za moment. Do 3 razy sztuka. To musi się udać. SMS ciągle kosztuje 3,69 z VAT, regulamin jest na radioz.pl, a do godziny 13 wysyłacie słowo kasa pod 7353. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Reklama.
3: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...

0: Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Słuchaj, Marian,
6: no?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.

0: nie regulować odbiorników, to naprawdę mrozu rapował. Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem, to jest nowość w Radiu Z. A w pracy szef patrzy, szef czuwa. W takim układzie to ja sprawdzam dla was, co tam w internecie, i przewijam, i przewijam, i przewijam, po angielsku scrolluję. No i przewija się zdjęcie z Doliny Pięciu Stawów, statr zdjęcie z tego weekendu. Tłumy turystów, tłumy jakich rzadko. Autorka zdjęcia pisze, że takich tłumów nie widziała dawno, że rzeka turystów. Będzie jeszcze więcej. Przecież każdy będzie chciał zobaczyć taką rzekę, która płynie do góry. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
11: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
12: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
13: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
14: A gładzie i farby?
13: Wiadomo!
15: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
16: Phonix Ból Uszu Max.
17: Słucham?
16: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
17: Phonix Ból Uszu Max?
16: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
19: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
20: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
21: No tak. Tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
22: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
23: Co masz dziś na lunch?
24: Ach, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa.
23: A powiesz, jak to się robi?
24: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
23: Leci się na przerwie do Biedronki.
24: I gotowe?
22: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
5: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

Freddie Mercury w Radiu Z, ale posłuchajcie to. O! I poleciała. Tak przylatuje szansa na dodatkowe ekstra 2000 w urodzinowej żądzy pieniądza w Radiu Z. Do godziny 13, grając o 600 tysięcy złotych, grasz też o ekstra 2000 za chwilę. SMS kasa pod 7353.

0: Eminem i Rihanna w Radiu Z. W wiadomościach za chwilę zachęcamy do głosowania.
1: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
2: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
3: Zadzwonimy,
4: pogadamy
2: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
1: jest pan, pani na głośno mówiącym,
3: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
2: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
5: Reklama.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
7: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20:30 w TVP1 i TVP VOD.
8: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15:55, a o 16:55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
18: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
19: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
20: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
2: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
21: Też możecie wygrać.
2: Wielki finał 28 września.
22: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
2: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
5: Po reklamie.
0: Dochodzi godzina 13:00. Posłuchajmy razem wiadomości w Radiu Z, które ma Iwona Kutyna.
23: Politycy o możliwych płatnych spotkaniach z prezydentem. Kancelaria zaprzecza. Śnieg w Tatrach, trudne warunki w górach, zimno i mokro. Maria Skłodowska-Curie na europejskim banknocie. Trzeba głosować.
0: 13.
23: Obóz władzy z jasnym oczekiwaniem wobec prezydenta albo zabierze głos, albo zdymisjonuje swoich współpracowników i to szybko, mówi wiceminister Cezary Tomczyk. To po doniesieniach Radia Z i Newsweeka, że prywatna fundacja organizuje spotkania, na których po wpłaceniu odpowiedniej sumy można spotkać się z Karolem Nawrockim. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
1: Sprawa jest bardzo poważna i na pewno nie można nad nią przejść po prostu do porządku dziennego, tym bardziej, że dotyczy głowy państwa. I choć otoczenie prezydenta doniesieniom zaprzecza, to wiceminister Cezary Tomczyk mówi krótko: jakoś nie ufam, i formułuje jasne oczekiwanie.
3: Mam nadzieję, że głowa państwa albo zdymisjonuje swoich współpracowników, możliwie szybko, albo wytłumaczy się z tego, że sam brał w tym udział.
1: Tym bardziej, że jak tłumaczy, za żadnej prezydentury czegoś takiego nie widział i liczy na to, że nigdy więcej nie zobaczy.
23: Część polityków sugeruje, że sprawę powinny zbadać służby. Rosnące ceny paliw niepokoją unijne instytucje. Światowym rynkom przygląda się Komisja Europejska, która nie wyklucza interwencji na poziomie całej wspólnoty. O zapowiedziach unijnego komisarza odpowiedzialnego za transport reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Wiosną Komisja Europejska rekomendowała ograniczenie podróży, promowanie pracy zdalnej, nie popierała za to szerokich programów w krajach członkowskich ustalania cen maksymalnych, tak jak w Polsce. Co tym razem może nas czekać? O tym komisarz Apostolos Dzidzikostas nie chce mówić, ale nie ukrywa niepokoju. Stoimy w obliczu niespotykanego kryzysu energetycznego. Sytuacja jest bardzo zmienna. Komisja Europejska ocenia te zmiany, ale nie uzależnia interwencji od konkretnego poziomu ceny ropy. Grażyna Wiatr, Radio Z.
23: Ceny ropy ostatnio spadły, ale utrzymują się na poziomie powyżej 100 dolarów za baryłkę. Seria ataków na Ukrainę. Rosja odpowiada na wczorajszy nalot na Moskwę. Uszkodzona została rafineria. Rosja jednak do infrastruktury energetycznej się nie ogranicza. Atakuje budynki cywilne. Reporter Radia Z Marcin Friedrich przynosi te informacje. Co było celem rosyjskiego ataku?
6: W obwodzie kijowskim alarm przeciwlotniczy i ataki dronów trwają nieprzerwanie od wczoraj. Według szefa administracji wojskowej drony trafiły w magazyny, hale produkcyjne, ale i w domy prywatne, akademik czy gospodarstwo rolne. Rosja eskaluje konflikt, napisał na telegramie prezydent Wołodymyr Zełenski. Poinformował, że zaatakowanych zostało w sumie 10 obwodów. Dodał, że Ukraina będzie wzywać do wspólnych działań na rzecz pokoju podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Marcin Friedrich, Radio Z.
23: W USA dojść ma także do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Wprawdzie jeszcze oficjalnie nie zaczęła się jesienia, w Wysokie Tatry zawitała już zima. W górach pada śnieg, na szczytach temperatura może spaść poniżej zera, do tego mocno wieje. A to oznacza dużo gorsze warunki do uprawiania turystyki. Na szlakach jest mokro i ślisko, podobnie w Beskidach. Jest zimno i mokro, GoProwcy przypominają, jeśli ktoś wybiera się w góry, trzeba ciepło się ubrać. Obowiązkowy jest także naładowany telefon z aplikacją Ratunek. Ostatnie godziny, żeby oddać głos w sprawie nowych banknotów euro. Na jednym z nich o nominale 20 euro może znaleźć się polska noblistka Maria Skłodowska-Curie. Trzeba jednak głosować na stronie Europejskiego Banku Centralnego do końca dnia. Więcej o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
24: Banknoty euro nie były zmieniane od ponad 20 lat. Są neutralne graficznie, tak żeby nie faworyzować żadnego z państw. Teraz do wyboru są m.in. wybitne postacie jak Skłodowska-Curie czy Beethoven. Do głosowania na polską noblistkę zachęca premier Tusk.
25: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
24: Decyzję o tym, jak mają wyglądać banknoty euro, mamy poznać pod koniec roku.
23: Nowe banknoty wejdą do obiegu najwcześniej za 4 lata.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Ale halo, jaka zima, jaki śnieg. No gdzie? No... Po lecie zaczyna się jesień. Przecież nie zima. Zima w Tatrach, śnieg w Beskidach. Niżej mnóstwo chmur nad Polską, wiatr umiarkowany, porywisty i dzisiaj może i najpewniej przelotnie popada, prędzej czy później może nawet zagrzmieć i możliwy jest grad. No ale burza to już bardziej letnia rzecz niż śnieg. No ludzie, kochani. 4 minuty po 13. Michał Adamski, cześć ponownie. Jak słychać, ma muzykę świetną na niepogodę. Ale to jest coś takiego, że wspomnienia same w kieszeni się otwierają. Z dzieciństwa, z wesela, no same dobre. To Modern Talking, to jest muzyka numer 1.

0: Chmurze numer 9 śpiewał i zostajemy jeszcze w niebie. No bo brawo, brawo, słuchajcie, LOT, nasz polski LOT zdobył tytuł najlepszej linii lotniczej w Europie Środkowej. To kolejny sukces polskiego przewoźnika w tej kategorii, bo tę samą nagrodę otrzymał również przed rokiem. Za drugim razem zapewne już nagroda tak nie cieszy, ale gratulujemy i oczywiście trzymamy kciuki, żeby ceny nie poszybowały, co nie? Radio Z i już. Jeśli wysłaliście kasa pod 7353 przed godziną, czuwajcie przy telefonie. Za chwilę dzwonię.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: do telefonu. Meghan Trainor w Radiu Z, 13:21 na zegarze. Biegnijcie, sprawdźcie, czy jest w pobliżu, czy naładowany. No bo teraz właśnie będę dzwonił. Numer jest już wylosowany i dzwonimy. Dać ekstra dodatkowe 2000 zł, bo przed godziną, przypominam, nikt nie odebrał. 1000 przerzuciłem, no bo nie mogę wziąć go sam. 5 sygnałów czekamy. Proszę odebrać ten telefon w sprawie ekstra 2000 zł. To już trzeci sygnał. Jeszcze 2. No dobra, ten jeszcze jeden podaruję, ale teraz to już na pewno trzeba odebrać ten telefon. 2000. Ale
1: los.
0: O, masz ci los. Przeszło koło nosa. No nic, gramy dalej. Cały czas 600 000 zł jest w grze, to do zgarnięcia jest dzisiaj po południu w finale poniedziałkowym Rządzę Pieniądze, ale jeśli wyślecie teraz Radio Z pod 7353, wchodzicie też do gry o milion na urodziny. Radio Z pod 7353. Aj!
2: Radio Z i już!
3: Reklama.
4: Każdego dnia Unia Europejska staje się celem ataków dezinformacyjnych. Media społecznościowe zalewają kłamliwe kampanie ze strony Rosji i Chin. Czy jesteśmy w stanie się przed tym bronić? Czy Unia ma do tego potrzebne narzędzia? Jak chronić naszą demokrację? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji tokfm. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
16: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
17: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
18: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
19: Play.
20: Castorama!
21: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
22: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
24: Nasza firma ma politykę B2B.
23: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
24: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
23: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
0: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Po reklamie.

Happy birthday. See, make a wish.

0: Radio Z. 21 minut przed 14. Mam specjalną wiadomość dla tych, którzy chcą wygrać, od Agnieszki, która wygrała w Rządzę Pieniądza w Radio Z.
1: Bardzo wszystkich zachęcam do grania, ponieważ naprawdę można wygrać duże pieniądze.
0: Można. A ile trzeba tych SMS-ów wysłać?
1: Gram od jakichś 2 miesięcy, natomiast dziś to był mój jedyny i szczęśliwy SMS.
0: I żeby ten jeden SMS za jedyne 3,69 zł był szczęśliwy, tu wchodzę ja z kalkulatorem. Do końca mojej zmiany do godziny 14 każdego SMS-a pomnożę szczęśliwe 13 tysięcy razy. Wysyłasz raz, płacisz raz, do gry o 600 tysięcy dzisiaj i o 1 000 000 za tydzień w urodziny Radia Z wchodzisz 13 tysięcy razy. Zagraj, skorzystaj, hasło Radio Z wyślij pod 7353. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
18: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
19: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
18: Twoja definicja dobrego snu.
4: 8200, 8600.
1: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
4: Potrzebujemy towaru.
9: I pieniędzy.
1: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
2: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

Jeszcze tylko 8 minut. Szczęśliwe 13 tysięcy razy wchodzicie do gry o 600 tysięcy złotych jednym SMS-em. Za 3,69 z VAT masz 13 tysięcy szans, ale tylko do godziny 14. Zagraj Radio Z, wyślij pod 7353.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama.
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Soft shelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Castorama! Teoria
14: i praktyka.
13: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
14: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
16: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
17: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
0: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
18: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
0: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
19: Też możecie wygrać.
0: Wielki finał 28 września.
8: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
0: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
2: Po reklamie.
14: Słuchacie Radia Z, dochodzi godzina 14, to czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna. Prosimy.
20: Będzie schron w lubelskim szpitalu. Rząd reaguje na naszą interwencję. Kraków na ostatniej prostej w niedzielę. Przedterminowe wybory prezydenckie. Zmiany w piłkarskiej reprezentacji. Dziś rusza zgrupowanie. Resort zdrowia zgodził się na budowę schronu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie. Wcześniej zielone światło dało Ministerstwo Obrony. To po interwencji Radia Z i ostatnich alarmach na Lubelszczyźnie. W wielu placówkach ewakuacja pacjentów była utrudniona lub niemożliwa. Przed szpitalem jest nasz reporter Mateusz Kasiak. Jak będzie wyglądała taka ochrona?
21: Schronu w sumie pomieści 800 osób, nie tylko pacjentów, ale też okolicznych mieszkańców i wojskowych. Najbardziej chorzy będą transportowani podziemnymi korytarzami dzięki najnowszemu sprzętowi, mówi mi dyrektor placówki Piotr Matej.
22: Bo już jesteśmy w posiadaniu respiratorów transportowych, gazy medyczne, wszystkie instalacje, urządzenia, które monitorują, a także utrzymują parametry życiowe.
21: Budynek będzie miał magazyn na wodę, żywność i leki. W czasie pokoju będzie to nowoczesny ośrodek medyczny. Mateusz Kasiak, Radio Z.
20: Przetarg ma być ogłoszony w tym tygodniu. Inwestycja powstanie w ciągu 3 lat. Kampania wyborcza w Krakowie wkracza w decydującą fazę. W niedzielę mieszkańcy wybiorą prezydenta miasta. Na kartach do głosowania znajdą 8 nazwisk. Łączymy się z Krakowem, gdzie jest nasz reporter Przemek Taranek. Kto ma największe szanse?
23: Liderem wszystkich sondaży jest Łukasz Gibała, ale krakowski radny i biznesmen, który już po raz czwarty startuje w wyborach, jeszcze nie pije szampana.
24: Nie zawsze wygrywał ten, kto prowadził nawet kilka dni przed wyborami.
23: Ze wszystkich sondaży wynika, że będzie druga tura, a w niej najprawdopodobniej Gibała zmierzy się z Moniką Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej, chociaż to też nie jest takie pewne, uważa politolog z UJ-u dr Łukasz Stach.
25: Pozycja Moniki Piątkowskiej wydaje się być stabilna, no to jednak w górę poszedł wedle ostatniego sondażu kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
23: No i dzięki temu czekają nas tutaj emocjonujące 3 tygodnie. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
20: Kampania przed pierwszą turą zakończy się w piątek o północy. Ewakuacja w szkole podstawowej pod Wrocławiem w Wielczu Laskowicach. Podczas przygotowywania eksperymentu do lekcji chemii poparzona została nauczycielka, trafiła do szpitala. Nie był to wybuch, ale niekontrolowana reakcja chemiczna. Na polecenie dyrektora na krótko ewakuowanych zostało 80 osób. Nowe twarze w reprezentacji Polski. Jan Urban dowołał 2 piłkarzy w miejsce kontuzjowanych graczy. Dziś rozpoczęło się w Warszawie zgrupowanie przed jesiennymi meczami Ligi Narodów. Z tym tematem dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligęza.
26: Selekcjoner w miejsce Kamila Grabary, Adriana Benedyczaka i Filipa Rózgi postanowił dowołać 2 zawodników. Bramkarza Juventusu zastąpi Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź, a zamiast Rózgi stawi się Marcel Reguła, a więc pomocnik Zagłębia Lubin. Największym zaskoczeniem jest brak nowego napastnika. Wydawało się, że lukę po Benedyczaku wypełni Karol Czubak i choć ta myśl chodziła podobno po głowie Urbanowi, ostatecznie nie skorzystał z tego rozwiązania. A jutro około godziny 15 konferencja prasowa z udziałem Roberta Lewandowskiego.
20: W piątek pierwszy mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie. Biało-czerwoni podejmą Bośnię i Hercegowinę. Wszystkie odcienie kina w Gdyni. Rusza Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji. W sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8. Udało nam się stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
27: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach, aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy, czy takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
20: To Syrenka Picassa, która główną nagrodę będzie konkurowała m.in. z polskim kandydatem do Oscara, ojczyzną Pawła Pawlikowskiego. I Dalia Tomczak będzie z wami od 15. Spokojnego popołudnia.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Jeśli chcecie spokojnego popołudnia, to weźcie ze sobą jakieś parasole, może kurtka przeciwdeszczowa. Mnóstwo przelotnych opadów w całej Polsce dzisiaj. Ciężko byłoby to nawet policzyć, jak się spojrzy na radar, za to chmury łatwo policzyć. Jedna wielka chmura. Dzień dobry, Ewelina Pacyna, Robert Karpowicz.
29: To jest taka pogoda idealna do słuchania radia.
28: Oj trochę tak, no, ja bym powiedział bardzo nawet.
30: Jeszcze z racji tego, że jest trochę chłodniej, to warto winąć się jakimś kocem, a o resztę my zadbamy.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
28: Mówiąc, że zadbacie o resztę, miałeś na myśli coś do jedzenia, może?
29: A, takie rzeczy też mamy w tym programie.
28: A zostaje.
30: To czuję się zaskoczony i nie mogę się doczekać w takim razie. 4 po 14.

0: Blondie, Maria w Radiu Z, 12 minut po godzinie 14. Dzisiaj jest poniedziałek i do tego 21 września. Gdybyśmy spojrzeli w kalendarz, to możemy się dowiedzieć o tym, że jest to dzień kapsla. O. I prawdopodobnie dlatego dzisiaj nie ma Kasi. Ja nie wiem, jak ona to połączyła. Dopytamy, jak wróci.
1: Myślałam, że nie miała parasolki pod ręką. Ja akurat miałam, więc się stawiam. Ale a propos dnia kapsla, nie wiem, czy grałeś w kapsle, ale na pewno
0: grałem, oczywiście.
1: Masz na swoim koncie z czasów szkolnych te sterty niezjedzonych kanapek od mamy.
0: Było taty. Trochę, no.
1: Tymczasem wyczytałam, że badania pokazują, że kanapka przygotowana przez kogoś innego po prostu smakuje nam lepiej. Ja nie wiem, czy to trzeba osiemnastkę mieć, żeby to zrozumieć. Coś tutaj jest nie tak.
0: Na pewno badań naukowych do tego nie trzeba. Tak jest i koniec. I uważam, że dokładnie tak samo jest z kawą i niczego nie sugeruję. Ewelina Pacyna?
1: Słuchaj, no możemy to jakoś rozwiązać. Za chwilę historię Piotrka Kędzierskiego. Koniecznie zostańcie z Zetką.

0: Niedawno sprawdziłem, ile lat ma ten oryginał i nie chcecie wiedzieć. To Dub Dogs, How Does It Feel w Radiu Z, ale dzisiaj do historii muzycznej też sięga Kędzior. Posłuchajmy.
1: Jeden hit, jedna hit historia. Hit storię Kędzierskiego w Radiu Z.
2: W Misiu pada z tobą przegrać to, jak wygrać. Nawet niezwyciężony Napoleon ponosił klęski w bitwach. Akurat bitwa pod Waterloo była jego nie tylko przegraną, ale i ostatnią. Bohaterka wielkiego przeboju szwedzkiej Abby też przegrywa swoją miłosną batalię pod Waterloo, ale to jest klęska zwycięska, bo kończy się kapitulacją w objęciach ukochanego. Tak, tak, tak, dobrze myślicie. Teraz pytanie. Abba wzięła swoją nazwę od pierwszych liter imion członków zespołu, ale na początku w Szwecji żartowano z tej nazwy, bo była już dobrze znana jako firma. A. Producent serów pleśniowych, B. Przenośnych toalet, czy C. Przetwórstwa rybnego.
1: Dzwońcie 321 321 321.

0: chciałem wytłumaczyć Piotrka Kędzierskiego, że weekend go jeszcze trzyma i nóżki tam tańcują, tam jeszcze taniec z gwiazdami w nim siedzi. 21 minut po 14, a z nami Grzegorz ze Świętokrzyskiego. Dzień dobry, Grzegorzu.
1: Dzień dobry.
0: U ciebie nóżki też pracowały?
1: No, chodzą w teorii taki.
2: Mamy nadzieję, że nie tylko nóżki. Wszystko wskazuje na to, że znasz poprawną odpowiedź, ale odczytam raz jeszcze pytanie. ABBA wzięła swoją nazwę od pierwszych liter imion członków zespołu, ale na początku w Szwecji żartowano z tej nazwy, bo była dobrze znana jako firma.
0: I tu no, czekamy myślę, na twoją odpowiedź.
1: Czy to jest odpowiedź C? Bo nie jestem pewien.
0: Tak! Ale albo że niech Kędzior potwierdzi. Jeszcze posłuchajmy, czy... Piotrek?
3: Co za wspaniała odpowiedź.
0: O, dobrze, mamy. O. Mamy potwierdzenie. Cudownie. Tak, chodziło o przetwórstwo rybne, a skoro tak, to mamy dla ciebie dobre informacje. Wygrywasz Radio Z, czyli taki zestaw do słuchania Radio Z, żebyś mógł nas zabierać, gdzie tylko masz ochotę.
1: Świetnie, tak. Polowałem... Od paru lat praktycznie.
0: No, radnika, co, cudownie, że się udało.
2: Refleks jest.
0: Grzegorzu, udanego poniedziałku ci życzymy. A, zaczął się dobrze, więc już teraz cały tydzień z górki. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo wam dziękuję.
0: Lubię. Ściskamy.
4: Jeden hit. Jedna historia. Historię Kędzierskiego w Radiu Z. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Reklama. O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
9: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
16: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
17: Zobacz, Stasiu, sokół.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
20: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
22: Po reklamie.

0: Małe Hollywood, czyli Łódź po prostu. Za 20 minut 15, tu Radio Z. No i coraz bliżej do tego wyjątkowego finału, w którym ktoś zagrał milion złotych. A co byście zrobili z taką wygraną?
1: Oj, spędziłabym mnóstwo czasu ze znajomymi, z przyjaciółmi. Chodziłbym sobie do super knajpek, na pyszne kolacje, do kawiarni, bo czas, który możemy wtedy spędzić, jest bezcenny.
2: Wejdźcie do gry, bo jest o co grać. Jeden SMS to dwa finały zagwarantowane. Dzisiaj gracie o 600 tysięcy, a w poniedziałek o milion złotych. I od teraz, uwaga, każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 dostaje 16 tysięcy szans, ale tylko do 15.03, 69 zł. Mała inwestycja, a nagrody gigantyczne. Radio Z 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a siedmiodniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
16: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RRSO 0% i dwie raty gratis. Więcej w sklepach i na MediaExpert.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
2: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
1: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
3: Też możecie wygrać.
1: Wielki finał 28 września.
4: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
1: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
5: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: szwedzki bicik. To Swedish House Mafia, to Luckily Happiness is Sad w Radiu Z.
1: Pierwszy śnieg tego lata pojawił się i to w Polsce. Więcej o tym powiemy w wiadomościach Radia Z za chwilę o 15.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Mama! Cześć, kochanie.
5: Co chcecie na obiad?
6: Demola z pire!
7: Cierogi z serem!
8: Makaron carbonara!
9: Fasolka po bretońsku.
5: Kochani, to nie jest restauracja.
9: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
5: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
10: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
17: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
16: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
16: Aflofarm.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
21: Mamy niskie ceny.
22: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
23: Dzień dobry, tu Beata Lubecka.
24: Karolina Lewicka.
25: Dominika Wielowiejska.
26: I Andrzej Bubiński.
23: Dzwonimy, żeby ci powiedzieć, że będziemy w Warszawie już 9 i 10 października.
24: Na największym festiwalu podcastów w Polsce.
26: Więc jeśli nas słuchasz, warto się spotkać.
27: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
28: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
29: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
30: A w dodatku można go podać również na noc.
29: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
28: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
31: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Po reklamie.
1: Poniedziałek, 21 września, zbliża się godzina 15. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Idalia Tomczak. Dzień dobry.
32: Dzień dobry. Rząd nie ma planu B na wypadek kolejnego weta prezydenta w sprawie nadmiarowych zysków. Problemy na dziecięcym SOR-ze w Warszawie, chodzi o pieniądze. Na koniec wiadomości, zima latem w Tatrach, w wyższych partiach gór pada śnieg.
1: 15.
32: Wszystko wskazuje na to, że nie ma planu awaryjnego na wypadek prezydenckiego weta do opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Albo będzie podpis pod ustawą, albo zostaną tylko próby przeforsowania kolejny raz tych samych przepisów. Taki scenariusz jest realny, na razie jednak politycy wciąż mają nadzieję na przełom. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
0: Mimo że parlamentarne prace nad ustawą wciąż trwają, to sygnały z pałacu już sugerują, że prezydent znów może być na nie. I tu pojawia się pytanie, co wtedy? Prawo w Polsce może być uchwalone tylko jeśli na końcu będzie podpis głowy państwa, mówi wiceminister Cezary Tomczyk i ujawnia.
2: Uporczywie i do samego końca będziemy składać projekt ustawy, żeby Polacy płacili mniej za paliwo.
0: Na taką drogę wskazują też inni, tłumaczące, że to ustawa podatkowa, a przy takich weta obejść się po prostu nie da.
32: Jutro senackie komisje zaczynają analizę rządowej ustawy. W środę nad prawem pochyli się cała Izba. Padł na SOR-ze Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. W konkursie na świadczenie usług medycznych odrzucono ofertę około 40 ratowników i pielęgniarek pracujących na kontraktach. Medycy domagają się wyższych stawek. Szpital proponuje od 1 października dotychczasowe 87 zł za godzinę. Reporter Radia Z Daniel Wrzosa zna szczegóły tej sprawy. Danielu, jest ryzyko, że SOR stanie?
4: No, szpital twierdzi, że nie ma takiego zagrożenia. Działa tam też jedyne na Mazowszu centrum urazowe dla dzieci. SOR może jednak funkcjonować ze zmniejszoną obsadą. Ratownicy medyczni twierdzą, że na innych tego typu oddziałach stawki wahają się od 90 do 100 zł za godzinę. W szpitalu usłyszałem, że dyrekcja nie proponuje niższych stawek od tych obowiązujących do tej pory. Medycy nie zgadzają się też, żeby nowe umowy były zawarte na 2 lata, wolą roczne. Do października niewykluczone są jeszcze negocjacje ze szpitalem.
32: Na razie podpisano umowy z 6 medykami, którzy będą pracować na szpitalnym oddziale ratunkowym w ramach kontraktu. W 2 powiatach na Lubelszczyźnie i 1 w Małopolsce zawyją syreny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o ćwiczeniach systemu alarmowego. W powiecie janowskim trening jutro i pojutrze od 10 do 12. W powiecie chrubieszowskim jutro od 7 do 9. Z kolei w powiecie krakowskim w Skawinie ćwiczenia jutro od 9 do 12. Mieszkańcy powinni zachować spokój. Po ostatnim zagrożeniu i alarmie w regionie nie wszystkie instytucje zareagowały prawidłowo. Urzędnicy pracowali dalej, a niektóre szkoły nie sprowadziły uczniów do bezpieczniejszych miejsc. W każdej placówce powinno znaleźć się jakieś rozwiązanie, tłumaczy Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina do spraw oświaty, reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi.
5: Szkoła jest mała, ma małą piwnicę. Czy część dzieci, uczniów może być w piwnicy, część na korytarzach?
6: Każda szkoła jest inna i tutaj te procedury muszą być różne. Wiemy, przed czym te dzieci mamy uchronić. Jeżeli te dzieci rzeczywiście nie mieszczą się w pomieszczeniach piwnicznych, trzeba znaleźć na korytarzach takie miejsca, gdzie nie ma okien, gdzie znajdują się ściany nośne.
32: Władze w regionie rozpoczynają przegląd szkół i rozmowy z dyrektorami. Kontynuowane będą też szkolenia uczniów. Chociaż trwa jeszcze lato, w Tatrach pada już śnieg. Do końca dnia to może być nawet 10 cm, a z każdym dniem śniegu może być jeszcze więcej, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
7: Prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 cm.
32: Na szczytach temperatura spadnie do około minus 1 stopnia. Na szlakach zrobiło się mokro i ślisko, a to oznacza dużo gorsze warunki do uprawiania turystyki. IMGW ostrzega powiat tatrzański przed intensywnymi opadami deszczu. Rozpoczną się dzisiaj po 18 i będą trwać przez cały wtorek. Już za chwilę wiadomości ekonomiczne Radia Z. Zaprasza Iwona Kutyna.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przyjrzała się kebabom wołowym na etapie produkcji. Skontrolowała 8 producentów. U 4 wykryto nieprawidłowości. Próbki nie spełniały wymagań. W 3 przypadkach wykryto mięso drobiowe, którego miało tam nie być. Inspektorzy zakwestionowali także oznakowanie 5 z 8 partii. Od października każdy przedsiębiorca musi mieć adres do e-doręczeń. Jak pisze portal dla handlu.pl, to nie jedyna cyfrowa zmiana tej jesieni. Od listopada rejestracja działalności gospodarczej będzie możliwa wyłącznie elektronicznie. Przejazd PKP Intercity dla seniorów za 10 zł. Bilety można kupić od dzisiaj, a wykorzystać 20 października w Europejskim Dniu Seniora. LOT najlepszą linią lotniczą w Europie Środkowej według Skytrax World Airline Awards. Tytuł przyznano na podstawie opinii pasażerów z całego świata. W tegorocznej edycji udział wzięli podróżni reprezentujący ponad 100 narodowości. Analizowali ponad 300 linii lotniczych.
10: W nocy kontynuacja deszczu z drobnymi wyjątkami na Suwalszczyźnie, Podlasiu, a także w zachodniopomorskim. Natomiast jutro parasole również się przydadzą. Mam nadzieję, że to będą jednak przelotne opady z chwilami na słonko.
1: Też mam taką nadzieję, ale słuchając ciebie biorę ze sobą parasolkę bez dwóch zdań.

0: Nagle spadło ciśnienie Run Run Rivers. Tego słucha się bardzo głośno David Guetta, Alok, Stigfager na antenie Zetki. A ja mam taką ciekawostkę, bo po zakazie papierosów przyszedł czas na smartfony. Wyobraźcie sobie, że na świecie coraz więcej restauracji wprowadza taką zasadę zero tolerancji dla smartfonów przy stole. Jak na stół trafia jedzenie, to my jemy, a nie
1: halo. To ja nie po to idę do restauracji, żeby nikt się o tym nie dowiedział. To nie przejdzie. Radio Z i już. Nie po to idę do restauracji, żeby jeść. Kasia Sienkiewicz w Radio Z.

0: Pamiętacie te wszystkie szkolne potańcówki, gdzie był Mr. President i później DJ Bobo?
1: O, ale się wtedy tańczyło z tą łapą taką wyciągniętą jak linijka, co? W parach.
0: A jak nie, to było po łapach. Ale DJ Bobo też już czuje, że będzie dzisiaj chyba u kogoś impreza, bo w końcu gramy o 600 tysięcy złotych, a wasza reakcja na wygraną zawsze dodaje nam energii.
2: Co powiem, hej kochanie, właśnie wygrałam 50 tysięcy.
3: Grajcie, kto nie gra, ten nie wygrywa.
4: No witam wszystkich, wygrałem w Radio Z 30 tysięcy.
1: Oj, bardzo jestem ciekawa, jak to dzisiaj dołączy do zwycięzców. W walizkach czeka między innymi 60 tysięcy i przede wszystkim 600 tysięcy, a wchodząc do gry teraz do 16. Każdy SMS dostaje rekordowe 26 tysięcy szans. Taki mega bonus czeka na was do 16. Korzystajcie, Radio Z 7353, to kosztuje 3,69 zł i może wam się naprawdę opłacić.
0: 26 tysięcy szans za jeden SMS. No to nie ma na co czekać. Wysyłajcie SMS o treści Radio Z pod 7353 teraz.

0: tutaj Red Hot Chili Peppers, papryczki i Californication w Radiu Z.
1: Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli kolejną metropolię, tym razem na południu Polski, ale więcej o tym powiemy w wiadomościach Radia Z o 15.30. Bądźcie z nami.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
8: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
7: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
9: Też możecie wygrać.
7: Wielki finał 28 września.
10: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
7: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko

0: wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Marian, byłam u Mariolki. Ale ona ma czyste podłogi.
5: Mariolka?
4: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
5: Ten z funkcją aktywnego mycia?
4: No ten. Sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zaschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
6: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.
9: Na zegarach 15:30 w Radiu Z Wiadomości, na które zaprasza Idalia Tomczak. Słuchamy.
10: Zmarł jeden z mężczyzn postrzelonych w niedzielę w Bukownie w Małopolsce. W szpitalu lekarze całą noc walczyli o jego życie. Drugi z mężczyzn jest lżej ranny. Zeznał, że obaj nie znali sprawcy. Zauważyli go dopiero, gdy zaczął strzelać. Po policyjnej obławie zatrzymano mieszkańca, który jest podejrzewany o oddanie strzałów. Prokuratura dziś prowadzi z nim czynności. Ćwierć tony miała bomba z czasów II wojny światowej, którą w piątek znaleziono w lesie w okolicach węzła autostrady A6 Szczecin-Kijewo. Dziś saperzy zabezpieczyli ją i wywieźli. Ruch na trasie został już przywrócony. Wrocław i 50 okolicznych samorządów chce być metropolią. Samorządowcy wyliczają, że dałoby to 500 000 000 rocznie zysku. To z kolei przyspieszyłoby na przykład budowę siatki komunikacji autobusowej i kolejowej, mówi reporterce Radia Z Grażynie Wiatr wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur.
11: Gwarantujemy, że nie będziemy tych pieniędzy, mówiąc kolokwialnie, przepalać. Wspieramy te mniejsze samorządy, bo te mniejsze samorządy często nie dysponują żadnym budżetem, ani inwestycyjnym, ani transportowym.
12: Czy bez ustawy metropolitalnej nie będzie kolei aglomeracyjnej?
11: Nie, tylko będzie wolniej. Będziemy musieli trochę dłużej poczekać.
10: Projekt odpowiedniej ustawy w tej sprawie trafił do parlamentarzystów i rządu. My sprawdzamy, co na drogach. Wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
10: Trzy osobówki zderzyły się na trasie S6 między węzłami Gdańsk-Lotnisko Gdańsko-Wczarnia w stronę Gdyni. Zablokowany prawy pas. Problemy na S6C na zachodnim Pomorzu. Między Ustroniem Morskim a Kołobrzegiem cysterna zjechała z drogi. Zablokowany pas w kierunku Szczecina. Ruch odbywa się pasem lewym. Uważajcie na A2 w stronę Poznania między Skierniewicami a Łowiczem. Awaria pojazdu ciężarowego. Zablokowany jeden pas w okolicach MOP-u Parma. Na S3 w Lubuskiem ciężarówka zderzyła się z osobówką w Gorzowie Wielkopolskim. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Zielonej Góry. Twórzcie wiadomości dla kierowców razem z nami. Dzwońcie.
13: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem audycji było Medso. Polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
14: Od rana owszem mieliśmy deszczowe poranki właściwie w całej Polsce, ale po południu od północy będą się pojawiały przejaśnienia i to jest dobra informacja. Na termometrach w nocy od 7 stopni do 12 maksymalnie najcieplej ma być na wybrzeżu. Jutro od 9 stopni pod Tatrami do 18 stopni w Szczecinie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
14: Za 27 minut 16 to jest pani Lady Gaga w Radiu Z, Ewelina Pacyna.
9: Robert Karpowicz, dzień dobry ponownie.

0: Za 19 minut 16, The Rembrandts. Pamiętasz doskonale, z którego serialu jest ta piosenka?
1: No wiadomo, przyjaciele.
0: Jeśli pamiętacie ten serial w telewizji emitowany, to znaczy, że trzeba się umówić na jakąś wizytę do lekarza. Słuchajcie, w internecie trafiłem na taką informację. Tam radzą, czego pozbyć się z domu po 30.
1: Opowiadaj.
0: Bo się po prostu już z tego wyrasta i najwyższy czas. No, ściana plakatów. Jak tam gdzieś wisi NSYNC, to już nie bardzo. Ma teraz na podłodze. No też nie, już jakiś stelaż by się przydał.
1: To prawda.
0: Meble z białej płyty wiórowej.
1: No nie, no, już fajne.
0: Już dorosły człowiek jest po 30, to już nie. No i takie plastikowe dodatki w łazience, to też jednak... No już nie wypada.
1: Ja już się bałam, że na tej liście będzie pozbywanie się z domu na przykład męża albo żony. Takie przemeblowanie. Nie polecamy, nie polecamy.
0: Nie, nie, nie, nie, nie.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
11: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
12: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
15: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
14: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
15: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
14: A gładzie i farby?
15: Wiadomo!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
17: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
18: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
17: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
19: Też możecie wygrać.
17: Wielki finał 28 września.
1: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
17: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
13: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: po 17:00 ktoś z was zagrał 600 tysięcy złotych, ale jeszcze przez 8 minut każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 dostaje 26 tysięcy szans.
1: Grajcie, wygrywajcie, Radio Z 7353.

0: amerykańskie trendy, ale śpiewa po polsku przepięknie. Kajra i jej nowość na moje nieszczęście w Radiu Z.
1: Szykuje się spotkanie na linii Trump-Zełenski. O czym będą rozmawiać, to już zdradzimy w wiadomościach Radia Z punktualnie o 16.
2: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. To wszystko, co mogę dziś zdradzić. Ciąg dalszy wkrótce.
3: Reklama.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
14: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
13: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
14: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
13: A gładzie i farby?
14: A jak pan myśli? Grain Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
15: Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
16: Castorama! Teoria
17: i praktyka.
16: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
17: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.
1: Mamy poniedziałek, 21 września, dochodzi godzina 16. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Dalia Tomczak.
0: Trump porozmawia z Zełenskim tematem wymiana ognia na linii Ukraina-Rosja. Wybory prezydenckie w Krakowie coraz bliżej, zostało 6 dni. W Wenecji ciągle za dużo turystów. Miasto chce mocno podnieść opłaty za wstęp.
1: 16.
0: Donald Trump, Wołodymyr Zełenski oko w oko. Na zapleczu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku dojdzie do kolejnego spotkania prezydentów USA i Ukrainy. Rozmowy mają dotyczyć próby deeskalacji konfliktu. W ostatnich tygodniach Rosja niemal każdego dnia ostrzeliwuje Kijów, a Ukraina odpowiada precyzyjnymi uderzeniami w rosyjskie rafinerie. W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski. Miłoszu, rozmowa między prezydentami może coś zmienić?
20: Wydaje się, że tak. Ustalenia między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim mogą być kluczowe, a Stany Zjednoczone mogą do tych ustaleń Rosję nakłonić. Od kilku dni Trump ma w rękach nową broń w postaci ustawy pozwalającej mu na wprowadzenie gigantycznych ceł na towary z Rosji, a także nakładania ich na kraje, które kupują od Rosji paliwo. Z drugiej strony Trump chce, żeby Ukraina nie atakowała rosyjskich rafinerii. W zamian za to Rosja ma przestać ostrzeliwać ukraińskie elektrownie i statki ze zbożem. Nowy Jork. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Rozmowa najprawdopodobniej odbędzie się przed zaplanowaną na jutro oficjalną kolacją organizowaną przez amerykańskiego prezydenta na początku sesji ONZ. Komentarz do najważniejszych politycznych wydarzeń o 18.02. Gościem Radia Z w programie Trzy pytania na koniec dnia będzie Andrzej Szejna, poseł Lewicy, były wiceszef MSZ. Zaprasza Beata Lubecka. 6 dni zostało do przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie i niecałe 5 do końca kampanii wyborczej. O miejsce po odwołaniu w referendum Aleksandrze Miszalskim stara się 8 kandydatów. My łączymy się z Krakowem, gdzie jest reporter Radia Z Przemek Taranek. Przemku, kiedy dowiemy się, kto będzie rządził miastem?
21: Wygląda na to, że dopiero za 3 tygodnie wszystkie przedwyborcze sondaże wskazują, że pierwsza tura nie wyłoni zwycięzcy, a w drugiej zmierzą się radny Łukasz Gibała i kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, która tak mówiła dzisiaj o przeciwniku.
22: Sławił się rzeczywiście najczęstszym głosowaniem, wstrzymuje się od głosu, a prezydent powinien być skuteczny i decyzyjne.
21: Gibała jest bardziej wstrzemięźliwy w ocenie kontrkandydatów.
23: Przyjmę decyzję wyborców. Z każdym chętnie będę dyskutował o Krakowie.
21: Przed nami ostatnie 4,5 dnia kampanii wyborczej, 2 debaty. No, emocje w Krakowie rosną. Przemek Taranek, Radio Z.
0: 3. miejsce w sondażach zajmuje Michał Drewnicki z PiS. Na kolejnych są Aleksandra Owca z partii Razem i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak chce pilnych konsultacji rządu z opozycją w sprawie finansów państwa. Mamy rekordowe deficyty i zadłużenie oraz spadające ratingi, wymienia polityk. Jego zdaniem premier powinien zlecić ministrowi finansów przygotowanie poważnej, zamkniętej dla mediów narady i zaprosić na nią opozycję.
24: To opozycja prawdopodobnie, niezależnie która jej część, w następnym rządzie będzie odpowiadać za finanse publiczne. I brak jakiejkolwiek wspólnej strategii, po pierwsze, nakręca spiralę licytacji na to, kto jeszcze rozda pieniądze, których nie ma. Po drugie, uniemożliwia jakąkolwiek rozsądną kontynuację w polityce budżetowej, co jest źródłem tego nieszczęścia, w jakim jesteśmy.
0: W Konfederacji pojawił się ostatnio pomysł na likwidację 13 i 14 emerytury babciowego i programu 800+. Legia Warszawa ma nowego współwłaściciela. Został nim Michael Gorzyński, który nabył 40% akcji klubu od posiadającego pakiet większościowy Dariusza Mioduskiego. Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z z tym tematem. Marcinie, kim jest nowy udziałowiec Legii?
25: To Amerykanin, choć urodzony we Wrocławiu, który za ocean wyjechał z rodzicami jeszcze w latach 80. Michael Gorzyński swoją zawodową karierę związał z Nowym Jorkiem. Jest właścicielem i przewodniczącym Rady Nadzorczej jednej ze spółek z branży ubezpieczeniowej. Jego majątek wyceniany jest na około 600 do 800 milionów dolarów. Zastrzyk finansowy w postaci nowego współwłaściciela ma pomóc Legii w działalności bieżącej, ale także zredukować długi klubu, które nieoficjalnie oscylują w okolicach 160 milionów złotych.
0: Większościowym akcjonariuszem Legii Warszawa z pakietem 60% akcji pozostaje Dariusz Mioduski, który tym samym zachowa pełną kontrolę nad klubem. Wenecja chce podnieść opłatę za wstęp do miasta i to sporo, z 10 do 30 euro od osoby. To około 130 zł. Władze miasta mówią, że nieskuteczne są dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki, a obecne opłaty są za niskie.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
0: Jutro też deszczowa aura, ale w drugiej połowie dnia przede wszystkim na zachodzie będą rozpogodzenia. Będą też przelotne opady deszczu. We wschodniej połowie kraju możliwe burze. Na termometrach najwyższa temperatura będzie w okolicach Szczecina 18 i tam też najniższa szansa na deszcz. 9 na Podhalu.
26: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
1: 5 minut po 16 na wyjście z pracy z Céline Dion w Radiu Z.

0: mnie.
1: Czy będziemy się pamiętać? To jest oczywiście pytanie dość często zadawane po sobotnich wieczorach. Różnie bywa z odpowiedzią. To Sarsa w Radiu Z. 11 minut po godzinie 16. I to jest taki fajny czas, kiedy już wychodzicie z pracy i można sobie zacząć myśleć o tym, co to się dzisiaj udało. Niby poniedziałek. Ja wiem, że większość narzeka, że coś mi tam nie poszło. A nie, nie, nie, nie. My to obracamy w samo dobro. Ja dzisiaj, słuchajcie, nie, ja tu muszę się tym pochwalić.
0: No,
1: ugotowałem dwa obiady. Jeden dla moich dzieci, drugi dla dorosłych. I do tego upiekłem chleb. To wszystko
0: jest
1: się dzisiaj u mnie wydarzyło.
0: Absolutnie niesamowite.
1: To jest sukces.
0: No ja mam troszkę mniejsze te sukcesy, ale jestem niezmiernie z nich dumna, gdyż po raz pierwszy w swoim życiu, nie krótkim, przygotowałam sobie, słuchajcie, na zimę modro kapustę, ponieważ ja jestem z Małopolski, nie mam nic wspólnego z kuchnią śląską. Za tym ruchem odważnym pójdzie też rolada śląska. 3-2-1, co u was?
1: Sukces to jest mało powiedziane. Co wam się dzisiaj udało? Pochwalcie się. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1.

0: Cudowna jest ta dziewczyna. Ellie Goulding-Pearn w Radiu Z. 19 minut po 16. Mm-hmm. Niby poniedziałek, ale ile radości będzie dzisiaj po 17, tak, kiedy ktoś z was zagra o 600 tysięcy złotych. No i jednym SMS-em wchodzicie do dwóch finałów tego dzisiejszego i też do gry o 1 000 000 złotych. Kiedy gramy? W poniedziałek, bo w poniedziałek będą 36 urodziny Radia Z. Dokładnie za tydzień i my już jesteśmy na to gotowi.
1: A jak urodziny, to prezenty. Teraz od nas każdy SMS dostaje 16600 szans tylko do 17. Radio Z wysyłajcie pod 7353, to kosztuje 3,69 zł. Powodzenia!

0: bardziej sympatyczny, przystojny jak w ciemnych okularach. Roy Orbison w Radiu Z i chwila do wiadomości.
1: Problemy i utrudnienia na polskich drogach. Tym zajmiemy się w wiadomościach Radia Z o 16.30. Bądźcie z nami. Radio Z
2: i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Coraz bliżej decyzji. Możliwe lokalizacje amerykańskiej bazy w Polsce. Pakiet Platinium. Afera ze sprzedażą biletów na spotkania z prezydentem. Upokorzenie. Klęska Hadecji w wyborach lokalnych w Niemczech.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie,

0: Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
3: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
2: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: Po reklamie.
4: Na zegarach 16:30 ponownie najważniejsze wiadomości w Radiu Z i Dalia Tomczak, prosimy.
5: Ewakuacja w szkole podstawowej w Wielczu-Laskowicach po wypadku przed lekcją chemii. Obrażeń doznała nauczycielka. 80 uczniów musiało opuścić budynek. Według strażaków nie był to wybuch, a niekontrolowana reakcja chemiczna. Zagrożenia dla uczniów nie było. Szefowie europejskich służb ostrzegają przed rosyjskimi działaniami przeciw NATO. W rozmowach dla Guardiana mówią tak przedstawiciele organów bezpieczeństwa z Czech, Łotwy i Szwecji. W perspektywie miesięcy może chodzić o ograniczone wtargnięcie, prowokacje pod fałszywą flagą albo masową kampanię wpływu. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Osoby, które chcą pomóc, mogą zgłaszać się przez formularz na stronie internetowej akcji. To dużo pracy, ale też ogromna satysfakcja, mówi Marta Owca, liderka Szlachetnej Paczki w Dzierżoniowie.
6: Poza tym pięknym weekendem jest to dużo pracy, wiele miesięcy przygotowań, później odwiedzania rodzin, więc powiem szczerze, że z takim zespołem wolontariuszy, z takim zespołem ludzi będę to robić co roku.
5: W zeszłym roku pomoc w potrzebie dostało prawie 20 tysięcy rodzin w całym kraju. W Radiu Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Zablokowany jeden pas na A2 w stronę Świecka w Wielkopolsce między Słupcą a Wrześnią w pobliżu miejscowości Bierzglinek. Ciężarówka najechała na bariery. Korek w tym miejscu ma 7 kilometrów. Ruch wahadłowy na Krajowej 50C na Mazowszu na odcinku Ostrów Mazowiecki-Łochów w pobliżu miejscowości Sadowne. Zderzenie osobówki z ciężarówką. Jedna osoba została tam ranna. Wahadło także na drodze krajowej numer 8 na Dolnym Śląsku w stronę Kłodzka na odcinku Szczytna Polanica Zdrój, awaria pojazdu ciężarowego. Utrudnienia na drodze krajowej numer 19 w stronę Rzeszowa, między węzłami Lublin-Sławinek, Lublin-Węglin. Osobówka najechała na bariery. Zablokowany jest lewy pas. Podróżujcie bezpiecznie, a w razie korków dawajcie nam znać.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
7: Tej nocy poczujemy chłód. Od 6 stopni pod Tatrami, 7 stopni zobaczymy na Podlasiu, 9 maksymalnie w centralnej Polsce, a najcieplej w nocy ma być w okolicach Kołobrzegu 12. Jutro znowu przelotne opady deszczu, chociaż na zachodzie już będą pojawiały się przejaśnienia, a na termometrach maksymalnie 18 stopni, tyle zobaczymy w Szczecinie. Za 28 minut 17. Nie, jeszcze nie. Nie strasz, jeszcze nie. Ewelina Pacyna, Robert Karpowicz,
8: kłaniamy się. Cześć.

0: Piero wakacjami, Kenji Żiraka, Andaluz w Radiu Z, gorący numer, a dzisiaj mam nadzieję, że was rozgrzejemy, bo nie ma takiej rzeczy, której nie dałoby się przerobić na sukces. To są czasami niedrobne rzeczy, to są wielkie historie. Posłuchajmy, co wam się dzisiaj udało.
1: Dla mnie dzisiaj udało się zrobić 16 worków soku z jabłek, które wczoraj z żoną zrywaliśmy.
2: Udało mi się dzisiaj wstać przed godziną 12. Dla mnie to jest naprawdę sukces.
3: Ja chciałem się pochwalić, że po kilku latach wsiadłem na rower i udało mi się dojechać do pracy i przeżyłem.
4: A mi się dzisiaj udało tak, później w pracy być i wcześniej wyjechać, jak nigdy.
5: No i fajnie, dobrze, że nikomu o tym nie powiedziałeś, to i szef na bank się o tym nigdy nie dowie. Tak trzeba żyć, brawo. Radio Z
6: i już. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
8: Elewacja wygląda pięknie, tylko na jak długo?
9: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
10: Dobierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
9: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
10: A gładzie i farby?
9: Wiadomo!
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
20: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
21: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RRSO 0% i dwie raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
22: masz. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
23: Ty, ale akcja!
22: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
23: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
24: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
25: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt.
26: Po reklamie.
0: Ostatnie 14 minut, żeby zgarnąć 16 600 losów na grę w finale o 600 000 zł. Radio Z wysyłacie pod 7353. No i...

Tyler, Bomb Funk MCs w Radiu Z za 8 minut 17, a my przedłużamy wakacje w Radiu Z i to dzięki takiej nowości, jaką przygotowaliśmy. Hipnotyzujący głos Mary Froyce, język portugalski, no i Last Frequencies, który to wszystko posklejał w Paraíso, czyli raj w Radiu Z.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Moja wnuczka ma 20 lat. Ona tak przeżyła tą powódź, ja chodziłam z nią do psychologa. Ona do tej pory, jak padał lewny deszcz, to ona jest przerażona.
2: Oby było lepiej, ale każdy taki większy deszcz, no to są dalej takie skutki złe, nie?
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
3: Przemek Taranek, Radio Z.
4: Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
5: Reklama.
6: Tomek!
5: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Po reklamie.
4: Zbliża się 17, jest poniedziałek, 21 września. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Idalia Tomczak.
5: Unia celna w Unii Europejskiej. Posłuchajcie, co się zmieni. Lawina komentarzy w sprawie płatnych spotkań z prezydentem. Na koniec dobry początek Mai Chwalińskiej na turnieju w Singapurze. Unia celna wchodzi w życie. Od listopada zapłacimy więcej za zamówienia spoza wspólnoty, głównie z Chin. Od tego tygodnia formalnie zaczynają działać w Unii Europejskiej wspólne przepisy celne i urząd celny. W ciągu 2 lat pojawią się takie same stawki ceł na różne kategorie produktów. Co nas czeka przez ten czas? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: Na razie zostają wprowadzone od lipca opłaty 3 euro od kategorii produktu. Od listopada dojdzie nowa opłata manipulacyjna od paczki. Stawka jeszcze nie jest znana, to ma być od 2 do 4 euro. To według unijnych instytucji walka z nierówną konkurencją, głównie z Chin. Chińskie platformy zmieniają swój model biznesowy, wysyłają towary z magazynów w Europie, ale to spodziewany ruch i reforma Unii Celnej też ma bardziej to kontrolować. To, co trafia do Europy, czy jest zapłacone cło i czy są spełnione normy bezpieczeństwa. Grażyna Wiatr, Radio Z.
5: Według różnych szacunków od lipca po wprowadzeniu dodatkowej opłaty liczba drobnych zamówień z chińskich platform spadła około 30%. Zamieszanie po doniesieniach dotyczących płatnych spotkań z prezydentem. Według ustaleń Radia Z i Newsweeka prywatna fundacja organizuje w Nowym Jorku spotkanie z głową państwa dla przedsiębiorców. Na imprezę zapraszała również kancelaria prezydenta. Fundacja natomiast proponowała pakiety sponsorskie. Za 100 tysięcy dolarów kupić można było pakiet platynowy z wizytą w strefie VIP. Prezydent powinien zabrać głos, komentuje wiceszef MON Cezary Tomczyk.
7: No bo możliwości są dwie. Albo jest to totalna kompromitacja i próba oszustwa prezydenta przez jego współpracowników, albo maczał w tym palce sam prezydent.
5: Sprawa niewątpliwie jest bardzo poważna, dodaje Andrzej Szejna z Lewicy.
8: Jeżeli ktoś oferuje za pieniądze spotkanie z prezydentem, podczas którego może być przeprowadzony lobbying dotyczący na przykład ustaw i te pieniądze są wypłacone, to popełnia przestępstwo, jak również ten, który coś takiego obiecuje.
5: Dlatego zdaniem polityków być może wszystko powinno zostać też zbadane przez odpowiednie służby. Po interwencji Radia Z i ostatnich alarmach na Lubelszczyźnie resort zdrowia wydał zgodę na budowę schronu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie. Wcześniej zielone światło dało już Ministerstwo Obrony Narodowej. Schron pomieści 800 osób, pacjentów, mieszkańców i wojskowych. Inwestycja rusza od razu, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
9: Praktycznie w tym tygodniu zechcemy ogłosić postępowania przetargowe. To będzie nowo wybudowany od samego początku, od podstaw miejsca schronienia w czasie pokoju. Będzie wykonywał funkcje w zakresie tak zwanych chorób naczyń, serca i transplantologii. Tam będą dodatkowe magazyny na zabezpieczenie na odpowiedni czas żywności i wody.
5: Schron powstanie w ciągu 3 lat. Będzie kosztował ponad 300 milionów złotych. Pieniądze wykłada Unia Europejska. Rekordowa podróż papieża. Leon XIV na początku listopada wybiera się w najdłuższą swoją pielgrzymkę pod względem odległości i czasu trwania. Papież odwiedzi Amerykę Południową, Urugwaj, Argentynę i Peru. Trasa liczy 11 dni i 31 tysięcy kilometrów. W planie 14 lotów samolotem, kilkadziesiąt wydarzeń i przemówień. Maja Chwalińska wraca w dobrym stylu. Finalistka Rolanda Garrosa azjatycką część sezonu rozpoczęła od zwycięstwa w pierwszym meczu turnieju tenisowego w Singapurze. Na linii Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, kogo pokonała Polka?
10: Słowaczkę Rebekę Szramkową nasza tenisistka zwyciężyła 6-4, 6-2 i była to jej dopiero druga wygrana po pamiętnym finale tegorocznego Rolanda Garrosa. Tym bardziej docenić trzeba sukces naszej tenisistki, która po meczu przyznała, że wciąż uczy się gry na twardej nawierzchni, ale zbiera także doświadczenie w innej materii. Przed sukcesem w Paryżu ludzie nie interesowali się moją grą. Potem to się zmieniło, czuję zainteresowanie. Mam swoich wspaniałych fanów, za co jestem wdzięczna. Uczę się nowej roli i robię postępy. Tak trzymać. Kolejną rywalkę Maja Chwalińska pozna jutro.
5: Zawiodła dziś Magda Linet. Polka przegrała mecz pierwszej rundy turnieju tenisowego w Seulu z zawodniczką z trzeciej setki rankingu, Rosjanką Darią Astachową.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Dzisiaj jeszcze odrobinę burz możliwych na północnym wschodzie kraju. Jutro podobnie temperaturowo, chłodno na Podhalu 9 stopni, w Polsce centralnej 16-15, a najcieplej będzie w okolicach Szczecina 18. Jutro także przydadzą nam się parasole.
4: My szykujemy się do finału Rządzę Pieniądza w Radiu Z, bo to już za moment. Dzisiaj gramy o 600 tysięcy złotych. Kto będzie miał taką szansę? Miejcie telefon pod ręką. Za chwilę dzwonimy.

0: W Stanach ITP i TD w Radiu Z, 11 minut po 17.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
0: No i w Radiu Z dopiero teraz tak naprawdę możemy powiedzieć, że poniedziałek się zaczyna, bo przecież ktoś z was stoi przed szansą gry o 600 tysięcy złotych. Numer telefonu jest wylosowany, potwierdzony, więc możemy już teraz dzwonić i czekamy maksymalnie do piątego sygnału. Niech tu się dzieje magia, niech ktoś szybko odbierze, to zagramy o te wielkie pieniądze. Już samym pewniakiem myślę, że sprawimy dużo radości, no ale to, co jest dzisiaj w walizkach, to jest... duże szaleństwo. Trzeci sygnał niestety pojawia się trochę stresik.
2: No to teraz błagamy, błagamy. To czwarty jest ostatnia sygnał. Szansa. Proszę odbierać.
0: I piąty sygnał. Nie!
2: Nie! Kochani. Bardzo prosimy o odbieranie telefonów, jeśli zgłaszacie się do naszej zabawy. No kasa przeszła koło nosa. To była naprawdę gigantyczna kasa. 600 tysięcy złotych. Ale z dobrych spraw nagroda pocieszenia.
0: No ta nagroda pocieszenia to jest 1000 złotych, tak, za to, że ten numer został wylosowany, ale pamiętajcie o tym, że gramy o naprawdę wielką kasę, więc niech ten telefon będzie pod ręką, my zawsze dzwonimy po 17, więc no, miejcie to na uwadze, zgłaszając się i wysyłając SMS o treści Radio Z.
2: Ale z dobrych informacji, zgłaszając się do dzisiejszego finału, jesteście też w wielkim finale i gracie o milion już
0: tak,
2: niebawem.
0: 28 września to będą nasze 36 urodziny, to będzie przyszły poniedziałek i wtedy gramy o okrągły milion złotych, a teraz do gry wchodzi 650 tysięcy złotych i zgłosić się możecie w każdej chwili. SMS-a treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
3: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: diamentach Rihanna w Radiu Z. A o lekcjach WF-u na rowerze opowiemy w wiadomościach już za moment.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a siedmiodniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
10: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojaz i na wojaz.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30.

0: reklamie.
1: 17.30 w Radiu Z, pora na wiadomości i Dalia Tomczak, ponownie słuchamy.
2: Tragedia w Kujawsko-Pomorskiem. W Nakle nad Notecią autobus śmiertelnie potrącił 13-latka na hulajnodze elektrycznej. Według wstępnych ustaleń policji chłopiec wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w nadjeżdżający pojazd. Zmarł na miejscu. Kierowca był trzeźwy. Syreny zawyją jutro i w środę w powiatach janowskim i chrubieszowskim na Lubelszczyźnie. Do mieszkańców powinien już trafić alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiada, że będą to ćwiczenia systemu alarmowego. Należy zachować spokój. Lekcja WF nie na szkolnym boisku, a na ulicach miasta. W Szczecinie uczniowie mogą jeździć na miejskich rowerach w ramach wychowania fizycznego, mówi Dariusz Sadowski, przedstawiciel operatora szczecińskiego roweru miejskiego.
3: Rowery miejskie dla całej grupy zostaną wypożyczone bezpłatnie, a spółka nieruchomości i opłaty lokalne zajmie się także ich dostarczeniem do placówki i odbiorem po zajęciach.
2: Nauczyciel i uczniowie sami wybierają trasę, którą pojadą. Program jest skierowany do ostatnich klas podstawówki i szkół średnich. My przesiadamy się do samochodu w Radiu Z wiadomości dla kierowców.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Na autostradzie A1 w województwie śląskim między Zabrzem a Bytomiem w stronę Bytomia auto wjechało w bariery, zamknięty lewy pas. Utrudnienia na S8 na Mazowszu. Między Radziejowicami a Mszczonowem samochód wypadł z jezdni. Zablokowana jest łącznica zjazdowa w kierunku Mszczonowa. Ruch wahadłowy na drodze krajowej nr 8 na Dolnym Śląsku. Na odcinku Szczytna Polanica Zdrój w stronę Kłodzka. Tam awaria pojazdu ciężarowego. Korki na autostradzie A6 w stronę Goleniowa. Roboty drogowe trwają za dawnym węzłem Rzęśnica. Spowolnienia mają 3 km. Wiadomości dla kierowców wracają za godzinę.
4: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
6: Na północy mamy już pierwsze przejaśnienia i w nocy ten deszcz niestety zostanie z nami w centralnej Polsce, ale także na południu. Jutro czeka nas znowu dzień z przelotnymi opadami, więc bez parasolki nie wychodzimy, a na termometrach od 9 stopni tyle zobaczymy pod Tatrami do 18 w Szczecinie, gdzie będzie słonecznie.
5: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
7: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
8: Ja mam takie pytanie do lata, czy to już ostateczna decyzja, czy na pewno, czy aby to już koniec?
6: Jeśli jest możliwość zawrócenia, to drzwi będą otwarte. Naprawdę zapraszamy, czuj się jak u siebie, lecie.
8: Muzycznie u nas gorąco. Afryka w Radiu Z.

0: śpiewa u nas, to jest, to tam jest taki bardzo przyjemny moment.
1: Dobre.
0: Mój ulubiony.
1: To jest ten tekst, który znamy.
0: 18 minut do 18. Oj, tak.
1: Słuchajcie, dzisiaj Europejski Bank Centralny kończy głosowanie na nowe banknoty euro. I dlaczego o tym mówimy? Bo jest polski akcent. Można jeszcze dzisiaj zagłosować na wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, wycenionej na 20 euro, więc jest szansa, że pani Maria będzie na 20.
0: Mało korzystne zdjęcie. Takie powiedziałabym paszportowe, a przecież to piękna kobieta była. Głosujmy, ta. Polskość zobowiązuje. Pani Maria będzie rada.
1: Rada.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
14: Zobacz, Stasiu, soku.
15: Gdzie? Nie widzę.
14: No tam, patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
14: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
18: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
19: A nosek?
18: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromaktiv. Przyklejamy plasterek Aromaktiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromaktiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
19: Całą noc?
18: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
19: Dobranoc, nosku.
18: Dobranoc, skarbie.
20: Aromaktiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
18: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Mieliśmy ich w Kadzie Niekieleckiej. Nowość w Radiu Z. Take That, Michael Patrick Kelly. Feel My Love.
1: 7:40. Beata Lubecka w Radiu Z rozmawiać będzie z Andrzejem Szejną z Lewicy. Bądźcie z Radiem Z. Radio
2: Z i już. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Uh-huh.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
17: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
18: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
17: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
18: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
17: Aflofarm.
19: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
0: Nasza firma ma politykę B2B.
19: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
0: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
19: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
1: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
7: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Po reklamie.
1: Jest poniedziałek, 21 września, a na zegarach już prawie 18. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z i Dalia Tomczak.
16: Jest odpowiedź prezydenta w sprawie płatnych spotkań w USA. Kanclerz Niemiec komentuje przegrane wybory CDU w jednym z landów. W trzech pytaniach na koniec dnia Andrzej Szejna, poseł Lewicy.
1: Osiemnasta.
16: Prezydent odpowiada na doniesienia Radia Z i Newsweeka o płatnych spotkaniach z nim samym. Organizować je ma prywatna fundacja, zaprasza Kancelaria Prezydenta, a za odpowiednią opłatą można spotkać się z Karolem Nawrockim. W Nowym Jorku z prezydentem rozmawiał nasz specjalny wysłannik Miłosz Gocłowski. Miłoszu, prezydent wiedział o tych specjalnych pakietach dla przedsiębiorców?
20: Jak tłumaczył mi prezydent Karol Nawrocki, ze strony techniczną spotkania odpowiadała fundacja. To zdaniem prezydenta całkowicie normalna praktyka, więc on sam o wszystkich szczegółach technicznych po prostu nie wiedział. Niemniej, jak zapewniał, nikt za spotkanie z prezydentem płacić nie musi.
21: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
20: I za ten kalendarz, jak tłumaczył prezydent, odpowiada on sam, a nie żadna fundacja, czy choćby prezydenccy ministrowie. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
16: Karol Nawrocki jest w Nowym Jorku z okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Maciej Berek pisze list do prezydenta, prosi w nim o niezwłoczne wskazanie miejsca i daty złożenia ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał go na początku września, ale do tej pory Karol Nawrocki nie zaprosił go na uroczystość. Tymczasem Kancelaria Sejmu na razie nie planuje ślubowania Berka w budynku parlamentu. Nie szykujemy sali kolumnowej, mówi szef kancelarii Marek Siwiec.
22: Takiej procedury nie ma w obyczajach sejmowych przewidzianej. Czekamy, aż prezydent spełni swój obowiązek i zaprosi wybranego sędziego, aby wobec jego osoby to ślubowanie zostało złożone.
16: A już raz zorganizowano ślubowanie czworga sędziów w sali kolumnowej. Prawnicy wciąż nie są dopuszczani do orzekania przez prezesa Trybunału. Cios dla CDU. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz komentuje przegrane wybory w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Jego partia nie weszła do parlamentu tego landu. Wygrała skrajnie prawicowa AfD. Dla CDU jest to dramatyczny wynik. Nie udało nam się przekroczyć progu 5% i partia wypada z Landtagu. To ciężki cios i będzie to miało dla nas długotrwałe konsekwencje. Jeszcze długo będziemy musieli o tym rozmawiać. Po wyborach trwa w niemieckich mediach dyskusja na temat odejścia Merza ze stanowiska kanclerza. W Radiu Z trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
23: Andrzej Szejnaj z nami z Nowej Lewicy, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i były wiceszef MSZ-u. Dzień dobry.
24: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
23: Pytanie numer jeden o AfD, które idzie w górę i wygrała wybory w kolejnym landzie w Niemczech. CDU poniżej progu w tym landzie, poniżej progu. Co jeśli AfD przejmie władzę w Niemczech?
24: To zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa, ponieważ AfD po pierwsze jest prorosyjskie, a po drugie antypolskie. Ma roszczenia wobec ziem zachodnich i co najgorsze sojuszników w Polsce, takich jak Konfederacja Mentzena, Konfederacja Brauna, którzy sympatyzują z tym ugrupowaniem. A ja zawsze mówię, patrzcie na interes Polski, a nie na to, że ktoś jest na przykład antyeuropejski. To nie może być łącznik między ugrupowaniami polskimi i niemieckimi, takimi jak AfD.
23: A to jest możliwe w ogóle, żeby AfD rządziła w Niemczech?
24: Wydaje mi się, że o tym będą decydować wyborcy.
23: No tak, oczywiście.
24: Dzisiaj
23: no.
24: Zbliżają się do takiego poziomu poparcia, że to się może zdarzyć. To się może zdarzyć, jeżeli pozostałe ugrupowania nie wyciągną z tego wniosków. Między innymi ugrupowanie kanclerza Merza, który uważał, że skręcając nieco w prawo przejmie część elektoratu AfD, a okazało się, że tylko przez to uwiarygodniał to ugrupowanie.
23: Tak, bo nie mówili, jak chcecie mieć podróbkę, to weźcie oryginał. Tak. Pytanie numer dwa. Maciej Berek wysłał list do prezydenta, prosi w nim o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu umożliwienia złożenia ślubowania. Czy były minister doczekać zaproszenia?
24: Wątpię. Prezydent Karol Nawrocki, działając obstrukcyjnie wobec Trybunału Konstytucyjnego, bo jemu nie zależy na tym, żeby Trybunał Konstytucyjny w Polsce zaczął działać niezależnie, niezawiśle, bo są tam jego namiestnicy z PiS, pan Siączkowski, pan Piotrowicz i Trybunał niedziałający. To jest miód na serce pana prezydenta, który może kierować do niego różnego rodzaju ustawy, czy je mrozić, czy kierować, aby były wydane orzeczenia po jego myśli. I nie potrzebował żadnych pretekstów, żeby nie przyjąć ślubowanie od czterech sędziów legalnie wybranych przez Sejm. Tak więc jakikolwiek pretekst wystarczy mu do tego, aby nie przyjąć również ślubowania od sędziego Macieja Berka. To jest oczywiste, bo to leży w interesie PiS, w interesie Konfederacji, w interesie Karola Nawrockiego, a jest wbrew interesom Polek i Polaków, że potrzebują Trybunału Konstytucyjnego orzekającego w ich sprawach. Takich na przykład korzystnych orzeczeń, jak w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego dla osób, które nie tylko są osobami najbliższymi, ale też mamy złe przykłady, jak w sprawie aborcji i wykluczenia przesłanki ciężkiego, nieodwracalnego uszkodzenia płodu, gdzie działał na zlecenie polityczne Jarosława Kaczyńskiego wbrew interesowi kobiet. Chcemy takiego Trybunału, który będzie niezawisły, niezależny.
23: I pytanie numer trzy. Czy będąc biznesmenem z Polski, czy zapłacił pan 100 tysięcy dolarów za spotkanie w cztery oczy z polskim prezydentem Karolem Nawrockim w Nowym Jorku, tak czy nie?
24: Cóż, wydaje mi się, że taka oferta ze strony otoczenia pana prezydenta, czy wspierana przez otoczenie pana prezydenta niezależny film jest bardzo interesująca, bo na takim spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim biznesmen mógł poruszyć kwestie dotyczące legislacji w Polsce, dotyczące składania poprawek do jakichś ustaw, może złożenia weta, a może w ogóle.
23: Czyli atrakcyjna propozycja. Rozmawiamy w części internetowej, jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam, Andrzej Szejna też serdecznie zaprasza. Czekamy tak na jest. Państwa.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Dzisiaj w nocy mogą pojawić się jeszcze przelotne opady deszczu, głównie na południu kraju, ale jutro już będą przejaśnienia na zachodnim Pomorzu. Tam też będzie najcieplej. Nawet do 18 stopni w Szczecinie, ale pod Tatrami to zobaczymy już maksymalnie 9, cieplej nie będzie. No taki ten tydzień będzie, taki mocno deszczowy, mocno w kratkę.
4: Ale jeszcze trochę zostało do pierwszej baranicy, szalików, rękawiczek. David Guetta w Radio Z.

0: też tak wysoko kiedyś śpiewałem.
1: Tak,
0: ale mi przeszło.
1: Uff, no to chyba dobrze. 15 minut po 18. Podobno to już koniec ery Air Fryera, bo Polacy przypomnieli sobie o bardzo starym sprzęcie i coraz większym zainteresowaniem. Podobno w naszych domach cieszą się mini piekarniki, mieszkań wraca także słynny Prodisz.
0: Ale że ludzie se o Prodiżu
1: tak
0: przypomnieli,
1: jest,
0: nie bywało.
1: Tak,
0: nie, to jeszcze tylko czekać na powrót trzepaków i pralki Frani, nie?
1: Ja bym poszła grubiej. Ja bym chciała powrotu telefonów stacjonarnych, wyobraź sobie.
0: A sprawdzałaś w Pawlaczu?
1: Ja tam dzisiaj troszkę wszystkiego poszukam. Może coś się znajdzie.

0: Xeli Joyride to jest jeden z najfajniejszych przebojów na powroty, długie powroty do domu. Tu
1: no właśnie. Dobrze, że mówisz, że to są długie powroty do domu, bo mamy sporo utrudnień na polskich drogach, ale o tym wszystkim powiemy więcej w wiadomościach Radia Z o 18.30.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Głodni emocji, żądli pieniędzy, to tak. Chwale.
7: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
8: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
7: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
18: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
19: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
20: Play.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: Że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny!
24: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
25: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów.

0: Do sierpnia. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych wprowadziły też między innymi Kraków, Bydgoszcz, Gdańsk i Szczecin. O psie, który jeździł koleją. Czworonogi coraz częściej podróżują pociągiem z opiekunem. Koleje Śląskie podliczyły, że w pierwszym półroczu takich czworonożnych pasażerów było ponad 19 tysięcy, o kilka procent więcej niż rok wcześniej. Przewoźnik wspiera, popiera i przypomina o zasadach, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
1: Pies powinien przez całą podróż znajdować się na smyczy oraz mieć kaganiec. Opiekun musi z kolei posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie swojego czworonoga. Mniejsze zwierzęta, takie jak koty czy króliki, można przewozić w transporterze, kratce lub koszu.
0: Psy asystujące i psi przewodnicy jeżdżą za darmo. Przesiadamy się do samochodu. W Radiu Z wiadomości dla kierowców.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Zablokowany jest jeden pas na ekspresowej ósemce na wysokości Mszczonowa. Na jezdni w stronę Rawy Mazowieckiej zderzyły się dwie osobówki. W obu kierunkach zablokowana jest krajowa 28 na Podkarpaciu. W pobliżu miejscowości Moderówka między Jasłem a Krosnem w dwóch wypadkach zderzyły się cztery osobówki. Zablokowany jeden pas na A1 między Zabrzem a Bytomiem w stronę Bytomia. Auto wjechało w bariery. A ten numer jest dla Was w każdej ważnej sprawie.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
3: Jutro jeszcze będzie deszczowo. Nie wszędzie, bo na zachodnim Pomorzu pojawią się przejaśnienia i tam też będzie najcieplej, nawet do 18 stopni. Jeśli chodzi o środę, no to tych przejaśnień znowu będzie trochę więcej na północy, a południe wciąż niestety z przelotnymi opadami deszczu, momentami nawet dość intensywnymi. Tak będzie w Małopolsce.

0: Podoba mi się ten duet Karol G, Bruno Mars, Still w Radiu Z. No aż się człowiek chciałby zakochać. Jeśli jesteście a single, no to warto. Idzie jesień, potem zima, ceny peletu chyba nie spadną, a system grzewczy się przyda.
1: Ja nie jestem single, ja jestem long play, ale też mi się ten kawałek podobał. Za 18 minut 19. A dzisiaj u Mateusza Ptaszyńskiego po godzinie 20. W Lubię to komentarzy. To będzie taki program, w którym będziecie mogli zabrać głos i do czego was bardzo zachęcamy. Bo dzisiaj będziemy rozmawiać o stanie polskiej kinematografii, a jesteśmy przecież świeżo po wyborze kandydata na kandydata do Oscara. Film podobno piękny, jak zresztą wszystkie tego reżysera, więc jest o czym gadać.
0: No także zostańcie z Zetką. Zapraszamy. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
7: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
6: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
7: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
6: A gładzie i farby?
7: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
8: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: zanim zdążysz powiedzieć
1: jeszcze 5 minut.
0: My już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
2: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
7: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
6: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
7: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
6: A gładziej farby?
7: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
8: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
15: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
16: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
17: A w dodatku można go podać również na noc.
16: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
15: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
18: Piąte nie zabijaj. Znasz ten podcast? To jest na Mazur Kudelska. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Po pierwsze, będzie tam ponad 50 najciekawszych polskich podcasterów, a po piąte, to już wiesz.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Po reklamie.
20: Zbliża się 19, jest poniedziałek, 21 września. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Ola Wojciechowska.
21: Dramatyczny wypadek na hulajnodze w Kujawsko-Pomorskiem. Zginęło dziecko. Pałac Prezydencki to nie Grand Hotel. Gość Radia Z komentuje. Za tydzień wybory w Krakowie. Sondaże wskazują lidera.
20: Dziewiętnasta.
21: Tragiczny finał wypadku w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. Jadący hulajnogą chłopiec uderzył w autobus i zginął na miejscu. Reporter Radia Z Tomasz Kubaty ze mną w studio.
22: Tak jest.
21: Tomko, rozmawiałeś z policją. Co udało ci się ustalić?
22: Wszystko wydarzyło się bardzo szybko, opisuje okoliczności wypadku młodszy aspirant Kamil Smoliński z komendy policji w Nakle.
23: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
22: W tym miejscu powinien zejść z hulajnogi, przeprowadzić ją na drugą stronę jezdni. Niestety tak się nie stało. Chłopak miał kask na głowie zgodnie z wymogami wynikającymi z ostatniej zmiany przepisów, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło.
21: Policjanci wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Prezydent Nawrocki z wizytą w Nowym Jorku i powracają pytania. Kto odpowiada za oferowanie drogich pakietów za osobiste spotkanie z nim w ramach imprezy pod nazwą Polsko-Amerykański Szczyt Ekonomiczny? Prezydent tłumaczy się w rozmowie z naszym reporterem Miłoszem Gocłowskim, że za swój kalendarz odpowiada sam, a za spotkania z prezydentem nikt nie będzie płacił. Prezydenccy urzędnicy powinni przestać traktować Pałac Prezydencki jak Grand Hotel w Sopocie, a prezydenta jak osobę do wynajęcia. Tak całą sytuację komentował w programie Trzy Pytania na Koniec Dnia poseł Lewicy Andrzej Szejna. I po rozmowie z posłem jest Beata Lubecka.
0: Dzień dobry.
21: Beata, to kto jest odpowiedzialny za całą sytuację?
0: No taka odpowiedź wprost nie padła, ale według posła Szejny to prokurator i nasze służby powinny roztoczyć wokół prezydenta tarczę antykorupcyjną, bo sprawa jest poważna.
1: Biznesmeni, którzy płacą 100 tysięcy za spotkanie z głową państwa, który jest odpowiedzialny również i nadzoruje proces legislacyjny w jakimś sensie poprzez prawo weta, to przecież nie wiemy, co to za ludzie. Może to byliby lobbyści związani z jakimś biznesem rosyjskim.
0: Tak to wygląda, że ludzie prezydenta działają chyba samopas, bo gdyby działali w porozumieniu z panem prezydentem, to byłoby to już naprawdę dramatycznie niebezpieczne dla bezpieczeństwa Polski, ostrzega poseł Szejna. I dodawał, że na jakiekolwiek spotkania pana prezydenta i osób, które z nim się spotykają, powinny być szczególnie za granicą prześwietlone przez nasze służby specjalne, a tutaj, jak rozumiem, ocenia Szejna, uprawiano biznes na zasadzie wolnej Amerykanki.
21: Całą rozmowę Beaty Lubeckiej możecie obejrzeć na radioz.pl i w naszych mediach społecznościowych. Ostatnia prosta przed wyborami prezydenta Krakowa. O tym, kto będzie rządził stolicą Małopolski, mieszkańcy zdecydują w najbliższą niedzielę. Sondaże wskazują lidera, radny Łukasz Gibała, który w drugiej turze powalczy najprawdopodobniej z senator Moniką Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej. Do wyborów jeszcze kilka dni, wszystko się może zdarzyć, mówi politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Łukasz Stach.
3: O ile pozycja Moniki Piątkowskiej wydaje się być stabilna, no to jednak w górę poszedł wedle ostatniego sondażu kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli do drugiej tury nie weszłaby pani Monika Piątkowska, byłaby to duża niespodzianka, i byłby to bardzo zimny prysznic dla Koalicji Obywatelskiej, no bo jednak Kraków, duże miasto, no jest matecznikiem elektoratu tego ugrupowania.
21: O fotel prezydenta Krakowa walczy 8 kandydatów. Reprezentują PiS, Razem, Lewicę i Konfederację Korony Polskiej. Fundacja Noblowska podniosła wysokość Nagrody Nobla. Od tego roku zwycięzcy dostaną 12 milionów koron, czyli ponad 1 000 000 euro. To najwyższa nominalna wartość słynnego wyróżnienia w jego ponad 100-letniej historii. Tegoroczni laureaci zostaną ogłoszeni na początku października. Teraz też kilka ogłoszeń w wiadomościach kulturalnych.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Kolejnych headlinerów odsłania Open Air 2027. Na gdyńskiej scenie wystąpi ikona, bohaterka, poetka i malarka Patti Smith. Legenda światowej alternatywy zagra w czwartek 1 lipca na Tent Stage. Tego samego dnia na Orange Main Stage zaśpiewa Sombr, a ostatniego dnia na scenie głównej zobaczycie Ray. Właśnie teraz w Teatrze Muzycznym w Gdyni rusza gala otwarcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. O najważniejszą nagrodę festiwalu powalczy 16 produkcji, a wśród nich Dobry Chłopiec Jana Komasy, Hot Spot Agnieszki Smoczyńskiej i Nasza Rewolucja Piotra Domalewskiego. Najgłośniejszym tytułem tego roku jest Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Film jest polskim kandydatem do Oscara. Wydarzenie idealne na jesień. Port poetycki, czyli maraton czytania poezji i spotkań z autorami, odbędzie się w najbliższą sobotę w Chorzowie. Na Śląsk zjedzie około 100 twórców z całej Polski, mówi kurator imprezy Tomasz Pietrzak.
24: To będzie bite 10 godzin i tak można szacować bite 200 wierszy, więc to jest maraton dla tych, którzy chcą poznać współczesną polską poezję, która się tu i teraz dzieje, którzy chcą zobaczyć, że poeci są żywi.
21: W porcie poetyckim w chorzowskiej Sztygarce zacumują też między innymi targi książki.
20: Od 7 stopni do maksymalnie 12. Najcieplej ma być w Kołobrzegu w nocy i tam też najwięcej przejaśnień w nocy. Jutro w ciągu dnia słońce pojawi się na zachodnim Pomorzu, a w pozostałych regionach będzie trochę kropić. Mateusz Ptaszyński, cześć.
25: Cześć, dobry wieczór.
20: Filmowo u ciebie, nie?
25: Tak, ale to dopiero po 20. Najpierw okay. Muzycznie, bardzo muzycznie lista. Lubię to, zapraszam.

David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River w Radiu Z. To jest miejsce 10 dzisiejszego notowania. Może być wyżej, bo bywało już wyżej, ale to jest wasza zasługa, waszych głosów na radioz.pl, tam was odsyłam. Propozycja do listy teraz od Katsai, które zakończyły europejski etap światowej trasy koncertowej. No są w znakomitej formie, zresztą tak jak w utworze Animal, który w propozycjach.

kończy się lata, ale trafili Kuba i Kuba w Radiu Z. Dzisiaj na miejscu 9 listy Lubię To. Głosujcie na nich, jeśli chcecie, żeby znowu byli wysoko z tym właśnie nagraniem. Dzwońcie też pod 321-321-321. To jeśli macie ochotę na płytę Mroza, najnowszą płytę, wszystko czego chciałem. Pierwsza podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Tytuł to jest jedno słowo dzisiaj. 321-321-321. A tymczasem Alex Warren, który miał w weekend urodziny, więc wszystkiego najlepszego. Passenger na 8.

0: Keira. Na moje nieszczęście. Propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Przyznajcie, że Keira idzie w bardzo dobrym kierunku i po polsku śpiewa naprawdę zrozumiale, chociaż no, musi jeszcze się posiłkować tutaj logopedą, żeby pomógł jej dobrze to wyśpiewywać. No jednak sporą część swojego życia spędziła w Stanach Zjednoczonych, ale bardzo fajnie, że ta Polska i język polski dzisiaj w duszy grają. Płyta Mroza czeka. Druga podpowiedź. W piątek wydał płytę ten artysta, który dzisiaj na miejscu pierwszym. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Dub Dogs, Fezo Zark, How Does It Feel? Za chwilę na siódmym.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
13: Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
18: Słuchacie listy Lubię to w radiu.

My Body Isn't Ready na miejscu szóstym. Listy lubię to w Radiu Z, czyli Somber, gwiazda, headliner festiwalu Open Air 2027. I to nie jedyne dzisiejsze ogłoszenie po 20. Powiem wam trochę więcej na ich temat za sprawą specjalnego gościa, ale to musicie słuchać Radio Z po 20. Tymczasem propozycja do listy Lost Frequencies i Mari Froes, Paraiso. Świetny kawałek. Mari ogłosiła trasę

Ostatni dzień lata, Gipsy Go For Money na miejscu piątym, a ostatni dzień lata jutro. Tak tutaj wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują. 23 września to początek astronomicznej jesieni. Niestety, wiem, że są tacy, którzy

0: ją lubią. Podobno istnieją tacy ludzie. Na przykład moja żona. Nie wiem, jak my się dobraliśmy, ja nie przepadam za jesienią akurat. Za chwilę na czwartym Sanach itd. itp. Płyta Niespodzianka czeka. Mogę wam powiedzieć, że razem z Dawidem Podsiadło występował na jednym festiwalu. Ten artysta, który dzisiaj na miejscu pierwszym. 321-321-321, dzwońcie.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny!
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Po reklamie.

Happiness is so sad, Swedish House Mafia. I Lekali, propozycja do listy Lubię to w Radio Z. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby pojawili się w notowaniu, a myślę, że chcecie. To jest bardzo taki jesienny, klubowy utwór. No właśnie, sezon klubowy za chwilę się zacznie, nie już jakieś plenerki nad Wisłą czy innym akwenem. Jason Derulo wrzucił na Instagrama datę 11/13, bez większego podpisu. Domyślam się, że 13 listopada coś się wydarzy, ale mogę się mylić. To on... DJ Godza i Melody Michiko na trzecim.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, czyli propozycja do listy, jeszcze przed miejscem pierwszym. No właśnie, kto na miejscu pierwszym, to wie Tomek z Koszalina. Proszę bardzo, Tomku, pochwal się z całą Polską.
1: Dziś na pierwszym miejscu Mira Fiori, Artur Rojek.
0: Tak jest, wszystko się zgadza. Wielkie gratulacje dla Artura, to już nie po raz pierwszy miejsce pierwsze.

0: Reklama.
1: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny!
8: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
9: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
10: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
11: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
10: A gładzie i farby?
11: Wiadomo!
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojaz i na wojaz.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl.
0: Po reklamie.
17: Tu Radio Z, czas na wiadomości. Wieczorny, w poniedziałek. Temat dla nas Ola Wojciechowska, posłuchajmy.
18: Trump naciska na Ukrainę. Chodzi o ataki na rafinerię. Ustawa o tańszym paliwie. Rząd nie ma planu na wypadek weta. Pod boiskiem powstaje schron. Pierwszy taki w Polsce.
17: Dwudziesta.
18: Ukraina odpowiada na apel Donalda Trumpa o zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie. Kijów stawia warunek. Najpierw Rosja musi przestać niszczyć ukraińskie elektrownie. Amerykański prezydent uważa, że uderzenia na rosyjską infrastrukturę paliwową ograniczają dostawy diesla i podbijają ceny. Jutro w Nowym Jorku Trump i Zełenski mają o tym rozmawiać. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, czy Polska popiera pomysł Trumpa?
19: Jeśli takie porozumienie sprawiłoby, że Rosja przestanie atakować Ukrainę, to tak. Pytałem dziś o to szefa polskiej dyplomacji, wicepremiera Radosława Sikorskiego. Jak przypomniał, Ukraina tylko się broni. Winnym wojny jest przecież Rosja.
20: Więc jeśli Ukraina znalazła czuły punkt Rosji, no to trzeba by powiedzieć, co Rosja byłaby gotowa w zamian za takie zawieszenie broni zrobić.
19: A mogłaby nie tylko przestać ostrzeliwać ukraińskie elektrownie, ale także odblokować Morze Czarne, przez które nie może być teraz eksportowane ukraińskie zboże. Nowy Jork, Miłosz Gosłowski, Radio Z.
18: Rozmowa Trump-Zełański jutro po południu. Polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech po wczorajszych wyborach w dwóch landach. W Berlinie CDU przegrała ze skrajną lewicą Die Linke, w Mecklenburg i Pomorzu Przednim ze skrajną prawicą AfD. Ta ostatnia zwyciężyła też dwa tygodnie temu w Saksonii-Anhalt. Komentarze w Niemczech zbiera korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
21: Dla Hadecji to historyczna klęska. Po raz pierwszy zabraknie CDU w parlamencie któregoś z niemieckich landów. Hadeków znokautowali w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Triumfujący tam populiści ze skrajnie prawicowej AfD, piszą komentatorzy. Ale niewiele im to da, rządzić nie będą, bo żadna partia nie chce z nimi współpracować. Za to skrajna lewica już planuje radykalne posunięcia po historycznym zwycięstwie w stolicy Niemiec, na przykład wywłaszczenia koncernów mieszkaniowych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
18: Eksperci przewidują, że zarówno w Berlinie, jak i w Mecklenburgii Pomorzu Przednim powstaną koalicje lewicy, socjaldemokratów i zielonych. Rząd bez planu B na wypadek weta prezydenta do ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Te przepisy mogą otworzyć drzwi do obniżki cen paliw, ale co, jeśli Karol Nawrocki je zawetuje? Rządzący nie mają awaryjnego scenariusza. Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna stawia sprawę jasno.
0: W przypadku ustaw podatkowych nie da się obejść weta prezydenta Karola Nawrockiego, więc będziemy oczywiście z naszymi projektami, tak jak zonda krypto, wracać aż do skutku i może kiedyś jakaś refleksja nastąpi.
18: Na razie rządowa ustawa jest na etapie prac senackich. W związku z tym wśród polityków wciąż jest nadzieja, że prezydencki przełom nastąpi już teraz. Na pierwszy rzut oka zwykłe boisko, Orlik, lekcje WF-u i kopanie w piłkę. Pod ziemią coś zupełnie innego. Schron, pierwszy taki w Polsce. To plan na kryzys wielkopolskiej gminy Pobiedziska. W Jerzykowie, obok szkoły, pod ziemią powstaje miejsce schronienia dla 100 osób. Jak będzie wyglądać i jak ma działać? Dopytywał Adam Kaźmierczak.
1: Po dwóch stronach Orlika będą znajdowały się kioski wejściowe, przez które zejdziemy lub zjedziemy windą pod ziemię, prosto do miejsca schronienia, mówi mi burmistrz Pobiedzisk Ireneusz Antkowiak.
22: Taki punkt on będzie właściwie cały czas mógł funkcjonować, bo agregaty wytworzą prąd. Będzie tutaj cały czas dopływ 3000 litrów wody pitnej. Ten schron jest takiej klasowości, że nawet gdyby ładunek nuklearny tutaj jakiś wybuchł, to również tam się nikomu nic nie stanie.
1: Na co dzień jednak będzie on funkcjonował jako szatnia i toalety dla uczniów i sportowców. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
18: Schron pod boiskiem ma być gotowy do końca października. I tym sportowym akcentem robię ukłon w stronę Marcina Powidła.
23: Kłaniam się również.
18: Witam serdecznie. Wiadomości sportowe.
23: Zapraszam.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Zmiany na zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji Polski przed najbliższymi meczami Ligi Narodów. W miejsce kontuzjowanych bramkarza Kamila Grabary, napastnika Adriana Benedyczaka i pomocnika Filipa Rózgi, selekcjoner Jan Urban powołał Bartłomieja Drągowskiego z Widzewa i Marcela Regułę z Zagłębia Lubin. Jutro pierwszy trening, a po nim konferencja prasowa z udziałem kapitana biało-czerwonych Roberta Lewandowskiego. Zgrupowanie potrwa aż 16 dni. Pierwsze z czterech spotkań Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną w piątek na Narodowym. Potem wyjazdowy pojedynek ze Szwecją, domowy z Rumunią i rewanż z Bośnią i Hercegowiną. Tymczasem drugie zwycięstwo po pamiętnym finale Rolanda Garrosa odniosła Maja Chwalińska. Nasza tenisistka od wygranej z Rebeką Szramkową rozpoczęła turniej tenisowy w Singapurze. Polka w bardzo dobrym stylu pokonała Słowaczkę 6-4, 6-2.
25: Staying positive today, I tried my best.
23: Towarzyszyła mi dobra energia, starałam się grać w miarę swoich możliwości. Na początku nie było łatwo, ale potem rozrobiłam wszystko, aby wesprzeć siebie i z tego jestem najbardziej dumna. Kolejną rywalkę w Singapurze Maja Chwalińska pozna jutro. Wiadomo już za to, że do drugiej rundy turnieju w Seulu nie zdołała awansować Magdalinet. Polka przegrała w trzech setach z zawodniczką z trzeciej setki rankingu Rosjanką Darią Astachową.
17: A co w pogodzie dziś wieczorem? Deszczowo w centrum i na południu, ale miejscami również na północy. W zasadzie może wymienię te miejsca, gdzie padać nie będzie. Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Łódź i Suwałki. Tutaj padać się nie będzie, w pozostałych miejscach już owszem. Na termometrach od 7 stopni i to tak za godzinę w Zakopanem do maksymalnie 14 w Koszalinie. Także ochłodziło się trochę.
26: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
17: Ja wiem, że lato się kończy, ale my się nie dajemy. Myślimy już o przyszłorocznym lecie i festiwalu Open Air. Za chwilę więcej szczegółów. Mateusz Ptaszyński. Hej ponownie.

0: Morlof, Anastasia w Radiu Z i Kwadrans. Po godzinie 20 poznaliśmy headlinerów wszystkich dni Openera. O kilku z nich opowiedział nasz dzisiejszy gość, szef Alter Artu, który zarządza całym Openerem, Mikołaj Ziółkowski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór w ten wspaniały ogłoszeniowy poniedziałek. Dzisiaj do wcześniej ogłoszonego pierwszego headlinera, czyli fantastycznej grupy Tame Impala, trzech headlinerów i gość specjalny, czyli najpierw Somber, który zagra na festiwalu w czwartek, potem The Neighborhood, piątek i wspaniała Ray na sobotę, ale oprócz tego w ramach tak naprawdę naszego cyklu True Legend, czyli takich postaci, które wpływają od właściwie dekad, dziesięcioleci na kulturę, muzykę i są ikonami, udało nam się zaprosić i na openerze wystąpi również Patti Smith. To jest absolutnie DNA festiwalu i szczerze mówiąc mamy taki pomysł i chcemy o tym jeszcze więcej mówić w tym nadchodzącym roku i w tym, co jest przed nami, czyli najbliższe miesiące, kolejne ogłoszenia, no a potem już autostrada do festiwalu. Bo co to jest festiwal muzyczny taki jak opener, albo co też to powinno być? To jest przede wszystkim poznawanie też nowych rzeczy. Otwieranie się, wychodzenie ze swojej bańki, szukanie nowych muzycznych trendów albo absolutnych legend. Somber, absolutna petarda, jedna z największych sukcesów ostatnich lat. Przed chwilą sprzedane 5 razy halautu w Londynie, czyli ponad 100 tysięcy biletów, a właściwie dopiero czekamy na kolejny album. Właściwie nasz artysta ma ledwo ponad 20 lat, ale to nie zmienia faktu, że jest niezwykle utalentowany, że komponuje, pisze, ma świetne piosenki i na wielu listach na świecie, tak jak chociażby w Wielkiej Brytanii, jego 4 czy 5 utworów w każdym momencie są w tej chwili na topie. Już robiliśmy jego mały koncert klubowy i ta petarda, czy też ta możliwość przeskoczenia z koncertu w klubie, oczywiście wyprzedanego w 5 sekund, sprzedalibyśmy jeszcze kolejne 20 czy 30 tysięcy biletów, ale najpierw zrobiliśmy koncert klubowy, a teraz bycie headlinerem festiwalu, to jest możliwe w 2027-2026 roku. Ale to jest tylko jeden element, to, że możemy zaprosić taką legendę jak Patti Smith i jakby tym, którzy wiedzą i tym, którzy nie wiedzą, opowiedzieć tę historię, to jest też te miesiące przed nami, gdzie będziemy starali się dużo więcej opowiadać o historii muzyki, o tym, o różnych trendach, o to, co z czego wynika, ale Somber jest doskonałym przykładem takiego artysty, czy inni też, którzy się pojawiają, bardzo młodego, ale czerpiącego z tradycji muzycznej.
0: Oj, fantastycznie się to zapowiada. No, Patti Smith, tak jak The Cure w zeszłym roku, widziałem sporo młodych ludzi, którzy pierwszy raz chyba ich słyszeli. I to nawet nie na żywo, tylko tak ogólnie. I naprawdę świetnie to wypadło. Somber Undressed. Headliner festiwalu Open Air. Dumnie to brzmi, więc posłuchajcie tego w Radiu Z.

0: Zawsze zastanawiam się, jak oni uzyskali ten dźwięk tego klaksonu samochodowego. Może to faktycznie był ten dźwięk. Monika Lewczuk, ty i ja w Radiu Z za chwilę. Justin Bieber, Nicki Minaj, a później premierowe nagranie od Rosé. Pamiętacie APT z Bruno Marsem? No to właśnie ona powraca.
1: Radio Z i już. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
9: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
9: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
8: I w ekstra cenie, to rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Regulamin na circlek.pl.
11: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: Ci panowie z Media Expert.
11: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojas i na wojas.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojas.pl.
2: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: oczekiwanie na film o Beatlesach umilamy sobie słuchając piosenek. Czy to Beatlesów, czy poszczególnych członków tego zespołu. George Harrison, Got My Mind Set On You w Radiu Z. A teraz premierowe nagranie od Rosé, która powraca z nagraniem New Trick. To jest najnowsza kompozycja, która stanowi wyraźny zwrot w dotychczasowym dorobku i ukazuje znacznie zadziorniejsze i bezkompromisowe oblicze Rosé, która odnajduje się w tej chwytliwej, takiej pop-punkowej konwencji. Nie sądziłem, że coś takiego zaprezentuje w Radiu Z. Zobaczcie też klip, który nawiązuje właśnie do takiej rockowej estetyki. New Trick i Rosé w Radiu Z już teraz, dajcie głośniej.
1: Premiera w Radiu Z.

0: Kasia Kowalska i Spowiedź w Radiu Zet 18 minut do 21. A po 21 lubię to komentary w każdy poniedziałek i środę. Antenę oddaję w wasze dłonie i możecie się wypowiedzieć na różne tematy. Dzisiaj startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Więc w związku z tym o kondycji polskiej branży filmowej porozmawiamy po 21. W piątek poznaliśmy też polskiego kandydata do Oscara. I to jest film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. I mam wrażenie, że on znalazł jakiś patent na te Oscary. Na razie jest kandydatem do nominacji tej za film międzynarodowy, ale myślę, że to się może udać i nawet może zdobyć nagrodę. Tylko, że za kolejny film taki sam w zasadzie jak te poprzednie, bo i Zimna Wojna czy Ida wyglądały bardzo podobnie w jego ujęciu. No ale dobrze, no może takimi filmami możemy zdobywać te Oscary. Jeśli chodzi o polski rynek filmowy, to okazuje się, że my bardzo chętnie wybieramy krajowe produkcje. Roczna frekwencja w kinach oscyluje wokół 50 milionów widzów i to po COVID-zie, więc naprawdę wygląda to nieźle. Największe sukcesy komercyjne w ostatnim czasie. Dom Dobry Wojtka Smarzowskiego, prawie 2,5 miliona widzów, ale też Teściowie, Trójka, nieźle się obejrzeli. Poza tym młodzieżowe i familijne filmy, takie jak 100 dni do matury czy Akademia Pana Kleksa. A co wy myślicie o polskim kinie w 2026 roku? 321-321-321. Po 21 antenę oddaję w wasze ręce.
1: Reklama. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny!
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
11: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojaz i na wojaz.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl.
12: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Na razie tyle mogę zdradzić. Więcej już wkrótce.
1: Reklama.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiska w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Zobacz, Stasiu, soku.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactiv Rolon.
16: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactiv Rolon. Przyjaciel małych nosków.
17: Po reklamie.
18: Poniedziałkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Ola Wojciechowska już w studiu.
19: Będzie schron w lubelskim szpitalu po interwencji Radia Z. Dożywocie grozi sprawcy śmiertelnego postrzelenia w Bukownie. Rekordowo drogie paliwo. Niemiecki rząd tnie ważny podatek. Po alarmach na Lubelszczyźnie i interwencji Radia Z, resort zdrowia zgodził się na budowę schronu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie. Wcześniej zielone światło dało też Ministerstwo Obrony. Do schronu pacjenci mają trafiać podziemnymi korytarzami, a w środku będą magazyny na wodę, żywność i leki. Kiedy rusza budowa? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
20: Inwestycja już rusza, bo choćby ostatnie alarmy tu na Lubelszczyźnie pokazały, że wszystkich pacjentów w sytuacji największego zagrożenia nie da się ewakuować. Mówi Mówi mi Piotr Matej, dyrektor placówki.
1: Nie jesteśmy w stanie w 100% zabezpieczyć wszystkich pacjentów i każdego, kto w miejscu jest, bo taki po prostu warunków chyba żaden szpital nie ma.
20: Nowa inwestycja będzie działała w czasie pokoju i wojny. Pomoże zarówno pacjentom, jak i okolicznym mieszkańcom. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Przetarg ma być ogłoszony już w tym tygodniu. Schron będzie kosztował ponad 300 milionów złotych. Pieniądze wykłada Unia Europejska. Inwestycja powstanie w ciągu 3 lat. Dożywocie grozi mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił wczoraj 44-latka w małopolskim Bukownie i ranił też drugą osobę. Będzie odpowiadał za zabójstwo. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi dochodzenie i zabezpieczyła broń, mówi Radiu Z Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
17: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie.
21: Broń krótka, tak?
17: Tak, mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
19: Broń została przekazana do badań. Najpierw przegląd finansów, a potem oszczędności po całości. Bo stan wydatków państwa jest w opłakanym stanie, uważa wicemarszałek Sejmu. Krzysztof Bosak przekonuje, że do dyskusji nad państwowym portfelem powinni usiąść wspólnie rządzący i opozycja. I wymienia kilka pomysłów na oszczędności. Zebrał je reporter Radia Z, Marcin Friedrich.
22: Krzysztof Bosak namawia rząd do szczegółowego przeglądu wszystkich wydatków. Cięcia jego zdaniem są niezbędne, bo nie można nieustannie planować budżetu z rekordowymi deficytami.
23: Powinniśmy ciąć wszędzie porówno. Powinniśmy przejrzeć wszystkie dziedziny życia państwowego i we wszystkich zastosować oszczędności, a nie na przykład tylko ciąć na polityce społecznej.
22: Chciałby też debaty o stanie finansów z opozycją, która jego zdaniem po wyborach przejmie odpowiedzialność za finanse państwa. Marcin Friedrich, Radio Z.
19: W piątek agencja Moody's po raz pierwszy od 24 lat obniżyła rating Polski o 1 stopień, między innymi właśnie z powodu rosnącego długu publicznego. A skoro o wydatkach mowa, ceny paliw w Niemczech biją rekordy. Rząd obniża podatek energetyczny. Niższa danina od benzyny i oleju napędowego zacznie obowiązywać od 1 października i odciąży nieco niemieckie portfele.
24: Paliwo potanieje w Niemczech z początkiem października. Podatek energetyczny zostanie zredukowany. To odciąży kierowców o 17 centów na litrze benzyny i oleju napędowego. Oto jak rząd powinien regulować rynek paliwowy. Trwał od wielu dni ostry spór w rządowej koalicji chadeków i socjaldemokratów. Przeforsowano koncepcję, że budżet odzyska to, co straci na rabacie paliwowym, bo rząd opodatkuje w przyszłości dodatkowe zyski koncernów naftowych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
19: To druga w tym roku interwencja niemieckiego państwa regulująca ceny paliw. Poprzednia była w maju. Sportowe wiadomości do studia przynosi Marcin Powidał. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
25: Selekcjoner Jan Urban dowołał w ostatniej chwili 2 zawodników na rozpoczęte dziś zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami Ligi Narodów. To bramkarz Widzewa Bartłomiej Drągowski i pomocnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła. Kontuzje wykluczyły niestety Kamila Grabara, Adriana Benedyczaka i Filipa Rózgę. Priorytety pozostają jednak bez zmian, mówi selekcjoner.
26: Zawsze zwycięstwo będzie priorytetem. Nie będzie takiej sytuacji, że eksperymentujemy.
25: Na przestrzeni 10 dni biało-czerwoni rozegrają 4 spotkania. Pierwsze już w piątek na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Potem wyjazd do Sztokholmu na mecz ze Szwecją, powrót do Warszawy i pojedynek z Rumunią, a na koniec rewanż z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy. Zmiany także w Legii Warszawa. Klub z Łazienkowskiej ma nowego współwłaściciela. Został nim Michael Gorzyński, który nabył 40% akcji od posiadającego pakiet większościowy Dariusza Mioduskiego. Amerykański biznesmen urodzony we Wrocławiu jest właścicielem jednej ze spółek z branży ubezpieczeniowej. Jego majątek wyceniany jest nawet na 800 milionów dolarów. Zastrzyk finansowy w postaci nowego współwłaściciela ma pomóc Legii w działalności bieżącej, ale także zredukować długi klubu, które nieoficjalnie oscylują w okolicach 160 milionów złotych. A w kolejnych wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę powiemy Wam, jak przygotowują się do jutrzejszego ćwierćfinału Mistrzostw Europy nasi siatkarze.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
18: A jesień coraz bliżej, nie tylko w kalendarzu, ale też w pogodzie, którą będziemy widzieć za naszymi oknami. Jutro deszczowo, praktycznie w całym kraju, chociaż będą wyjątki Szczecin, Gorzów i Zielona Góra, tutaj padać nie powinno. W Szczecinie to nawet piękne słońce i 17 stopni, ale w Zakopanem jutro w ciągu dnia maksymalnie 7. Tam to już nie jesień, tylko prawie zima.

i Trustfall w Radiu Z. 13 minut po 21. Dzisiaj w Lubię to komentary o polskich filmach i kondycji polskiej branży filmowej. Parafrazując inżyniera Mamonia z Rejsu, no kiedyś mówiło się, że my Polacy lubimy te filmy, które już kiedyś widzieliśmy. No ale ile można oglądać Misia albo Killera? Albo właśnie można oglądać. Tutaj też można obronić tę pozycję kogoś, kto lubi oglądać klasyki polskiego kina. 321-321-321. To jest numer telefonu do studia. Dzisiaj startuje Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Poznaliśmy też kandydata do nominacji do Oscarów, polskiego kandydata, czyli film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. No właśnie, chodzicie na polskie filmy, lubicie polskie filmy, uważacie, że to polskie kino się rozwinęło, już doganiamy Zachód. 321-321-321. Chętnie posłucham waszych głosów. Można też powiedzieć o swoich ulubionych filmach, a jakże. Tu Radio Z i Mr. Big teraz Wild World.

Mr. Big w Radio Z, w Lubię to komentarze. Oddajemy antenę wam, słuchaczom Radio Z. 321-321-321. Można się wypowiedzieć na żywo dzisiaj a propos polskich filmów i kondycji polskiej branży filmowej. Jak oceniacie polskie filmy w zderzeniu z tymi zagranicznymi, amerykańskimi nawet? 321-321-321. Czy częściej wybieracie polskie filmy, jak idziecie do kina albo odpalacie jakieś serwisy streamingowe? Dajcie znać. 321-321-321. Numer telefonu do studia. Pogadajmy na żywo. Zapraszam.

0: Behind This Hazel Eyes, Kelly Clarkson w Radiu Z, 23 minuty po 21. Dzisiaj o polskich filmach i kondycji polskiej branży filmowej. W związku z tym, że startuje Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni, polskich filmów, co warto podkreślić. Poznaliśmy też kandydata do Oscara z Polski, to Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, czyli film czarno-biały. Może tylko takimi możemy podbijać Hollywood. 321-321-321, lubię to komentarze na żywo, bez cenzury, możecie się wypowiedzieć w Radiu Z dzisiaj. No, pytanie odnośnie polskich filmów. W czym one już doganiają może te zagraniczne? W czym jesteśmy lepsi według was? 321-321-321, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, cześć, Kuba z Warszawy.
0: Cześć Kuba, jak ty oceniasz polskie filmy obecnie?
1: Ja uważam, że może obecnie polskie filmy jeszcze nie pokazały wszystkiego, co mogą. Myślę, że mamy świetnych artystów, świetnych scenarzystów, wszystkich, którzy robią z tyłu te filmy i po prostu trzeba im dać czas i pieniądze, żeby pracować, bo myślę, że to z tym zawsze najgorzej kuleje, bo tak wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy trochę w latach 90. i zanim powstanie film, to muszą powstać dwa inne domy, zanim ktoś to zrobi.
0: No tak,
1: film.
0: I finansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, czy te kredyty, które oni dostają, ale widzisz, ale są też platformy streamingowe, które wykładają potężne pieniądze i myślę, że to trochę rozruszało tę machinę, jak oceniasz?
1: Tak, myślę, że tak, jak najbardziej. Był świetny serial, całkowicie polski, Absolutni Debiutanci, takiej świetnej młodej scenarzystki Niny.
0: Akcja się toczyła w teatrze, dobrze kojarzę?
1: Nie, aczkolwiek to chyba był jej debiut. Mhm. I był świetny, jeżeli chodzi, teraz pracuję nad innymi projektami. I jestem przekonany, że jest mnóstwo młodych artystów, młodych takich właśnie reżyserów, scenarzystów. Tutaj pomówiłeś o Pawle Pawlikowskim, który oczywiście już reprezentuje starsze pokolenie. No ale to tylko myślę, że jest kwestia czasu, kiedy będziemy święcić triumfy w Oscarach i w takich większych tematach, a nie tylko trzy nazwiska na krzyż, czyli na przykład Polański, który gdzieś tam był kiedyś, tak?
0: Czy Wajda.
1: Dokładnie.
0: Dziękuję za twój głos. No, jeśli Paweł Pawlikowski powtórzy sukces Idy, no to będzie miał dwa Oscary. To by było coś. 321-321-321. Co wy myślicie o polskich filmach? Na jakim poziomie jesteśmy obecnie? 321-321-321. Lubię to bez cenzury, czyli komentary.
2: Radio Z i już. Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem w Radiu Z, w programie Lubię to komentary, czyli na żywo i bez cenzury możecie się wypowiedzieć na konkretny temat. Dzisiaj o polskich filmach i kondycji polskiej branży filmowej. 321-321-321, odbieram kolejny telefon. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, pan Dawid, tak?
0: Pan Mateusz akurat z tej strony. Pan Dawid odbierał telefony, to wydawca programu akurat.
1: O, to super.
0: A że Mateusz, w ogóle nie wiem, dlaczego powiedziałem pan Mateusz.
1: No dobrze.
0: Możemy być na ty.
1: No to tak, ja pozwolę sobie mówić Mateusz.
0: Tak, bardzo mi miło.
1: Otóż chcę powiedzieć, że całe życie byłam po stronie młodych dzieci z racji mojego zawodu. Otóż jest w Filharmonii Łódzkiej spektakl 9 chyba października, ale proszę to sprawdzić, dotyczący pana reżysera Wajdy. Mhm. I chciałam, że tak powiem, poinformować, że na pewno będzie to ciekawa impreza i należałoby, no, żebyście państwo też tam przybyli.
0: A droga Danusiu, jak mógłbym cię spytać, dziękujemy bardzo za zaproszenie i za to polecenie, no bo jednak to wielki polski reżyser i nadal doceniany na świecie. Czy to jest twój ulubiony twórca filmowy?
1: Moim ulubionym twórcą jest pan Jerzy Hoffman.
0: Okej, okay. Czyli Ogniem i Mieczem, tak dla tych, to najbardziej kojarzony film, myślę, dla szerszej publiczności.
1: No tak. Niewątpliwie z racji mojego wieku, bo już skończyłam 80 lat.
0: To uważam, nie słychać w ogóle po głosie.
1: Ha, bo ja pracowałam jako pediatra, mam dziecinny umysł i dziecinny głos. Otóż nawiążę jeszcze, jeżeli mogę, oczywiście. Bo w następną kwestią, jaką państwo przekazaliście, była kwestia odbiegająca od tej zasadniczej, polegająca na widzenia również wszystkich ludzi. I tutaj usłyszałam miły głos młodej osoby na pewno, mówiącej o tym, że jakaś fundacja powstaje dotycząca jak gdyby wzbudzenia aktywności w tych seniorach również.
0: Danusiu, to chyba nie u nas to było.
1: U was, bo ja słucham od godziny Radio Z.
0: No to być może, Nieważne, bo dzisiaj o filmach, więc bardziej się na tym skupiamy. Więc pozdrawiam cię serdecznie. Jeszcze jeden głos przed nami w tej dyskusji. 321-321-321. A teraz Lato i Lukala w Radio Z.

0: Whitney Houston, How Will I Know. O niej powstał całkiem niezły film, zarówno dokumentalny, jak i biograficzny. Aktorka wcieliła się w Whitney i zrobiła to całkiem nieźle. To było ze 4 lata temu, jeśli się nie mylę. Dzisiaj o filmach, ale o polskich filmach i o kondycji polskiego kina w ostatnich latach. No, patrząc na wyniki Domu Dobrego, Smarzowskiego, czy tego typu produkcji, no to naprawdę jest nieźle. Kiedyś Patryk Wega też przyciągał dużo ludzi do kin, ale to jeszcze było przed pandemią, więc mówmy o tych czasach, bo trochę się w kinach pozmieniało. Niektóre kina się niestety pozamykały. Ale właśnie, jak się wybieracie do kina, to raczej na polski czy zagraniczny film? 321-321-321. Lubię to komentary na żywo bez cenzury, więc odbieram kolejny telefon. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To jak jest u ciebie? Raczej polskie filmy czy zagraniczne?
1: Raczej polskie, chociaż mam takie wrażenie, że naszym polskim twórcom brakuje pomysłu.
0: Brakuje luzu, naszym chłopakom brakuje luzu, to jak w polskim filmie było.
1: Tak, no tak jest, no była lalka, powstała nowa, znaczy nowa ekranizacja, nie wiem po co.
0: Mówisz teraz o filmie, bo jeszcze jest serial, tak?
1: Tak, o filmie.
0: Okay.
1: Był Znachor, powstał drugi Znachor, nie wiem po co, bo ten pierwszy był bardzo, bardzo dobrym filmem. Jeżeli już wchodzi na ekrany jakiś film, to jest jedna część, druga część, trzecia, czwarta, piąta. Jest kontynuacja, która raczej nie ma zawsze, nie zawsze ma jakiś sens. I jakoś tak, nie wiem, odnoszę wrażenie, że trafiają się perełki, ale że polskim twórcom jakoś tak pomysłów brakuje, żeby wymyślić coś nowego.
0: A czy stając w obronie polskich twórców, myślę, że akurat takie odcinanie kuponów i robienie kolejnych części nawet po latach, to dzieje się na całym świecie akurat w przypadku wielkich hitów. Ale masz rację, no, ile można Kogla Mogla oglądać, co?
1: Na przykład, ja oglądałem pierwszą część, oglądałem z chęcią drugą, ale już trzecią, jak zacząłem, to od razu wyłączyłem telewizor, bo już czwarta i piąta to już w ogóle nawet nie włączałem telewizora, żeby to obejrzeć. Są Killer, no to jest w ogóle inna historia, bo to jest film, który rzeczywiście
0: kultowy.
1: Robić karierę na zachodzie, ale są filmy, które no na przykład Była Rodzinka, no cały czas się tam kręci, ale teraz ta Nowa Rodzinka to jest jakaś patologia, a nie rodzinka, bo to, co się dzieje w tym filmie, to jest naprawdę woła o pomstę do nieba. I tak samo jest kultowym filmem serial Rancho. Jest dokręcone prawdopodobnie 6 odcinków i ja się tylko boję, że też 6 odcinków nie dorówna temu, co było w tych 130 odcinkach.
0: No zawsze istnieje takie ryzyko, ale zobaczymy. Tutaj miejmy dobre nadzieje. Dziękuję ci za twój głos i dziękuję za wszystkie głosy w tej dyskusji. Lubię to komentarze w poniedziałki i środy w Radiu Z po 21.
2: Reklama.
3: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
2: Po reklamie.
6: Tu Sylwia Grzeszczak, Radio Z, muzyka numer 1.

0: Reklama. Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojaz i na wojaz.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Prawda?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włodzi wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
0: Po reklamie.
12: To już czas na wiadomości o 22 w poniedziałek w Radiu Z. Temat dla nas Ola Wojciechowska.
13: Koniec procesu Sebastiana M. Dziś zeznawali ostatni świadkowie. 100 tysięcy dolarów za spotkanie z prezydentem. Sikorski komentuje. Filmowa Gdynia i święto kina na koniec wiadomości.
12: Dwudziesta druga.
13: Na początek jednak informacja sprzed chwili. Polskie wojsko poderwało lotnictwo w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Działania mają charakter prewencyjny. RCB wysłało też alert do mieszkańców kilkunastu powiatów na Lubelszczyźnie. Ostatni świadkowie zabrali głos w procesie Sebastiana M., oskarżonego o śmiertelny wypadek na A1. W aucie spłonęła trzyosobowa rodzina. Dziś przed sądem odpowiadali biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych. Ich zdaniem Sebastian M. tuż przed wypadkiem pędził swoim tuningowanym BMW ponad 300 km na godzinę. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim był dzisiaj reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
14: Rozprawa trwała ponad 10 godzin. Obrona miała do biegłych w sumie kilkadziesiąt szczegółowych pytań. Obrońca Sebastiana M. mecenas Katarzyna Hebda.
15: To nie były podobne pytania, tylko problemem było to, że zadawaliśmy pytania bardzo konkretne, na które biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
14: Innego zdania była sędzia, która odrzuciła wniosek obrony o przygotowanie kolejnych opinii biegłych, zamknęła przewód sądowy i wyznaczyła termin mów końcowych na 7 października. Prokuratura zapowiedziała już, że w mowie końcowej będzie się domagać najwyższego wymiaru kary dla Sebastiana M. W tym przypadku to 8 lat więzienia. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
13: I w tym procesie odbędą się jeszcze tylko mowy końcowe. 100 tysięcy dolarów za pakiet VIP i możliwość spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. Ustalenia Radia Z i Newsweeka wywołały pytania i gorącą dyskusję, którą tonuje Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji uważa, że 100 tysięcy dolarów za pakiet może budzić wątpliwości, ale samo finansowanie konferencji przez jej uczestników jest raczej normalną praktyką.
16: To jest rzecz normalna. Pytanie, czy ktoś obiecywał dostęp taki do prezydenta. Tutaj bym widział pewne niebezpieczeństwa wizerunkowe, a nawet prawne, no bo powoływanie się na wpływy jest w Polsce przestępstwem.
13: Sprawę skomentował też sam prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z reporterem Radia Z Miłoszem Gocłowskim w Nowym Jorku. Powiedział, że on sam decyduje, z kim się spotyka i nikt nie musi za to płacić. Katastrofa, porażka, sromotna klęska. Od wczoraj te słowa w Niemczech odmieniane są przez wszystkie przypadki. CDU przegrała ze skrajnie prawicową AfD w wyborach w Mecklenburgii po Morzu Przednim i po raz pierwszy w historii nie dostała się do parlamentu kraju związkowego. Głos w tej sprawie zabrał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, a jego przemówienia wysłuchał nasz reporter Daniel Wrzos.
17: Po klęsce w Mecklenburgii po Morzu Przednim kanclerz Merz twierdzi, że kierownictwo CDU nie poruszało na razie kwestii zmian personalnych, a to w kontekście spekulacji o jego ewentualnym odejściu ze stanowiska. Przegraną określił jako poważny cios. Od kilku miesięcy doświadczamy coraz większego radykalnego, otwarcie głoszonego antysemityzmu, który jest wręcz przyjmowany oklaskami. Niepokojący jest brak sprzeciwu społeczeństwa, powiedział Merz po wygraniu AfD, której wiceliderka ogłosiła chęć rozmów z Kremlem.
13: Na początku września AfD wygrała także w Saksonii i Anhalcie. Wielkie święto kina w Gdyni, czas start. W Teatrze Muzycznym odbyła się gala otwarcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Ta edycja zbiega się z setnymi urodzinami miasta, co podczas uroczystości podkreślała wiceprezydent Gdyni, Oktawia Gorzeńska.
18: Od 39 lat festiwal jest obecny w Gdyni. Wpisuje się w historię naszego stuletniego miasta. Film jest częścią naszej gdyńskiej tożsamości. Mam nadzieję i wierzę w to, że ten czas festiwalu będzie tym najlepszym, pełnym odkryć, wzruszeń i myślę, że zaskoczeń. Wszystkiego dobrego.
19: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni uważamy za otwarty.
20: Brawo!
13: Po części oficjalnej rozpoczął się pokaz nowego filmu Jana Cholubka Dziki, Dziki Wschód. Ta produkcja wraz z 15 innymi walczy o Złote Lwy. Festiwal potrwa do soboty. W Radiu Z czas na wiadomości sportowe. Ma je dla Was Marcin Powida.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Nasi siatkarze odliczają już do jutrzejszego meczu z Niemcami. Stawką spotkania, które rozegrane zostanie w Sofii, będzie awans do półfinału Mistrzostw Europy. Rywal dość nieoczekiwany, ale z pewnością wymagający, mówi libero naszej kadry Kuba Popiszczak.
22: Jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2, pokonał tego lwa, także na pewno czeka nas ciężka przeprawa, ale z drugiej strony też nie wyobrażamy sobie półfinału Mistrzostw Europy bez reprezentacji Polski.
21: Mecz z Niemcami o 18:00, 3 godziny wcześniej, o półfinał zagrają Francuzi i Rumuni. Dziś grono ćwierćfinalistów uzupełnili Belgowie, którzy pokonali 3-1 Czechów. Ostatnie wolne miejsce walczą jeszcze Słoweńcy i Serbowie. Spotkanie trwa. Zdecydowanie bliżej celu reprezentacja Słowenii, która pewnie prowadzi 2-0. Tymczasem stolica Bułgarii okazała się mało szczęśliwa dla naszych pięściarek. Anety Rygielskiej i Julii Szeremety. Obie reprezentantki Polski pożegnały się dziś z Mistrzostwami Europy. Pierwsza z Polek wicemistrzyni świata doznała porażki w starciu z Turczynką Gizem Ozer. Druga wicemistrzyni olimpijska przegrała w 1/8 finału z reprezentantką gospodarzy Stanimirą Petrową.
23: Przeglądam prognozy na cały tydzień i co widzę? Jutro deszcz, w środę deszcz, w czwartek deszcz, tutaj na północy akurat. Piątek też deszczowo, sobota z deszczem. W niedzielę już powinno się to uspokoić i widzę w przyszły tydzień, no złota polska jesień nas czeka. Powrót do temperatur na poziomie nawet 20 paru stopni, ale to dopiero za tydzień, więc spokojnie, hamujemy konie. 6 minut po 22:00, Robbie Williams, Feel. I takie miłe wspomnienie wakacyjnego festiwalu zrobimy.

Got to Love You, czyli Sean Paul i Alexis Jordan w Radiu Z w programie Lubię To, kwadrans po 22. O wszystkim, co najciekawsze w sieci i w świecie, w sieci piłkarskiej również, bo Liga Narodów przed nami, rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski, będzie Robert Lewandowski, nawet Tymoteusz Puchacz wrócił. No nie ma co ukrywać, gra w Lidze Mistrzów, także można się było tego spodziewać. Ale teraz nie o polskiej piłce będzie, tylko o tej zagranicznej, międzynarodowej. Mohamed Salah, znacie pewnie tego zawodnika Liverpoolu, stworzył w Turcji nową atrakcję turystyczną. Egipcjanin pojawił się na wzgórzach Trabzonu, usiadł na skalę, zrobił sobie zdjęcie i stworzył skałę Salaha. Kibice z całej Turcji urządzają teraz pielgrzymki, stoją godzinami w kolejkach, żeby tylko usiąść na tej samej skale. Niektórzy nawet całują miejsce, w którym usiadł gwiazdor. To jest wątpliwe. To jest mniej więcej na tym samym poziomie, co łapanie na Maderze tej figury pomnika Ronaldo za krocze. Nie przesadzajcie.

Offenbach, Ella Henderson, Hurricane w Radiu Z, 24 minuty po 22. A skoro huragan, to jesteśmy na falochronie z emigrantami Pawłem Kukizem w Radiu Z. Tak gramy wieczorową porą. Coś do pośpiewania. Jeśli jesteście właśnie kierowcami jakiegoś busika, który jedzie z ludźmi, dajcie głośniej, pośpiewajcie to razem. Jeszcze dzień i tak dalej. No znacie to doskonale.

Zap, Winaj i Wamero w Radiu Z. Takie wspomnienie weekendu, a może już takie nastrojenie się przed kolejnym? W poniedziałkowy wieczór w Radiu Z, w programie Lubię To, w którym również nowości z listy Lubię To. Ta akurat z propozycji, i to jest propozycja z płyty Mroza, która ukazała się w piątek, Wszystko czego chciałem. Taki tytuł nosi też ten utwór, nagrany z braćmi Kacperczyk. Posłuchajcie i zagłosujcie.

Jesus, He Knows Me i Genesis w Radiu Z ze znakomitym Philem Collinsem, któremu życzymy dużo zdrówka. Cały czas w formie.

0: Tu Radio Z, a już teraz czas na ostatnie poniedziałkowe wiadomości. Te przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska, posłuchajmy.
1: Wizyta szefa MON w Waszyngtonie odwołana, rozmowy o bazach poczekają. Dziki, coraz bliżej ludzi, samorządy chcą zmian w prawie. Polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, jutro starcie z Niemcami. Rozmowy o amerykańskich bazach w Polsce muszą poczekać. USA nie podjęły jeszcze decyzji, a zaplanowane na środę spotkanie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zostało odwołane na pilną prośbę Pentagonu. Nowy termin jest ustalany. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zapewnia, że w sprawie amerykańskich baz rząd i prezydent zabiegają równie mocno i sprawa jest na dobrej drodze.
2: Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
1: O stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce jutro Karol Nawrocki rozmawiać z Trumpem. Tymczasem Łotwa poderwała natowskie myśliwce w rejonie miasta Krasław przy granicy z Białorusią. Możliwe jest zagrożenie z powietrza, przekazały łotewskie siły zbrojne na platformie X. Na niebie także polskie lotnictwo. Przed godziną dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zaczęło operować w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Ponad 10 godzin trwała ostatnia rozprawa w procesie Sebastiana M., oskarżonego o śmiertelny wypadek na A1 w Łódzkiem. Dziś zeznawali biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych. Obrona oskarżonego wzięła ich w krzyżowy ogień pytań. Trudny do pominięcia był jeden szczegół zeznań, mówi pełnomocnik rodzin ofiar wypadku Łukasz Kowalski.
3: Stwierdził, że samolot przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
1: W tym wypadku w aucie spłonęły 3 osoby. Prokuratura będzie domagać się najwyższego wymiaru kary. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Mowy końcowe odbędą się 7 października. Duża zmiana w systemie kaucyjnym dla klientów jednego z supermarketów. Od dzisiaj kupony rabatowe w Biedronce w zamian za oddane puszki i plastikowe butelki będą ważne 4 miesiące, a nie jak dotąd miesiąc.
4: Nie wiem, bo ja oddaję butelki i od razu z paragonem idę na zakupy, więc jakby nie zwracam na to uwagi, ile on czasu jest jakby aktywny, nie?
5: Byłam z wnuczkiem, no to on, a to już był sklep nieczynny. Także dopiero na drugi dzień przy zakupach to mi pani odliczyła.
6: Jak na przykład coś potrzebuję, to zaraz to wykorzystuję, ten kupon na przykład na zakupy.
7: Okej, ale dłużej niż miesiąc, to pan raz
6: nie
7: trzyma.
6: Nie.
1: Głosy zebrał Adam Kaźmierczak. Od początku września termin ważności voucherów został wydłużony w sieci netto do 90 dni, a od 1 października w Lidlu, bo one będą ważne aż 100 dni. Wchodzą na ulicę, spacerują między domami. Uwaga na dziki. Samorządowcy alarmują, że problem jest coraz większy i coś z nim trzeba zrobić. Potrzebne są konkretne działania, mówi burmistrz podwarszawskiej gminy Zielonki, który chce połączyć siły z innymi gminami. O jego inicjatywę więcej powie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Dziś przepisy wiążą nam ręce, tłumaczy burmistrz Kamil Iwandowski i podkreśla, że chodzi nie tylko o możliwość wprowadzenia odstrzału.
9: Ponieważ można zrobić to również innymi metodami, jak chociażby odłów i uśmiercenie humanitarne z udziałem weterynarza.
8: Dzików jest już ponad 100, niszczą parki i place zabaw. Szkody wciąż rosną, ale nie wszyscy mieszkańcy Zielonki są za eksterminacją zwierząt.
10: No to wywieź je gdzieś, ale nie zabijać. Kocham zwierzęta ogólnie i no, uważam, że one niczemu nie zawiniły i to nie jest ich wina, że się tak szybko rozmnażają przez to, że ludzie je dokarmią. Można coś innego wymyślić moim zdaniem, ale co?
8: Na to pytanie wciąż nie ma prostej odpowiedzi.
1: Burmistrz Zielonki rusza z inicjatywą i szykuje petycję do Sejmu. Jak mówi, problemem dzików powinni zająć się specjaliści od ochrony przyrody, którzy wiedzą, jak działać w takich przypadkach skutecznie. Jeszcze tylko przez godzinę można głosować i decydować, jak mają wyglądać nowe banknoty euro. W plebiscycie na stronie Europejskiego Banku Centralnego zagłosowało już ponad 6 milionów osób. Na banknot o nominale 20 euro ma szansę trafić polska noblistka. Z tym tematem wiadomo. Daniel Wrzos.
11: Banknoty euro nie były zmieniane od ponad 20 lat. Są neutralne graficznie, tak żeby nie faworyzować żadnego z państw. Teraz do wyboru są m.in. wybitne postacie jak Skłodowska-Curie czy Beethoven. Do głosowania na polską noblistkę zachęca premier Tusk.
12: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
11: Decyzję o tym, jak mają wyglądać banknoty euro, mamy poznać pod koniec roku.
1: Nowe banknoty do obiegu wejdą najwcześniej za 4 lata. Nasi siatkarze odliczają do jutrzejszego ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zmierzą się w Sofii z reprezentacją Niemiec, która w poprzedniej rundzie wyrzuciła za burtę wicemistrzów świata Bułgarię. W lipcu z Niemcami wygraliśmy, ale to nie był pojedynek o stawkę, przestrzega libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
13: To jest w ogóle całkowicie inna stawka. Mecze towarzyskie, to jest wiadomo, całkowicie inny kaliber tego wszystkiego. Niemcy naprawdę są skrzydleni tym, co ostatnio osiągnęli. Ma tam kto grać, wiadomo, że będziemy faworytem, ale trzeba wyjść na boisko i tam to potwierdzić.
1: Jutrzejszy mecz z Niemcami zacznie się o 18:00. Zwycięzca przeniesie się z Sofii do Mediolanu, gdzie rozegrane zostaną półfinały, a także mecze o brąz i złoto. W wiadomościach o 23:00 to wszystkie informacje. Zapraszam na kolejne w imieniu Michała Krasuckiego.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A w pogodzie dziś w nocy chłodno, 4 stopnie tylko w Suwałkach. No, przymrozek to może nie jest, ale ja przypominam, że jeszcze trwa lato przez jeden dzień, ale trwa. 5 stopni w Białymstoku, 6 w Zakopanem, w Warszawie 8, w Koszalinie 10, 13 w Gdańsku. Tutaj najcieplej. Jak się okazuje, zawsze było najchłodniej, teraz najcieplej. Mateusz Staszyński, dzięki za wspólny wieczór. Miłej nocy z Radiem Z.

0: północ. Wtorek, 22 września, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Jak wiecie z Radia Z, przed 21 rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny. Teraz RCB informuje o zakończeniu akcji i braku zagrożenia na terytorium Polski. Więcej wojska na wschodzie Polski, w województwie lubelskim powstaną 3 nowe jednostki. Mowa o okolicach Łukowa, Opola Lubelskiego i Biłgoraja. W Dęblinie z kolei będą serwisowane silniki śmigłowców Apache stacjonujących niedaleko lotniska w Świdniku pod Lublinem. Port lotniczy pracuje też nad poprawieniem swojego bezpieczeństwa. O tym więcej wie reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Lotnisko już wkrótce zyska nowoczesny ośrodek radiowy i wieże kontroli lotów. To ważne nie tylko dla rozwoju ruchu pasażerskiego i cargo, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Mówi nam rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
2: Polska musi być przygotowana na pewnego rodzaju konsekwencje wynikające z różnego rodzaju incydentów bądź działań wojennych.
1: To przez lotnisko w Lublinie przechodzi bowiem szlak solidarnościowy do Ukrainy. Port ma pełnić też ważne miejsce w odbudowie Ukrainy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Inwestycje mają być gotowe do 2028 roku. Wyjątkowy schron powstaje pod Poznaniem w Jerzykowie w gminie Pobiedziska. Trwa budowa pierwszego w Polsce miejsca schronienia, które będzie się znajdować pod boiskiem sportowym przy szkole podstawowej. Wykopano już dół i przygotowano teren, mówi wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabiś-Szulc.
3: Konstrukcje, które tutaj przyjadą gotowe, będą wkopywane w to miejsce i na nim powstanie orlik. Tam będzie miejsce pod agregat, miejsce też ujęcie wody. Rzeczywiście w sytuacji zagrożenia tam mogą się schronić zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy.
0: Miejsce schronienia pomieści 100 osób. Wewnątrz znajdzie się także przestrzeń na małe przedszkole i stołówkę. Na co dzień jednak podziemia będą funkcjonowały jako szatnia i toalety dla uczniów i zawodników. Obiekt ma być gotowy pod koniec przyszłego miesiąca, co oznacza, że cała inwestycja potrwa niecałe pół roku. Rząd bez planu B na wypadek weta prezydenta do ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Te przepisy mogą otworzyć drzwi do obniżki cen paliw. Na co jeśli Karol Nawrocki je zawetuje? Rządzący nie mają awaryjnego scenariusza. Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szajna stawia sprawę jasno.
4: W przypadku ustaw podatkowych nie da się obejść weta prezydenta Karola Nawrockiego, więc będziemy oczywiście z naszymi projektami, tak jak zonda krypto, wracać aż do skutku i może kiedyś jakaś refleksja nastąpi.
0: Na razie rządowa ustawa jest na etapie prac senackich. W związku z tym wśród polityków wciąż jest nadzieja, że prezydencki przełom nastąpi już teraz. Polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech po niedzielnych wyborach w dwóch landach. W Berlinie CDU przegrała ze skrajną lewicą Die Linke. W Mecklenburgii Pomorzu przed nim ze skrajną prawicą AfD. Ta ostatnia zwyciężyła też 2 tygodnie temu w Saksonii-Anhalt. Komentarze w Niemczech zbiera korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
5: Dla Hadecji to historyczna klęska. Po raz pierwszy zabraknie CDU w parlamencie któregoś z niemieckich landów. Hadeków znokautowali w Mecklenburgii Pomorzu przed nim. Triumfujący tam populiści ze skrajnie prawicowej AfD, piszą komentatorzy. Ale niewiele im to da, rządzić nie będą, bo żadna partia nie chce z nimi współpracować. Za to skrajna lewica już planuje radykalne posunięcia po historycznym zwycięstwie w stolicy Niemiec, na przykład wywłaszczenia koncernów mieszkaniowych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Eksperci przewidują, że zarówno w Berlinie, jak i w Mecklenburgii i Pomorzu przed nim powstaną koalicje lewicy, socjaldemokratów i zielonych. Ostatnia prosta przed wyborami prezydenta Krakowa. O tym, kto będzie rządził stolicą Małopolski, mieszkańcy zdecydują w najbliższą niedzielę. Sondaże wskazują lidera, radny Łukasz Gibała, który w drugiej turze powalczy najprawdopodobniej z senator Moniką Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej. Do wyborów jeszcze kilka dni, wszystko się może zdarzyć, mówi politolog z UJ-u dr Łukasz Stach.
6: O ile pozycja Moniki Piątkowskiej wydaje się być stabilna, no to jednak w górę poszedł wedle ostatniego sondażu kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli do drugiej tury nie weszłaby pani Monika Piątkowska, byłaby to duża niespodzianka, i byłby to bardzo zimny prysznic dla Koalicji Obywatelskiej, no bo jednak Kraków, duże miasto, no jest matecznikiem elektoratu tego ugrupowania.
0: O fotel prezydenta Krakowa walczy 8 kandydatów. Reprezentują m.in. PiS, Razem, Lewicę i Konfederację Korony Polskiej. W związku z coraz bardziej jesienną pogodą policja apeluje do kierowców: uważajcie na gęste mgły, bo właśnie o tej porze roku najbardziej utrudniają one jazdę. Ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcje kierowcy są spowolnione i rośnie ryzyko wpadnięcia w poślizg. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi Radio Z młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej komendy.
7: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
0: A początek astronomicznej i kalendarzowej jesieni już jutro. W tym roku ma być ona wyjątkowo ciepła. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Klimatolodzy twierdzą, tłumaczą, że to efekty coraz wyższej temperatury globalnej i napływu powietrza z nad Afryki. Gdy zderzy się ono z typowo jesienną masą chłodu, może jednak dojść do intensywnych burz, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: Polska jest w takim miejscu, gdzie do tych zderzeń stosunkowo często dochodzi. Wraz ze wzrostem temperatury powietrze najczęściej zawiera w sobie większą ilość wilgoci. Te dwa elementy powodują sytuację, w której tej energii jest naprawdę dużo, no i te zjawiska mogą być dramatyczne.
0: Ekspert dodaje, że woda, która w Polsce wyparuje, może przynieść opady za granicą. Wtedy w związku z wysoką temperaturą wydłuży się okres suszy i zagrożenia pożarowego. O psie, który jeździł koleją. Czworonogi coraz częściej podróżują pociągiem opiekunem. Koleje Śląskie podliczyły, że w pierwszym półroczu takich czworonożnych pasażerów było ponad 19 tysięcy. O kilka procent więcej niż rok wcześniej. Przewoźnik wspiera, popiera i przypomina o zasadach, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
9: Pies powinien przez całą podróż znajdować się na smyczy oraz mieć kaganiec. Opiekun musi z kolei posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie swojego czworonoga. Mniejsze zwierzęta, takie jak koty czy króliki, można przewozić w transporterze, kratce lub koszu.
0: Psy asystujące i psi przewodnicy jeżdżą za darmo.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Resort Zdrowia zgodził się na budowę schronu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie. Wcześniej zielone światło dało Ministerstwo Obrony. To po interwencji Radia Z i ostatnich alarmach na Lubelszczyźnie. W wielu placówkach ewakuacja pacjentów była utrudniona lub niemożliwa. Jak będzie wyglądała taka ochrona, o tym nasz reporter Mateusz Kasiak.
1: Schron w sumie pomieści 800 osób, nie tylko pacjentów, ale też okolicznych mieszkańców i wojskowych. Najbardziej chorzy będą transportowani podziemnymi korytarzami dzięki najnowszemu sprzętowi, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
2: Bo już jesteśmy w posiadaniu respiratorów transportowych, gazy medyczne, wszystkie instalacje, urządzenia, które monitorują, a także utrzymują parametry życiowe.
1: Budynek będzie miał magazyn na wodę, żywność i leki. W czasie pokoju będzie to nowoczesny ośrodek medyczny. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Przetarg ma być ogłoszony w tym tygodniu. Inwestycja powstanie w ciągu 3 lat. 100 tysięcy dolarów za pakiet VIP i możliwość spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. Ustalenia Radia Z i Newsweeka wywołały pytania i gorącą dyskusję, którą tonuje Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji uważa, że 100 tysięcy dolarów za pakiet może budzić wątpliwości, ale samofinansowanie konferencji przez jej uczestników jest raczej normalną praktyką.
3: To jest rzecz normalna. Pytanie, czy ktoś obiecywał dostęp taki do prezydenta. Tutaj bym widział pewne niebezpieczeństwa wizerunkowe, a nawet prawne, no bo powoływanie się na wpływy jest w Polsce przestępstwem.
0: Sprawę skomentował też sam prezydent. Karol Nawrocki w rozmowie z reporterem Radia Z, Miłoszem Gocłowskim w Nowym Jorku, powiedział, że on sam decyduje, z kim się spotyka i nikt nie musi za to płacić. Kampania wyborcza w Krakowie wkracza w decydującą fazę. W niedzielę mieszkańcy wybiorą prezydenta miasta. Na kartach do głosowania znajdą 8 nazwisk. Kto ma największe szanse? O tym nasz krakowski reporter Przemek Taranek.
4: Liderem wszystkich sondaży jest Łukasz Gibała, ale krakowski radny i biznesmen, który już po raz czwarty startuje w wyborach, jeszcze nie pije szampana.
5: Nie zawsze wygrywał ten, kto prowadził nawet kilka dni przed wyborami.
4: Ze wszystkich sondaży wynika, że będzie druga tura, a w niej najprawdopodobniej Gibała zmierzy się z Moniką Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej, chociaż to też nie jest takie pewne, uważa politolog z UJ-u dr Łukasz Stach.
6: Pozycja Moniki Piątkowskiej wydaje się być stabilna, no to jednak w górę poszedł wedle ostatniego sondażu kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
4: No i dzięki temu czekają nas tutaj emocjonujące 3 tygodnie. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Kampania przed pierwszą turą zakończy się w piątek o północy. Skrajna prawica rośnie w siłę, słabnie rządząca chadecja. Alternatywa dla Niemiec wygrała niedzielne wybory w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. W Berlinie zajęła 3. miejsce, ale i tak poprawiła swój wynik z poprzednich wyborów. Coraz trudniejsza jest sytuacja CDU kanclerza Friedricha Merza. O szczegółach z Berlina. Reporter Radia Z Jan Kielak.
7: Wstępne wyniki wskazują, że CDU nie przekroczyła 5-procentowego progu i nie wejdzie do parlamentu landowego w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. To pierwsza taka sytuacja w powojennej historii Niemiec. Drugie miejsce CDU zajęła w Berlinie, ale przegrała tam ze skrajnie lewicową Die Linke i bardzo możliwe, że nie wejdzie do landowego rządu. Liderka alternatywy dla Niemiec Alice Weidel mówi wprost, kanclerza Merza nie da się utrzymać przy władzy, jednak lider chadecji nie zamierza ustępować ze stanowiska. Berlin, Jan Kielak, Radio Z.
0: Żadna z partii nie uzyskała samodzielnej większości. O tym, kto będzie rządził w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i Berlinie, zdecydują rozmowy koalicyjne. Ceny paliw w Niemczech biją rekordy. Rząd obniża podatek energetyczny. Niższa danina od benzyny i oleju napędowego zacznie obowiązywać od 1 października i odciąży nieco niemieckie portfele.
8: Paliwo potanieje w Niemczech z początkiem października. Podatek energetyczny zostanie zredukowany. To odciąży kierowców o 17 centów na litrze benzyny i oleju napędowego. Oto jak rząd powinien regulować rynek paliwowy trwał od wielu dni ostry spór w rządowej koalicji chadeków i socjaldemokratów. Przeforsowano koncepcję, że budżet odzyska to, co straci na rabacie paliwowym, bo rząd opodatkuje w przyszłości dodatkowe zyski koncernów naftowych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: To druga w tym roku interwencja niemieckiego państwa regulująca ceny paliw. Poprzednia była w maju. Gdańska policja zatrzymała mężczyznę poszukiwanego za włamanie do sklepu jubilerskiego w Niemczech. Wystawiony był za nim europejski nakaz aresztowania. Według śledczych mężczyzna był kierowcą, który prowadził auto złodziei. Teraz zostanie przekazany stronie niemieckiej. Był częścią Imperium Fabrykanckiego Izraela Poznańskiego. Przez kilkanaście ostatnich lat niszczał, ale teraz ma się to zmienić. W Łodzi rusza rewitalizacja dawnego magazynu bawełny. Ma zachować się swój charakter, ale zyska nowe funkcje. Powstaną tam m.in. hotel, biura i restauracje. Odrestaurowanie takich budynków jest znacznie trudniejsze niż stawianie całkiem nowych konstrukcji, mówi Radio Z odpowiedzialny za rewitalizację Adrian Majsterek.
9: Taka inwestycja jest bardzo skomplikowana. To jest zabytek. My musimy to robić z olbrzymim poszanowaniem tych tutaj murów. Różne rzeczy mogą się zadziać. W taką inwestycję są setki, a nie jak nie tysiące osób zaangażowanych. Od rzeczy projektowych po rzeczy wykończeniowe.
0: Koszt inwestycji to ponad 60 milionów złotych. Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Nowe twarze w reprezentacji Polski. Jan Urban odwołał dwóch piłkarzy w miejsce kontuzjowanych graczy. W Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie przed jesiennymi meczami Ligi Narodów. Z tym tematem dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligęza.
10: Selekcjoner w miejsce Kamila Grabary, Adriana Benedyczaka i Filipa Rózgi postanowił dowołać dwóch zawodników. Bramkarza Juventusu zastąpi Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź, a zamiast Rózgi stawi się Marcel Reguła, a więc pomocnik Zagłębia Lubin. Największym zaskoczeniem jest brak nowego napastnika. Wydawało się, że lukę po Benedyczaku wypełni Karol Czubak i choć ta myśl chodziła podobno po głowie Urbanowi, ostatecznie nie skorzystał z tego rozwiązania, a jutro około godziny 15 konferencja prasowa z udziałem Roberta Lewandowskiego.
0: W piątek pierwszy mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie. Biało-Czerwoni podejmą Bośnię i Hercegowinę. Zmiany także w Legii Warszawa. Klub z Łazienkowskiej ma nowego współwłaściciela. Został nim Michael Gorzyński, który nabył 40% akcji od posiadającego pakiet większościowy Dariusza Mioduskiego. Amerykański biznesmen urodzony we Wrocławiu jest właścicielem jednej ze spółek branży ubezpieczeniowej. Jego majątek wyceniany jest nawet na 800 milionów dolarów. Zastrzyk finansowy w postaci nowego współwłaściciela ma pomóc Legii w działalności bieżącej, ale także zredukować długi klubu, które nieoficjalnie oscylują w okolicach 160 milionów złotych.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga.
1: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa nowonarodzonej córki. Taką karę wymierzył Ewelinie P. Sąd Okręgowy w Łodzi. Kobieta urodziła dziecko w pustostanie, włożyła do reklamówki i porzuciła. Noworodek przeżył, bo przypadkowy przechodzień usłyszał płacz. Padł na SOR-ze Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. W konkursie na świadczenie usług medycznych odrzucono oferty około 40 ratowników i pielęgniarek pracujących na kontraktach. Medycy domagają się wyższych stawek. Szpital proponuje od 1 października dotychczasowe 87 zł za godzinę. Czy jest ryzyko, że SOR stanie? Reporter Radia Z Daniel Wrzos zna szczegóły tej sprawy.
2: No, szpital twierdzi, że nie ma takiego zagrożenia. Działa tam też jedyne na Mazowszu Centrum Urazowe dla Dzieci. SOR może jednak funkcjonować ze zmniejszoną obsadą. Ratownicy medyczni twierdzą, że na innych tego typu oddziałach stawki wahają się od 90 do 100 zł za godzinę. W szpitalu usłyszałem, że dyrekcja nie proponuje niższych stawek od tych obowiązujących do tej pory. Medycy nie zgadzają się też, żeby nowe umowy były zawarte na 2 lata. Wolą roczne. Do października niewykluczone są jeszcze negocjacje ze szpitalem.
1: Na razie podpisano umowy z 6 medykami, którzy będą pracować na szpitalnym oddziale ratunkowym w ramach kontraktu. Czechy wprowadzają limity cen paliw. Rząd chce w ten sposób zahamować podwyżki wywołane m.in. sytuacją na Bliskim Wschodzie. Ministerstwo Finansów będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego, a regulacje mają obowiązywać przez cały październik. Dodatkowo rafinerie zostaną objęte nadzwyczajnym podatkiem. To już druga taka interwencja czeskiego rządu w tym roku. Wszystko wskazuje na to, że nie ma planu awaryjnego na wypadek prezydenckiego weta do opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Albo będzie podpis pod ustawą, albo zostaną tylko próby przeforsowania kolejny raz tych samych przepisów. Taki scenariusz jest realny, na razie jednak politycy wciąż mają nadzieję na przełom. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: Mimo że parlamentarne prace nad ustawą wciąż trwają, to sygnały z pałacu już sugerują, że prezydent znów może być na nie. I tu pojawia się pytanie, co wtedy? Prawo w Polsce może być uchwalone tylko jeśli na końcu będzie podpis głowy państwa, mówi wiceminister Cezary Tomczyk i ujawnia.
4: Uporczywie i do samego końca będziemy składać projekt ustawy, żeby Polacy płacili mniej za paliwo.
3: Na taką drogę wskazują też inni, tłumaczące, że to ustawa podatkowa, przy takich weta obejść się po prostu nie da.
1: Dziś senackie komisje zaczynają analizę rządowej ustawy. W środę nad prawem pochyli się cała Izba. Unia celna wchodzi w życie. Od listopada zapłacimy więcej za zamówienia spoza wspólnoty, głównie z Chin. Od tego tygodnia formalnie zaczynają działać w Unii Europejskiej wspólne przepisy celne i urząd celny. W ciągu 2 lat pojawią się takie same stawki ceł na różne kategorie produktów. Co nas czeka przez ten czas? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
5: Na razie zostają wprowadzone od lipca opłaty 3 euro od kategorii produktu. Od listopada dojdzie nowa opłata manipulacyjna od paczki. Stawka jeszcze nie jest znana, to ma być od 2 do 4 euro. To według unijnych instytucji walka z nierówną konkurencją, głównie z Chin. Chińskie platformy zmieniają swój model biznesowy, wysyłają towary z magazynów w Europie, ale to spodziewany ruch i reforma Unii Celnej też ma bardziej to kontrolować. To, co trafia do Europy, czy jest zapłacone cło i czy są spełnione normy bezpieczeństwa. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Według różnych szacunków od lipca po wprowadzeniu dodatkowej opłaty liczba drobnych zamówień z chińskich platform spadła do około 30%. Duża zmiana w systemie kaucyjnym dla klientów jednego z supermarketów. Kupony rabatowe w Biedronce w zamian za oddane puszki i plastikowe butelki są teraz ważne 4 miesiące, a nie jak dotąd miesiąc.
6: Nie wiem, bo ja oddaję butelki i od razu z paragonem idę na zakupy, więc jakby nie zwracam na to uwagi, ile on czasu jest jakby aktywny, nie?
7: Byłam z wnuczkiem, był sklep nieczynny. Także dopiero na drugi dzień przy zakupach to mnie pani odliczyła.
8: Jak na przykład coś potrzebuję, to zaraz to wykorzystuję, ten kupon, na przykład na zakupy.
9: Okej, ale dłużej niż miesiąc, to pan raczej
8: nie
9: trzyma.
8: Nie.
1: Głosy zebrał Adam Kaźmierczak. Od początku września termin ważności voucherów został wydłużony w sieci Netto do 90 dni, a od 1 października w Lidlu bony będą ważne aż 100 dni. Fundacja Noblowska podniosła wysokość Nagrody Nobla. Od tego roku zwycięzcy dostaną 12 milionów koron.